0: Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy.
2: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: I to jest piękna gra.
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama. Konin FM.

0: Wybierze lokal.
1: Województwo konińskie. Województwo w centralnej Polsce istniejące w latach 1975-1998, powstałe ze wschodniej części dawnego województwa poznańskiego. Obszar województwa wynosił 5139 km kwadratowych, a ludność w 1998 roku wynosiła 480 tysięcy mieszkańców. Województwo w 1998 roku podzielone było na 18 miast i 48 gmin, w tym 4 miejskie, 14 miejsko-wiejskich oraz 30 wiejskich. Wyróżniki na tablicach rejestracyjnych w województwie konińskim to KF, KM i KN. Graniczyło z 6 województwami, od północy z bydgoskim na długości 68 km i włocławskim 94 km, od wschodu z płockim 60 km, od południa z sieradzkim 74 km i kaliskim 108 km. Od zachodu z poznańskim 74 km. Z gmin konińskiego utworzono następujące powiaty województwa wielkopolskiego: kolski, koniński, słupecki, turecki i powiat grodzki Konin. W województwie mieszkało 480 tysięcy osób. To dane z 1998 roku, z czego około 42% w miastach. Gęstość zaludnienia wynosiła 93 osoby na kilometr kwadratowy. Największymi miastami były Konin, Turek i Koło. Urząd rejonowy w Kole dla gmin Babiak, Chodów, Dąbie, Grabów, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz, Sąpolno, Wierzbinek oraz miasto Koło. Urząd rejonowy w Koninie dla gmin Golina, Grodziec, Kazimierz, Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Żgów, Skulsk, Stare Miasto, Ślesin i Wilczyn oraz miasta Konin. Urząd rejonowy w Słupcy dla gmin Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powic, Pyzdry, Słupca, Strzałkowo, Witkowo i Zagórów oraz miasta Słupca. Urząd rejonowy w Turku dla gmin Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Świnice Warckie, Tuliszków, Turek, Uniejów i Władysławów oraz dla miasta Turek. 1 stycznia 1999 roku weszła w życie ustawa o nowym podziale administracyjnym Polski. Województwo konińskie w większości przyłączone zostało do województwa wielkopolskiego. Tylko 3 gminy, Grabów, Świnice Warckie i Uniejów, zostały przyłączone do województwa łódzkiego. Gminę Pyzdry włączono w skład powiatu wrzesińskiego, a gminę Witkowo do powiatu gnieźnieńskiego, wchodzących w skład województwa wielkopolskiego. Pozostały obszar województwa konińskiego podzielono na 4 powiaty: kolski, koniński, słupecki i turecki oraz miasto na prawach powiatu Konin. Czytamy na pl.wikipedia.org. Z kolei konińskie zagłębie węgla brunatnego obejmuje swoim zasięgiem kopalnię węgla brunatnego Adamów, już nieistniejącą, i kopalnię węgla brunatnego Konin, a także zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin oraz obiekty towarzyszące. Zasoby surowca szacuje się na 1 200 000 ton. Wydobycie na dużą skalę rozpoczęto po 1955 roku. Wydobycie roczne wynosiło około 20 milionów ton. Wielkie kopalnie odkrywkowe i rozległe zwałowiska nakładu ziemnego silnie przekształciły krajobraz. Tereny wyeksploatowane są stopniowo rekultywowane.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiatrak Szczepan. Budzisławski wiatrak Koźlak, noszący dumnie imię Szczepan na cześć swojego ostatniego właściciela, jest jedynym zachowanym wiatrakiem na terenie gminy Kleczew. Pobudowany został w 1858 roku w Kościanie, na terenie ówczesnego zaboru pruskiego. Jego fundatorem był Roman Wresiński. Do Budzisławia Kościelnego wiatrak trafił w 1926 roku. Od tego czasu jego właścicielem był miejscowy młynarz Szczepan Mrówczyński. Wiatrak do końca lat 70. przerabiał zboże, później zaczął podupadać. Po wielu latach niszczenia w 2011 roku odzyskał dawną świetność. Obiekt został odrestaurowany, w pobliżu stanęła tak zwana chata młynarza. Fundusze na ten cel władze samorządowe gminy Kleczew pozyskały z Unii Europejskiej z programu Odnowy i Rozwoju Wsi. Główną ideą tego projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi polskiej. Nasz wiatrak jest jednym z nielicznych tego typu obiektów młynarskich, które można zwiedzać w tej części Wielkopolski. Jego kompletne, oryginalne wyposażenie jest dużą atrakcją dla odwiedzających go turystów. W środku młyna można zatem zobaczyć wał skrzydłowy z kołem palecznym, ganki z kamieniami młyńskimi, pytel do przesiewania mąki czy tak zwany kozioł. Zarówno wiatrak, jak i chata młynarza są administrowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleczewie. W chacie znajduje się filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie. Wiatrak można zwiedzać bezpłatnie od poniedziałku do piątku oraz w trzecią sobotę miesiąca w następujących godzinach. Poniedziałek, środa i piątek, 8-18. Wtorek i czwartek, 8-16. Trzecia sobota miesiąca od 9 do 13. Historia biblioteki w Budzisławie Kościelnym rozpoczyna się w 1956 roku i związana była z powstaniem Gromadzkiej Rady Narodowej. Reforma podziału administracyjnego wsi i zastąpienie gmin gromadami przeprowadzona w Polsce w 1954 roku narzuciła konieczność rozbudowy sieci bibliotecznej. W 1972 roku doszło w Polsce do kolejnej reformy administracyjnej, której wynikiem była likwidacja gromad i włączenie ich w struktury gmin. W związku z powyższym biblioteki gromadzkie przekształcono w filie biblioteczne. Od tego momentu budzisławska księżnica nosi nazwę Filii Bibliotecznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie. W chwili powstania filii księgozbiór liczył 7722 woluminy. Do 2011 roku doszło do kilku zmian siedziby filii. Największy wpływ na jej rozwój miał jednak dwie ostatnie przeprowadzki. Przed ostatnią siedzibą filii był lokal w Wiejskim Domu Kultury Strażak. Biblioteka w tym miejscu znajdowała się przez 20 lat. W październiku 2011 roku jej nową siedzibą stała się pobudowana tak zwana chata młynarza przy wiatraku Szczepan. Przeniesienie biblioteki do Domu Kultury Strażak związane było z poprawą warunków lokalowych, co umożliwiło prowadzenie dodatkowej działalności kulturalnej, to znaczy konkursów czytelniczych, odczytów, lekcji bibliotecznych, pogadanek, spotkań autorskich. We współpracy z miejscową szkołą przeprowadzono różne konkursy, organizowano lekcje biblioteczne, spotkania z pisarzami, a dla najmłodszych czytelników wieczory baśni. Wraz z przeniesieniem filii do tak zwanej chaty młynarza poszerzyła się działalność kulturalna placówki. Związane jest to bezpośrednio z udostępnieniem do zwiedzania odrestaurowanego wiatraka. Biblioteka stała się miejscem spotkań mieszkańców Budzisławia Kościelnego i okolic. Jest często odwiedzana przez turystów i młodzież szkolną. Oprócz podstawowej działalności bibliotekarskiej, w filii gromadzony jest drobny sprzęt dawnego gospodarstwa wiejskiego oraz przeprowadzane są lekcje historyczne dla turystów i grup szkolnych. Działalność placówki cieszy się dużym uznaniem. Corocznie odwiedza to miejsce około 1000 osób. Turystów indywidualnych oraz zorganizowanych grup turystycznych i wycieczek szkolnych. W związku z działalnością placówki władze samorządowe gminy Kleczew zgłosiły ją do 7. edycji konkursu na najlepszy obiekt turystyki wiejskiej w województwie wielkopolskim, otrzymując w kategorii obiektów, w których prowadzi się m.in. działalność edukacyjną, 3. miejsce. Organizowane są również cykliczne imprezy. Budzisławski Jarmark Twórczości Ludowej, Darcie Bierza, Noc Muzeów, Noc Bibliotek, Dzień Wiatru, konkurs na tradycyjny bukiet zielny. Odbywają się także warsztaty, spotkania autorskie i wystawy prac artystów z regionu konińskiego. Filia biblioteczna w Budzisławie Kościelnym czynna jest od poniedziałku do piątku oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca. Godziny otwarcia to poniedziałek, środa i piątek 8-18, wtorek i czwartek 8-16 oraz trzecia sobota miesiąca od 9 do 11. Czytamy na www.kleczew.pl.
0: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Mosina w powiecie poznańskim. Gmina Mosina to doskonałe miejsce sprzyjające zarówno aktywnemu wypoczynkowi, jak i inwestycjom. Położona tylko 18 km na południe od stolicy Wielkopolski, Poznania, zajmuje powierzchnię 171 km2. Gmina Mosina to naturalnie piękne miejsce, a świadczą o tym rozległe tereny Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszary Natura 2000. Na uwagę turystów szczególnie zasługuje zespół pałacowo-parkowy w Rogalinie, rezydencja rodu Raczyńskich. To jedno z najcenniejszych późnobarokowych założeń rezydenckich w Polsce ze świetnymi zbiorami malarstwa. Jego atrakcyjność turystyczną podnosi malownicze położenie w Dolinie Warty. W czerwcu 2015 roku muzeum zostało udostępnione szerokiej publiczności po wieloletniej przerwie, która związana była z rewaloryzacją i modernizacją tego jednego z najpiękniejszych polskich zabytków. Nieopodal pałacu położony jest kościół świętego Marcelina, zbudowany z inicjatywy Edwarda Raczyńskiego jako kaplica, mauzoleum, wzorowana na rzymskiej świątyni z miejscowości położonej koło Marsylii. Za czasów Raczyńskich była to kaplica pałacowa. Obecnie w podziemiach znajduje się mauzoleum Raczyńskich, w którym w 1993 roku pochowano zmarłego w Londynie ostatniego męskiego potomka rodu, Edwarda Bernarda Raczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Doskonałym miejscem na spacery jest Rogaliński Park Krajobrazowy, który został utworzony w celu ochrony unikatowego krajobrazu Łęgów Nadwarciańskich oraz jednego z największych skupisk wielowiekowych dębów szypułkowych w Europie. Wiele spośród tych drzew to pomniki przyrody. Największą sławą cieszą się dęby noszące imiona legendarnych słowiańskich braci Lech, Czech i Rus. Z pewnością nie mniej wrażeń dostarczy odwiedzającym gminę Mosina Wielkopolski Park Narodowy. Z myślą o aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu przez cały rok z inicjatywy gmin Mosina, Puszczykowo-Komorniki i Stęszew przy współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym powstał w roku 2014 projekt pod nazwą Aktywna Trójka – trasy trzech aktywności po Wielkopolskim Parku Narodowym. W ramach przeprowadzonych prac została wyznaczona sieć tras w formie zamkniętych pętli, przeznaczona do uprawiania Nordic Walking, biegania, a w zimie dla narciarstwa biegowego. Ta unikatowa w Wielkopolsce sieć ponad 55 km oznakowanych tras o różnej długości i stopniu trudności poprowadzona jest po najciekawszych kulturowo i krajobrazowo miejscach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dodatkowym jej atutem jest lokalizacja, dostępność parkingów i miejsc wypoczynku na trasach oraz bliskość miasta Poznania, co sprawia, że Wielkopolski Park może być atrakcyjnym miejscem zarówno na weekendowe wycieczki, jak i codzienne treningi. Na całym terenie objętym projektem znajdują się cztery pętle. Jedną z nich jest pętla mosińska o długości ponad 7 km, która ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu umożliwia liczne zjazdy i podbiegi. Rozpoczyna się na parkingu stacji turystycznej Osowa Góra. Jej atrakcją poza bliską odległością od centrum miasta i łatwym dojazdem jest przede wszystkim Studnia Napoleona, którą można zobaczyć zaraz na początku trasy. To miejsce, z którego według legendy wodę pił sam cesarz Napoleon Bonaparte. Na trasie położone są również malownicze jeziora Kociołek i Skrzynka. W pobliżu pętli mosińskiej znajduje się drewniana wieża widokowa o wysokości ponad 16 metrów, z której roztacza się panorama m.in. na Mosinę, Wielkopolski Park, a przy ładnej pogodzie także na Poznań. Dla turystów przygotowano parking i kładkę spacerową, dwie wiaty biwakowe, a latem miejsce do kąpieli na tzw. gliniankach. W pobliżu przebiegają zarówno piesze, jak i rowerowe szlaki turystyczne. Szeroką ofertę turystyczną uzupełnia oferta kulturalna i sportowa. W centrum Mosiny, w dawnej synagodze z końca XIX wieku, działa galeria miejska oraz izba muzealna. Odbywają się tutaj wernisaże, wystawy i spotkania z artystami znanymi w całym kraju. Nieopodal galerii przy skwerze legendarnego Eleganta stoi pomnik tej postaci. Kompleksy boisk sportowych, ścieżki rowerowe, ośrodki jeździeckie, przystań żeglarska oraz zorganizowane zajęcia ruchowe sprzyjają dbaniu o dobrą kondycję i propagowaniu zdrowego stylu życia. O olbrzymi potencjał turystyczny wynikający z uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych terenu oraz dogodny klimat dla powstawania nowych inwestycji sprzyjają trwałej tendencji do wzrostu liczby mieszkańców w gminie, jak również rosnącej liczby podmiotów gospodarczych. Prężnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe i powstają nowe osiedla domów jedno- i wielorodzinnych. Wszelkie podejmowane w gminie działania znajdują odzwierciedlenie w strategii rozwoju gminy, która nakierowana jest na zasady zrównoważonego rozwoju. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM 104.1.
1: Tworzenie w Koninie placówki muzealnej postulował już w 1936 roku na łamach regionalnej prasy znany koniński społecznik i regionalista Ryszard Michalski. W 1953 roku z inicjatywy oddziału PTTK w Koninie, w dawnym pomieszczeniu sklepowym mieszczącym się przy skrzyżowaniu ulicy Wiosny Ludów z ulicą Gwoździarską, powstała Regionalna Izba Pamiątek. W 1956 rozrosła się ona do rangi Muzeum Regionalnego z siedzibą przy ulicy Słowackiego w budynku przedwojennego kina Moderne. W gronie organizatorów i darczyńców znaleźli się m.in. Ryszard Michalski, Antoni Studziński, Zygmunt Pęcherski, a także Stanisław Weicht ze Skulska i Jan Schneider z Lądu. Muzeum prowadzone było społecznie przez członków PTTK. Dnia 1 lutego 1966 roku uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej powołane zostało Muzeum Zagłębia Konińskiego. Pierwsze państwowe muzeum na terenie Konińskiego. Organizatorem placówki i pierwszym kierownikiem został dr Andrzej Nowak. W części budynku po zasadniczej szkole górniczej w Koninie, Marantowie, w 1967 roku uruchomiono pierwszą stałą wystawę na powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Pomieszczenia udostępniła bezpłatnie kopalnia węgla brunatnego Koń. Dzięki pomocy kopalni placówka przebrnęła najtrudniejszy początkowy okres działalności. Muzeum Zagłębia Konińskiego przejęło część zbiorów, około 600 sztuk, po nieistniejącym już Muzeum PTTK. Muzeum Zagłębia Konińskiego w Koninie Marantowie. W 1975 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju placówka uzyskała status Muzeum Okręgowego, a dyrektorem została dr Łucja Pawlicka-Nowak. Od tego czasu notuje się jego dynamiczny rozwój. Na szeroką skalę prowadzono badania archeologiczne i etnograficzne. Znacznie powiększono główne kolekcje. W okresie tym rozpoczęła pracę młoda kadra, której zasadniczy trzon pozostał do chwili obecnej. W lipcu 1982 roku Muzeum Okręgowe przenosi swą siedzibę do Gosławic. Przejęło dwa przystosowane do roli pracowni i biur budynki podworskie należące do zespołu zamkowego. Zamek zostaje oddany do użytkowania w 1986 roku. Aranżację wystaw przygotowano według projektu i pod kierownictwem artysty plastyka Krzysztofa Burnatowicza. Wystawy udostępniono zwiedzającym 30 listopada 1986 roku. W 1987 roku za całokształt prac związanych z uruchomieniem placówki muzeum uzyskuje nagrodę pierwszego stopnia ministra kultury i sztuki w konkursie na wydarzenie muzealne roku. W styczniu 1990 roku pierwsi goście odwiedzili wystawę zatytułowaną Dwór Polski w zrekonstruowanym dworku. Kolejne nagrody otrzymało muzeum za wystawy Mit i symbolika, Urodzony w Turku, Bogiem sławienna Maryja, Nie wszystko złoto. Za tę ostatnią wystawę muzeum uzyskało w 2004 roku pierwszą nagrodę w konkursie na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce. W 2010 roku oddano do zwiedzania nowe ekspozycje w odremontowanym budynku Spichlerza. Tekst pochodził ze strony muzeum.com.pl.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: historia szkoły podstawowej nr 1 w Koginie. Instytucją, która jako pierwsza otrzymała imię Zofii Urbanowskiej, była Miejska Biblioteka Publiczna. Uchwałę taką podjęła Rada Miasta kilka dni po jej pogrzebie 4 stycznia 1939 roku. Jednej z najpopularniejszych w XIX wieku autorki powieści dla młodzieży. Uchwała nigdy nie weszła w życie, ponieważ w Koninie nie było miejskiej biblioteki, a jedynie działała społeczna przy Towarzystwie Dobroczynności. Po 20 latach od śmierci Zofia Urbanowska została patronką instytucji oświatowej. Po II wojnie światowej, na czas odbudowy i rozbudowy swego gmachu 1945-1951, szkoła podstawowa nr 1 zostaje przeniesiona do byłej szkoły dla dzieci żydowskich przy ulicy Mickiewicza 11. Nauka odbywała się także w części zabudowań klasztornych, w tak zwanym Okrąglaku przy ulicy Reformackiej, gdzie znalazła pomieszczenie szkoła podstawowa nr 3. 1 września 1951 roku trójkę przeniesiono do odbudowanej części gmachu przy ulicy Kolskiej 2, gdzie kiedyś mieściła się żeńska połowa szkoły podstawowej nr 1. 16 grudnia 1951 do zachodniego skrzydła budynku od strony Kościoła Ewangelickiego wprowadziła się szkoła TPD, która została powołana do życia 19 listopada 1950 roku w miejsce szkoły podstawowej nr 1. Szkoła TPD działała do roku 1956, kiedy to na wniosek rodziców stała się znów szkołą podstawową nr 1. W 1957 roku dzieci, nauczyciele, rodzice i władze miejskie wystąpiły i uzyskały od Ministerstwa Oświaty zgodę. Uroczystość nadania szkole podstawowej nr 3 imienia Zofii Urbanowskiej odbyła się 15 maja 1958 roku i nawiązywała do 20. rocznicy wizyty, jaką w dniu swoich urodzin i imienin w 1938 roku odbyła sędziwa pisarka, spotykając się w szkole z dziećmi i nauczycielami. 1 września 1969 roku ma miejsce połączenie szkoły podstawowej nr 1 i nr 3. Szkoła podstawowa nr 1 po połączeniu przejęła imię patrona szkoły podstawowej nr 3, Zofii Urbanowskiej, pisarki ziemi konińskiej, której życie i działalność była związana z regionem i środowiskiem, z którym aktualnie działa szkoła. 19 czerwca 1971 roku odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. 1 września 1971 jedynka powiększyła liczbę uczniów po rozwiązaniu szkoły nr 5 z ulicy Kaliskiej, a po wchłonięciu dwójki z ulicy Wodnej w 1978 staje się jedyną szkołą podstawową w Starym Koninie. 15 stycznia 1977 roku z okazji obchodów 50-lecia szkoły ma miejsce odsłonięcie na szkole tablicy o patronie, a przed szkołą popiersia Zofii Urbanowskiej. Popiersie Urbanowskiej wykonane zostało przez artystę plastyka pana Łukaszewskiego. Szkoła, odkąd przyjęła imię Zofii Urbanowskiej, organizowała i do czasów obecnych organizuje Dzień Patrona 15 maja. Najczęściej organizowane są apele, którym towarzyszą wystawy, wykłady, pogadanki, montaże literackie, konkursy ze znajomości życia i twórczości patronki. Uczniowie odbywają warty honorowe przed popiersiem i przy grobowcu. Składane są kwiaty i zapalane znicze. Kilkakrotnie szkoła organizowała sesje popularno-naukowe. W 1971 roku udział brał Ludwik Milusiński z Poznania. W 1997 roku Janina Peratoner, autorka powieści biograficznej Zofia Kamila i Lech Hejman, nieżyjący dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W 2007 roku Piotr Rybczyński, historyk, kierownik Archiwum Państwowego w Poznaniu, oddział w Koninie. Zygmunt Kowalczykiewicz, pisarz, regionalista i Janusz Gulczyński, historyk, pracownik Muzeum Okręgowego w Gosławicach. W ostatnich latach, gdy tematyka regionalna jest przedmiotem nauczania, w szkole odbywają się nie tylko Dni Patrona według opracowanych scenariuszy, na przykład wywiad z Zofią Kamilą, podróże urbanowskiej Zofia Urbanowska patronką szkoły, spotkanie z Zofią Kamilą, a także lekcje biblioteczne, konkursy literackie, plastyczne. Uczniowie wykonują plakaty, gazetki klasowe, albumy. Wprowadzono też jako lekturę do klas czwartych do wyboru Gucia Zaczarowanego lub Złoty Pierścień, czyli utwory autorstwa Zofii Urbanowskiej. Czytamy na sp1konin.wikom.pl.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Ślesin to duża gmina miejsko-wiejska położona w środkowej części powiatu konińskiego. Obszar gminy wynosi 146 km kwadratowych i podzielony jest na 26 sołectw. Zamieszkuje go 14 tysięcy osób, z czego ponad 3 tysiące stanowią mieszkańcy

0: roku 1870 Zaborca w ramach represji po powstaniu styczniowym odebrał Ślesinowi prawa miejskie, których przywrócenie nastąpiło w 1921 roku. Od XV wieku Ślesin leżał na ważnym trakcie handlowym, którego znaczenie podniosło przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. Tu również znajdowała się jedna z komór celnych dawnego powiatu konińskiego – Kleczew, Tuliszków, Rudzica koło Konina. Oryginalnym zabytkiem miasta jest łuk triumfalny z orłem napoleońskim wzniesiony według miejscowej tradycji w roku 1812 przez mieszczan ślesińskich na cześć cesarza Napoleona. Z innych zabytków należy wymienić neogotycki kościół świętego Mikołaja i Dobrego Pasterza z początku naszego wieku z kamienną kropielnicą z X wieku. Należy także wskazać na Pałac Mielżyńskich w Piotrkowicach z przełomu XVIII i XIX wieku. We wsi Lichań Stary, dawnym mieście z 1458 roku, usytuowanej około 9 km od Ślesina, znajduje się znane w Polsce i coraz szerzej poza granicami kraju sanktuarium maryjne, będące celem pielgrzymek wiernych. Rangę sanktuarium podnosi budowana od 1995 roku, a konsekrowana w czerwcu 2004 roku pięcionawowa bazylika o całkowitej powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Wysokość nawy głównej wynosi 40 metrów. W bazylice znajduje się 7 tysięcy miejsc siedzących i 10 tysięcy miejsc stojących. Szczególnym bogactwem gminy są jej walory rekreacyjno-wypoczynkowe. Na terenie gminy znajduje się ciąg dużych jezior, w tym Jezioro Ślesińskie, Wąsowsko-Mikorzyńskie, Lichańskie oraz duże obszary leśne, które stanowią 20% powierzchni gminy. Ta część gminy należy do goplańsko-kujawskiego obszaru krajobrazu chronionego. Jeziora połączone z kanałem Warta-Gopło stanowią wielokilometrową, pięknie usytuowaną trasę turystyczną. Nad jeziorami zlokalizowane są liczne ośrodki wypoczynkowe oferujące kilka tysięcy miejsc noclegowych, a w samym Ślesinie nowoczesna marina dla kilkudziesięciu jachtów wraz z zapleczem. W gospodarce gminy obok rekreacji i turystyki dominuje rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 8600 hektarów i są to w większości grunty orne. Łąki i pastwiska stanowią 15%, a sady prawie 2% powierzchni użytków rolnych. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę, buraki cukrowe i rośliny pastewne. W hodowli dominuje trzoda chlewna i bydło. W gminie jest 1300 indywidualnych gospodarstw rolnych. W południowej części gminy prowadzona była eksploatacja węgla brunatnego, w wyniku której powstało jezioro z nowoczesną bazą dla nurków w Honoradzce, a na bazie surowców wydobywanych przy zdejmowaniu nakładu w odkrywkach rozwinęła się produkcja materiałów budowlanych. Ogółem poza rolnictwem na terenie gminy prowadzi działalność 600 podmiotów gospodarczych, w których pracuje niemal 2000 osób, z czego w przemyśle 600 osób. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM.
0: Honorowi obywatele Konina. Stanisław Szabelski. Uchwała Rady Miejskiej Konina z dnia 18 lutego 1923 roku. Stanisław Szabelski, proboszcz parafii rzymskokatolickiej świętego Bartłomieja Apostoła w Koninie w latach 1918-1923, dyrektor siedmioklasowej szkoły handlowej w Koninie, a od połowy 1919 roku do lutego 1923 roku ośmioklasowego gimnazjum humanistycznego z łaciną, radny Rady Miejskiej Konina. Od lutego 1923 roku honorowy obywatel miasta.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Początki kolejki wąskotorowej w Turku sięgają czasów I wojny światowej, a dokładniej wiosny 1914 roku, kiedy to rosyjskie wojska kolejowe rozpoczynają budowę wąskich torów na trasie z Turku do Zbierska.

0: Jednakże dopiero wybuch I wojny spowodował, iż ukończenie prac przy kolei przypada Niemcom. Jak zapisuje Leon Lubomir Kruszyński, pod datą 31 marca 1916 roku Niemcy ukończyli roboty przy budowie kolejki wąskotorowej, którą pod bagnetami przeprowadzili z Opatówka przez Zbierzg do Turku. W następstwie linia przedłużona została do Kalisza. Stacje tej linii, Turek Kalisz, to Turek Słodków Grzybiszew Piętno, Smaszew Zbierzg, linia do Kalisza i Odnoga do Opatówka. Po zakończeniu robót kolejkę przejęła cukrownia Zbierzg, wydłużając ją do Opatówka. Natomiast jej połączenie z Kaliszem wybudował tamtejszy powiat, który po kilku latach wykupił od cukrowni linię Turek Opatówek. W okresie międzywojennym linia działała pod kierownictwem powiatu kaliskiego i nosiła nazwę Kalisko-Turecko-Opatowskiej Kolei Powiatowej i dzielnie spełniała swoją rolę, przewożąc pasażerów w obie strony jako praktycznie jedyny regularny przewoźnik na naszych terenach. Pięknie opisał ją w swojej książce pod tytułem Dobre czasy poseł na Sejm z okręgu Kalisz-Turek Antoni Fiderkiewicz. Z Kalisza do Turku jest zaledwie 50 kilometrów, ale kolejką wąskotorową podróż trwała nie mniej niż 5, a bywało i 8 godzin. Pociąg stawał nie tylko na każdej stacyjce, lecz również przy mostkach, które konduktorzy sprawdzali przed każdym przejazdem. Mimo że pociąg jechał wolno, wagony skrzypiały, jakby miały się rozlecieć, a nierówność szyn powodowała podrzucanie wagonami, podobnie jak wozem przejeżdżającym po wyboistej drodze. Choć przez mostki pociąg przesuwał się jak żółw, odczuwało się, że lokomotywa i wagony przechylają się w tę lub tamtą stronę. Okres II wojny światowej to służba niemieckiemu okupantowi i czarne chwile dla kolejki. Oprócz spełnienia swych normalnych zadań, Ciuchcia stała się transportem przymusowej siły roboczej do Niemiec. W czasie działań wojennych nie doszło na szczęście do sabotażu na kolei na szerszą skalę, dzięki czemu można było zachować ciągłość transportu i znowu wąskotorówka cieszyła się wielką popularnością wśród podróżnych. Szczególnie w dni targowe wagony wyglądały jak tramwaje w godzinach szczytu. W ciągu dnia kursowało nawet 7-8 pociągów. Swoje najlepsze lata kolejka przeżywała jednak za sprawą budowy kopalni i elektrowni w Adamowie. Wówczas na tej linii kursowało 14 parowozów, a dziennie odprawianych było kilkanaście składów. To wtedy na naszej linii pojawił się najcięższy parowóz wąskotorowy na polskich kolejach – PW9. Szacuje się, że kolejka przewoziła około 70% wszystkich materiałów budowlanych do elektrowni. Równocześnie z inwestycjami pojawiła się możliwość zbudowania linii kolei szerokotorowej. Ministerstwo Transportu uznało jednak, że istniejąca kolej podoła ilości przewozów i decyzji nie podjęło. Odbiło się to negatywnie w latach 70., gdy musiano ograniczyć przewozy ze względu na niemożność wykonywania wszystkich zadań. Przewożono wówczas ponad 250 tysięcy ton rocznie. Połowa lat 80. to coraz większy regres Ciuchci, która pomimo wprowadzenia do eksploatacji nowych wagonów i lokomotyw, czas przejazdu z Turku do Kalisza spadł do 2,5 godzin, zaczęły jeździć wagony 60-tonowe, zastępując stare 24-tonowe, nie mogła wytrzymać konkurencji z transportem kołowym. Ilość przewozów osobowych spadła do tego stopnia, że w roku 1991 zniesiono ruch osobowy. Zmniejszył się także tonaż wszystkich przewożonych towarów oraz nastąpiły redukcje zatrudnienia. W ogóle lata 80. stały się końcem wąskotorówek. Wiele z nich zlikwidowano jako nierentowne. Jeszcze w 1989 roku na liczącej 57 km długości linii pracowało 240 kolejarzy przewożących 408 tysięcy ton towarów, ale niestety w rok później już tylko 180 tysięcy ton. W 1999 roku na całej linii przewoziło się już niespełna 50 tysięcy ton, z czego na liczącym 28 km odcinku Kozarzew-Turek przewożona masa towarowa stanowiła zaledwie 10 tysięcy ton. Zatrudnienie na całej linii nie przekraczało 30 pracowników. Ostatecznie w 2001 roku starostwo powiatowe w Turku zrzekło się części swojej kolejki na rzecz Kaliskiego Samorządu Powiatowego, który przejął 22 km linii z terenu naszego powiatu. Obecnie linia dawnej kolejki wąskotorowej użytkowana jest przez Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych Kaliska Kolej Dojazdowa. Czytamy na muzeum.turek.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego koninianina. Gmina Kleszczewo w powiecie poznańskim. Gmina Kleszczewo leży w środkowej części województwa wielkopolskiego na wschód od Poznania. Powierzchnia gminy wynosi 74 km kwadratowe. Gminę charakteryzuje szybka dynamika zmian. Wielkopolska tradycja dobrego gospodarowania to wrażenie, które trafnie oddaje charakter gminy Kleszczewo. Główną gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują prawie 89% jej powierzchni, jednak nie tylko to ją charakteryzuje. Gmina Kleszczewo, jako jedna z niewielu w skali kraju, posiada plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący całe terytorium. Plan ten przewiduje przeznaczenie dużej powierzchni gminy na potrzeby inwestycyjne, zarówno pod budownictwo mieszkaniowe, jak i aktywizację gospodarczą. Większość wydzielonych terenów inwestycyjnych położona jest wzdłuż nowych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Droga ekspresowa S5, autostrada A2 i posiada możliwość podłączenia do urządzeń infrastruktury podziemnej. Woda, gaz, energia elektryczna, w znacznym stopniu kanalizacja. Potencjał gminy oraz bliskość Poznania to dostęp do zasobów siły roboczej o różnym stopniu kwalifikacji. Gmina może się również poszczycić zabytkami architektonicznymi. Warto wspomnieć chociażby kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach, w którym to odnajdziemy słynącą z łask figurę Matki Boskiej. Świątynia należy do najstarszych cegielnych kościołów w Wielkopolsce. Gmina Kleszczewo cechuje dbałość o środowisko naturalne. Bardzo duże nakłady zostały poniesione w ostatnich latach, szczególnie na ochronę powietrza, jak również oczyszczanie ścieków i usuwanie odpadów stałych. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Zespół szkół technicznych w Koninie to kilkudziesięcioletnia bogata historia. Dawna hutnicza, a później ZST, wykształciła tysiące uczniów, przyczyniając się do rozwoju Konina i okolic. Szkoła na trwałe wpisała się w świadomości mieszkańców i jest kojarzona z rzetelnym przygotowaniem do poszukiwanych na rynku zawodów. W 2013 roku szkoła obchodziła 50-lecie istnienia. Mało kto wie, że budynek, w którym mieści się ZSTiH, został zbudowany w 1422 roku. W tym czasie Berwold z Liśca, podczaszy dobrzyński, ufundował kościół szpitalny pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Katarzyny. Były to dwa drewniane budynki, w jednym znajdował się szpital, w drugim kościółek. Obiekty te zbudowano poza granicami miasta na terenie późniejszego przedmieścia Kaliskiego i Warszawskiego. Kolejne informacje pochodzą z 1825 roku. Wymurowano wówczas szpital. W sporządzonym opisie tak przedstawiono wówczas budynek. Wystawiony na placu szpitalnym, na przedmieściu warszawskim, przy trakcie bitym. Jest murowany z cegły palonej na wapno, dach dachówką pokryty. Następujących wymiarów. Długości frontu łokci 321/2, szerokości 18, wysokości 6. W czasie I wojny światowej był tutaj szpital wojskowy. Po opuszczeniu przez Niemców Konina w 1918 roku budynek przejęły oddziały Wojska Polskiego. Na początku lat 20. siedzibę swoją miało tu gimnazjum imienia Królowej Jadwigi. W latach 30. gospodarzem był Sąd Grodzki i Powiatowa Komenda Policji. W czasie II wojny światowej mieścił się tutaj niemiecki sąd obozowy i komenda żandarmerii niemieckiej. Po wojnie przez wiele lat gmach służył jako sąd grodzki, a później sąd powiatowy. W 1971 roku kilka pomieszczeń przekazano Zespołowi Szkół Technicznych i Hutniczych, ponieważ przedsiębiorstwo Ruch było współgospodarzem budynku. Od 1985 roku szkoła była jego wyłącznym użytkownikiem. Czytamy na www.zst.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Odkrywka Gosławice. Odkrywka Gosławice funkcjonowała w latach 1957-1974. Wydobyto z niej prawie 39 milionów ton węgla. Była pierwszą konińską odkrywką, na której zastosowano nowoczesne na owe czasy maszyny. Wielkogabarytowe koparki i zwałowarki o dużej wydajności. Unowocześniono także transport surowca. Na odkrywce pracowały dwie koparki nakładowe GZUT W750 oraz DS1120. Dwie koparki węglowe SCHRS 315 oraz RS400, a także zwałowarka AS1120. Zakupiono również lokomotywy elektryczne Lew. W dawnym wyrobisku powstało jezioro Czarna Woda o powierzchni 32,5 hektara. Teren wokół zbiornika został wyplantowany i obsadzony drzewami i krzewami. Sam akwen i jego otoczenie stanowi popularne miejsce rekreacyjne dla mieszkańców Konina. Obok jeziora Czarna Woda znajduje się także mniejszy zbiornik 3,8 hektara, powstały w miejscu osadnika wody przemysłowej z brykietowni. Zagospodarowanie tego terenu stanowiło część powstającej strefy ochronnej rejonu przemysłowego Konina. Czytamy na kwp.konin.pl.
2: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
0: Honorowi obywatele Konina. Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego. Uchwała nr 566 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 18 czerwca 1998 roku. Jan Paweł II. Karol Józef Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II papież. Urodzony 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Zmarły 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski w latach 1958-1964, a następnie arcybiskup metropolita krakowski 1964-1978. Kardynał w latach 1967-1978. Zastępca przewodniczącego Konfederacji Episkopatu Polski 1969-1978. 264 papież i 6 suweren Państwa Watykańskiego w latach 1978-2005. Jan Paweł II w czerwcu 1998 roku został honorowym obywatelem miasta Konina.
1: Konin FM.
0: Konin leży w środkowej części Polski. Tak dawniej jak i dziś, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się ważny węzeł komunikacyjny łączący północ kraju z południem oraz wschodnią część z zachodnią. O tym, że zawsze przez Konin przebiegały ważne szlaki handlowe, świadczy wznoszący się w centrum dawnego Konina słup drogowy z XII wieku, wyznaczający niegdyś połowę drogi między Kaliszem a Kruszwicą, leżący na dawnym szlaku bursztynowym. Najważniejszą osadą było Stare Miasto z romańskim kościołem parafialnym, czyli dzisiejsza gmina Stare Miasto. To ona dała początek Koninowi, lokowanemu na prawie magdeburskim na wzór Kalisza około 1283 roku. Odtąd Konin, położony na wyspie w korycie Warty, był grodem strzegącym brodu przez rzekę. Los Konina był odbiciem historii kraju, począwszy od 1331 roku, kiedy to krzyżacy doszczętnie zniszczyli miasto. Odbudowane przez króla Kazimierza Wielkiego i otoczone murem wraz z dwoma basztami, Kaliską i Toruńską, strzegło przepraw na szlaku wiodącym do innych miast. Konin stał się siedzibą powiatu sądowego, a Koniński Zamek siedzibą starosty oraz centrum administracyjnym i gospodarczym najbliższej okolicy. W następnych stuleciach w mieście prężnie rozwijało się rzemiosło, które świadczyło o jego ekonomicznej kondycji. Już wtedy Konin był ważnym ośrodkiem kultury i nowych prądów religijnych, a także medycyny. Na przełomie XVI i XVII wieku działali tu dwaj wybitni doktorzy po studiach w Padwie, fundator najstarszych w Polsce katedr anatomii i botaniki lekarskiej Uniwersytetu Krakowskiego Jan Rzemełka oraz Kacper Bleski. Pomyślny rozwój Konina został zahamowany w XVII stuleciu. W 1628 roku wybuchła trwająca 3 lata epidemia, która zdziesiątkowała ludność. Klęski tego okresu pogłębiły potop szwedzki, pożary i kolejne epidemie. Po upadku księstwa warszawskiego Konin znalazł się w granicach Królestwa Kongresowego. Powstanie styczniowe w 1863 roku przebiegło tu w szczególnie ostrej, krwawej formie, naznaczone licznymi bitwami i represjami. Po okresie Królestwa Kongresowego miasto na długie lata przestało być centrum regionu. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku nie przyniosło oczekiwanej poprawy sytuacji gospodarczej. Nie było wodociągów i kanalizacji, a mieszkańcy boleśnie odczuli skutki kryzysów ekonomicznych z przełomu lat 20. i 30. Ożywienie przyniosło dopiero otwarcie linii kolejowej łączącej Poznań z Warszawą i budowa kanału Ślesińskiego łączącego Wartę z jeziorem Gopło. W czasie II wojny światowej Konin znalazł się na obszarze ziem włączonych do III Rzeszy w ramach tzw. kraju Warty. Jednocześnie został siedzibą hitlerowskich władz powiatowych. W okolicznych lasach hitlerowcy dokonali masowych mordów ludności polskiej wyznania starozakonnego. Po II wojnie światowej lata 50. i 60. przyniosły gwałtowny proces uprzemysłowienia, co zmieniło oblicze rolniczego dotychczas regionu. W 1950 roku Konin liczył 12 145 mieszkańców. W 10 lat później 17 638 osób. W 1970 roku 40 744 mieszkańców. Natomiast w roku 1998 miasto zamieszkiwało już ponad 83,5 tysiąca osób. Tak gwałtowny przyrost ludności spowodował również szybki rozwój przestrzenny Konina. Miasto wchłaniało kolejne podmiejskie wsie, coraz bardziej oddalone od historycznego centrum. Powierzchnia miasta wynosi obecnie 82 km kwadratowe. Przyjęta w latach 50. koncepcja urbanistyczna doprowadziła do powstania dwóch odrębnych części miasta rozdzielonych niezabudowaną przestrzenią okolic Warty. Konin pozostaje ważnym centrum administracyjnym, będąc od 1975 roku stolicą województwa, a od 1 stycznia 1999 roku, po wejściu w życie reformy samorządowej, miasto tracąc status wojewódzki, zostało siedzibą powiatu grodzkiego oraz stolicą powiatu ziemskiego. Jest nadal ośrodkiem dynamicznie kształtującego się życia politycznego i społecznego dla całego obszaru wschodniej Wielkopolski oraz województwa wielkopolskiego. Tekst pochodził ze strony Urzędu Miasta www.konin.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w...
0: Gmina Strzałkowo warta jest odwiedzin chociażby ze względu na kilka interesujących zabytków. Do najciekawszych i zarazem najcenniejszych zaliczany jest niewątpliwie kościół pod wezwaniem świętej Doroty postawiony w centrum Strzałkowa. Świątynię wzniesiono w 1934 roku na miejscu dawnego drewnianego kościoła z 1397 roku. Z przeszłości zachowało się jego wyposażenie: rokokowy krucyfiks procesyjny, barokowa monstrancja, kielich i ornaty z początku XVIII wieku. Miłośnicy drewnianych kościołów znajdą coś dla siebie między innymi w Graboszewie. Stoi tu drewniana świątynia pod wezwaniem świętej Małgorzaty z drugiej połowy XVI wieku i z XVII wieku. Pełni ona funkcję kościoła parafialnego. Inne drewniane kościoły, z których najstarsze dedykowane są na XVIII wiek, zwiedzimy w Ostrowie Kościelnym, Stawie i Brudzewie. Ten ostatni pochodzi z 1826 roku. Gratką dla miłośników książek z pewnością będą gościanki. Należały one od 1831 roku do rodziny Jana Hulewicza, przedstawiciela polskiego ekspresjonizmu, pisarza, malarza i wydawcy. W jego pięknym dworze gośćmi byli różni znani pisarze, artyści, malarze, kompozytorzy. Bywali tu m.in. Jarosław Iwaszkiewicz, Emil Zagadłowicz, Ludomir Różycki, a także noblista Władysław Stanisław Reymont, mieszkający wówczas w pobliskim Kołaczkowie. Turystów zainteresują również piękne obiekty przyrodnicze, w tym parki dworskie, na przykład założony w pierwszej połowie XIX wieku park w Strzałkowie. Wart uwagi jest również XIX-wieczny park w Wólce, do którego prowadzi przepiękna aleja dojazdowa zwana Kasztanówką. Platan klonisty w parku w Stawie to jedna z wielu przyrodniczych ciekawostek gminy Strzałkowo. Gmina Strzałkowo leży w centralnej Wielkopolsce, w powiecie słupeckim, bezpośrednio przy najważniejszych drogowych i kolejowych szlakach komunikacyjnych wschód-zachód. Droga krajowa nr 92, autostrada A2, linia kolejowa E20. Powierzchnia gminy wynosi 142 km kwadratowe, na których mieszka ponad 10 tysięcy osób, w tym w Strzałkowie 5 352 osoby. Gospodarka gminy zdominowana jest przez rolnictwo. Działalność gospodarczą prowadzi około 670 podmiotów. Jednym z najbardziej znanych miejscowych przedsiębiorstw jest spółdzielnia mleczarska Udziałowców Strzałkowie, której wyroby znane i cenione są na terenie całego kraju. Gmina posiada bardzo dobrą infrastrukturę techniczną. Miejscowości w 100% zelektryfikowane i zwodociągowane, a wszystkie drogi lokalne mają nawierzchnię asfaltową. Dla podniesienia jakości życia mieszkańców systematycznie rozbudowywane są sieci kanalizacyjna i gazowa. Dostępny jest również szerokopasmowy internet. Przebywając na terenie gminy, warto zobaczyć zabytkowe drewniane kościoły w Graboszewie, Stawie, Brudzewie i Ostrowie Kościelnym oraz pałace, które pomimo upływu lat wciąż robią spore wrażenie na zwiedzających. Dla miłośników aktywnego wypoczynku na łonie natury niewątpliwą atrakcją będą szlaki rowerowe gminy Strzałkowo o łącznej długości 90 km. Z kolei pasjonatom historii polecamy miejsce pamięci w Łężcu, gdzie przed laty przebiegała granica pomiędzy zaborami pruskim i rosyjskim. Czytamy na www.strzałkowo.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Ratusz Kolski został wybudowany w pierwszej połowie XVI wieku w stylu gotyckim na planie prostokąta o wymiarach 21 na 11 metrów. Wcześniej na jego miejscu stał dwór królewski, prawdopodobnie drewniany lub drewniano-gliniany, który służył monarchom podczas ich bytności w kole. Budynek ratusza był i jest budowlą dwukondygnacyjną podpiwniczoną. Ściany zewnętrzne ozdobione były pierwotnie ornamentem dużych rąbów układanych z ciemnych zędrówek. W północno-zachodnim narożniku powstała wieża o podstawie kwadratowej, która przechodziła wyżej w ośmiobok. Nie była podpiwniczona, a ozdobiona takim samym ornamentem jak budynek główny. Nie powstała w tym samym czasie co budynek główny. W XVII wieku zwieńczona była spiczastym dachem, pod którym biegł drewniany ganek. Niżej umieszczono więzienie miejskie. Na parterze ratusza były sklepy, a na piętrze pomieszczenie dla Rady Miejskiej i Wójtowskiej. Budynek niejednokrotnie płonął. Podczas pożaru w roku 1775 ogień był tak silny, że stopił się dzwon zegarowy na wieży. Prawdopodobnie po tym pożarze przystąpiono do restauracji budynku w stylu barokowym, zachowując jednak jego mury zewnętrzne. W 1789 roku prace budowlane były już zakończone. Barokowy wówczas ratusz posiadał przy trzech narożnikach potężne szkarpy wzmacniające ściany budynku. Elewacja główna ze skromnym wejściem zwieńczona półszczytem mieściła się od strony północnej. Elewacja tylna, południowa, zwieńczona była szczytem zamkniętym, wycinkiem koła i ujętym z boku wolutami. Na pierwszym piętrze umieszczono balkon, pod nim pseudoportal. Elewacja boczna, wschodnia, posiadała wejście z gankiem stworzonym przez daszek wsparty na czterech słupach. Niedługo potem, bo w latach 1835-1837 dokonano kolejnej przebudowy i rozbudowy ratusza, w wyniku której otrzymał on wystrój klasycystyczny. Budynek został pokryty tynkiem. Elewacje opasane zostały gzymsem. okna dolnej kondygnacji otrzymały zamknięcie półkoliste, a górne i prostokątne. Zmieniono wówczas nieco układ pomieszczeń na piętrze. Zlikwidowano szkarpy narożne, od zachodu dobudowano dwa skrzydła, obecnie odbudowane. Od wschodu wzniesiono portyk zwieńczony trójkątnym szczytem, wsparty na czterech kolumnach. Pod portykiem na pierwszym piętrze umieszczono balkon. W ten sposób elewacja wschodnia stała się wejściową. Nadbudowano też o jedno piętro kwadratową podstawę wieży. W 1914 roku rozbudowano skrzydło północne w kierunku zachodnim, dobudowując parterowy budynek. W dniu 25 maja 1987 roku zdarzyła się katastrofa budowlana. Zawaliła się wieża, niszcząc północną część budynku gotyckiego i część północno-zachodnią, XIX-wieczną. Pozostała część XIX-wieczna była na tyle uszkodzona, że ją rozebrano. Budynek ratusza odbudowano, nadając mu ponownie klasycystyczny wygląd. Czytamy na muzeum-koło.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Kórnik w powiecie poznańskim. Gmina Kórnik leży w centralnej części Pojezierza Wielkopolskiego, zaledwie 20 km na południe od Poznania. Zajmuje powierzchnię 186 km kwadratowych i położona jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie z autostradą A2, drogą ekspresową S11 oraz wojewódzką 434. Malownicze, zalesione obszary części gminy z łańcuchem jezior oraz samo miasteczko Kórnik z wyjątkowym kompleksem pałacowo-parkowym stwarzają ogromne szanse na rozwój turystyki i rekreacji. Budowlą, która stała się symbolem miasta i zarazem wielką atrakcją turystyczną, jest niewątpliwie Kórnicki Zamek, chętnie odwiedzany przez rzesze turystów. XIV-wieczny zamek posiada w swojej muzealnej kolekcji zbiory należące niegdyś do właścicieli Działyńskich, Potockich i Zamojskich, a Biblioteka Kórnicka gromadzi wiele starodruków. Prawdziwą chlubą mieszkańców gminy jest Arboretum Kórnickie, liczące około 3,5 tysiąca gatunków i odmian drzew i krzewów. Jest jednym z największych w Europie Środkowej parków dendrologicznych. Słynne w całej Polsce magnolie, azalie i różaneczniki przyciągają od maja do września miłośników tych pięknych roślin. Gmina Kórnik przyciąga turystów nie tylko zabytkami, ale także pięknymi terenami rekreacyjnymi usytuowanymi wzdłuż jezior oraz rozlewisk Warty. Malowniczy ciąg jezior Kórnickich wraz z ciągiem jezior Zaniemyskich tworzy łańcuch połączonych ze sobą zbiorników wodnych zwanych Rynną Kórnicko-Zaniemyską. Krajobraz urozmaicają także lasy. Rozciągłe kompleksy leśne są ostoją dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Miłośnikom czynnego wypoczynku proponujemy piesze i rowerowe wycieczki po pięknych kompleksach leśnych, a są wśród nich pierścień dookoła Poznania, borówiecki ring rekreacyjny, kórnicki pierścień rowerowy oraz szlak bobrowy. Spacerować można również promenadą imienia Wisławy Szymborskiej wzdłuż Jeziora Kórnickiego. Promenada ma długość 1,5 km i jest cała oświetlona. Niewątpliwą atrakcją tam jest ławeczka poświęcona noblistce, która urodziła się na prowencie między Kórnikiem a Bninem. Dla zapalonych wędkarzy i uprawiających sporty wodne atrakcją są kórnickie jeziora, bogate w różne gatunki ryb. Latem czynne są nad jeziorami kąpieliska i wypożyczalnia sprzętu pływającego. Miłą formą spędzania czasu są także organizowane na Jeziorze Kórnickim rejsy stateczkiem Biała Dama, podczas których turyści oprócz podziwiania widoków mogą wysłuchać ciekawostek o mieście. Gmina Kórnik to również miejsce rozmaitych wydarzeń kulturowych trwających przez cały rok, a szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Zamkowe mury i arboretum to doskonałe miejsce na koncerty muzyki klasycznej czy rozrywkowej. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Powtórkę.
4: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Blisko 1,5 miliona złotych na drogi i odwodnienie w Starym Mieście. Gmina realizuje kolejne inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury dla kierowców oraz systemu odprowadzania wód opadowych. Wójt Dariusz Puchała podpisał umowę na wykonanie zadań, których zakres obejmuje przebudowę ulicy Jarzębinowej w nawierzchni Brukowej wraz z budową kolektora deszczowego oraz przebudową kolizji infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym, a także budowę kolektora deszczowego w ulicach Janowickiej i Kwiatowej w Starym Mieście. To kolejne działania samorządu Starego Miasta zmierzające do systematycznej modernizacji infrastruktury technicznej i drogowej na terenie gminy. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku. I zmieniamy temat. Pojutrze w Rychwale odbędzie się spotkanie z neurodydaktykiem Robertem Bieleckim, wykładowcą Akademii Nauk Stosowanych z Konina. Mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni, zwłaszcza przyda się to nauczycielom, rodzicom, pedagogom i wszelkim specjalistom z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą, którzy towarzyszą im w ich rozwoju i chcą skuteczniej wspierać ich potencjał i budowanie relacji. Wykład pod tytułem Nastolatek potrzebuje wsparcia już w środę o godzinie 16:30 w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Piotra Janaszka w Rychwale przy ulicy Konińskiej. Wkrótce w gminie Krzymów powstanie kilometr nowej ścieżki, która zwiększy bezpieczeństwo cyklistów i pieszych. Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, została już podpisana umowa na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Rożka Krzymowskiego do Borowa. Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę komfortu podróżowania w regionie. Przedsięwzięcie obejmuje budowę prawie kilometrowej ścieżki o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej przy drodze powiatowej, wyjaśnia Urząd Gminy w Krzymowie. W ramach zadania powstaną również miejsca postoju rowerów, samoobsługowa stacja naprawy oraz strefa odpoczynku dla cyklistów. Inwestycja jest współfinansowana z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. W gminie Krzymów istnieje już odcinek ścieżki pieszo-rowerowej z Rożka Brzezińskiego do Rożka Krzymowskiego, a wkrótce zostanie oddana część z Borowa do Nowego Krzymowa. Inwestycja Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie będzie uzupełnieniem tego szlaku. Dzięki takim rozwiązaniom piesi i rowerzyści mogą poruszać się bezpiecznie poza jezdnią, a kierowcy samochodów nie muszą narzekać na obecność na drodze uczestników spowalniających ruch. Od dziś rozpoczyna kursowanie przeprawa promowa w Ruminie. Jak podaje Urząd Gminy w Starym Mieście, obowiązuje nowy regulamin. Prom w tym miejscu na rzece Warcie będzie pływać do połowy września, wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7 do 15. Każdy kurs wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego. Zapotrzebowanie należy zasygnalizować najpóźniej do godziny 10 w dniu planowanej przeprawy. Numer telefonu podano na stronach Starego Miasta. Władze gminy podkreślają, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Dlatego kursowanie promu może zostać czasowo wstrzymane w przypadku wystąpienia złych warunków, w szczególności takich jak zbyt wysoki lub zbyt niski stan wody w rzece, silny wiatr czy warunki niedostatecznej widoczności. Ponadto załoga ma prawo odmówić wykonania kursu lub przerwać pracę, jeśli stwierdzi inne zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki. Komunikaty dotyczące ewentualnych przerw w kursowaniu będą publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy. I z powiatu konińskiego przenosimy się do Kostkiego. 21 czerwca w godzinach od 13 do 17 odbywać będzie się tam rodzinny piknik na terenie zespołu szkół w Brdowie. Będą przekąski, animacje, malowanie twarzy, tatuaże, dmuchańce, zabawa w pianie i pokaz strażacki. Nie zabraknie także loterii fantowej oraz rozgrywek FIFA. Ewangelicy w Koninie świętują 200-lecie. Parafia Świętego Ducha w tym tygodniu zaprasza na kolejne wydarzenia w sobotę o 19:00. We wnętrzach zabytkowego kościoła przy rondzie będzie można obejrzeć monodram zatytułowany Twarzą w twarz. Aktorka Cieszka Żółtko udowodni, że prawda zaczyna się tam, gdzie kończy się udawanie. A w niedzielę o 19:00 koncert Oburęczny Mańkut w wykonaniu Tomasza Żółtko. To polski pieśniarz, gitarzysta, kompozytor, muzyk, poeta i publicysta. Wstęp na obydwa wydarzenia w nadchodzący weekend jest bezpłatny. I kolejny temat, kolejne zaproszenie na antenie Konin FM. Wystawa Człowiek w Meloniku Wojciech Korfanty jedzie właśnie do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Andrzeja Krojca Majewskiego w Kościelcu w powiecie kolskim. Będzie tam od najbliższej środy do 10 lipca i właśnie pojutrze, 17 czerwca o godzinie 12 w kościeleckim plastyku odbędzie się prelekcja na temat tej wystawy, którą wygłosi Aleksandra Goniewicz z Instytutu Korfantego, która jest autorką książki. książki Korfanty, jakiego nie znacie. Ekspertka przybliży postać Wojciecha Korfantego szczególnie młodym artystom. Współpraca między tymi instytucjami rozpoczęła się w maju ubiegłego roku. Wtedy to instytut wzbogacił się o popiersie Korfantego autorstwa Rozalii Jabłońskiej, absolwentki Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu. To już pod koniec tego tygodnia, w nadchodzący weekend. Ochotnicza Straż Pożarna Konin Grójec zaprasza na nadwarciańską przygodę. To okazja dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, by wspólnie spędzili czas na integracji mieszkańców, odkrywaniu piękna nadwarciańskiego krajobrazu oraz budowaniu więzi międzypokoleniowych. W programie tego wydarzenia przewidziano zabawy integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prelekcję krajoznawczą o pięknie naszego regionu, strefę relaksu przy muzyce na świeżym powietrzu, warsztaty plastyczne, warsztaty florystyczne, a także poczęstunek. To wszystko odbędzie się już za kilka dni, bo w sobotę 20 czerwca od godziny 16 przy remizie OSP Konin Grójec. To impreza dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku. Razem stworzymy w ten sposób przestrzeń pełną radości, aktywności, kreatywności i wzajemnej życzliwości. I zmieniamy temat. Są takie wydarzenia, które co roku tworzą wyjątkową atmosferę i gromadzą całe rodziny. Do nich bez wątpienia należy Noc Świętojańska w Ciążeniu w powiecie słupeckim. Przed nami wieczór pełen muzyki, tradycji, spotkań i dobrej energii. Impreza w amfiteatrze w Ciążeniu odbędzie się 27 czerwca. Początek o 17 gwiazdą wieczoru będzie Defis. Nie zabraknie także dyskoteki z DJ-em, kapeli podwórkowej, obrzędów związanych z nocą kupały, a nawet stanicy rycerskiej. Od dzisiaj w powiecie kolskim zaczyna działać centralny magazyn próbek geologicznych. W Leszczach, niedaleko Kłodawy, powstał jeden z najnowocześniejszych tego rodzaju ośrodków w Europie, gdzie będą magazynowane próbki z 10 tysięcy odwiertów. To cenne materiały gromadzone od prawie 100 lat. W hali o powierzchni ponad 7 tysięcy metrów kwadratowych zgromadzono niemal 900 kilometrów rdzeni. Niektóre pochodzą z okresów przedwojennych, z obszarów, które do dziś tak bardzo się zmieniły, że pozyskanie podobnych próbek mówiących o budowie geologicznej Polski byłoby zwyczajnie niemożliwe. Dzięki nim i współczesnym badaniom naukowcy mogą prowadzić szczegółowe analizy skorupy ziemskiej oraz przewidywać złoża kolejnych surowców na terenie kraju. Stąd przy magazynie w powiecie kolskim stworzono także nowoczesne laboratoria. I zmieniamy temat. Stowarzyszenie Centrum Batorego w Koninie we współpracy z Domem Pomocy Społecznej realizuje innowacyjny projekt z udziałem młodzieży i seniorów.
3: Moda łączy pokolenia.
4: Spójrz, zbieruj.
5: Baw się modą.
6: Spójrzmy tutaj to razem.
7: Mamy styl.
8: Razem mamy moc.
9: Zawsze razem działamy.
10: Zapraszamy.
0: Styl bez wieku, moda łączy pokolenia. To wyjątkowa inicjatywa, która łączy doświadczenie, życiową mądrość i kreatywność naszych seniorów z energią, pomysłowością oraz świeżym spojrzeniem młodzieży. A wszystko to dzięki współpracy DPS-u na Glince ze Stowarzyszeniem Centrum Batorego oraz z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. To jednak coś więcej niż zwykłe partnerstwo. To relacje, przyjaźń, wzajemna inspiracja i spotkania ludzi, którzy wierzą, że wiek nie stanowi żadnej bariery dla wspólnego działania. Przed nami mnóstwo twórczych warsztatów, wspólnego projektowania, szycia, rozmów, śmiechu i budowania mostów między pokoleniami, bo moda to nie tylko ubrania, to historia, emocje, wspomnienia i ludzie, którzy nadają jej wyjątkowy charakter. Przy ulicy Różyckiego 1 w Koninie powstał sensoryczny ogród motyli. W akcję tworzenia tego nowego, przyjemnego dla mieszkańców i przyrody obszaru zaangażowała się Spółdzielnia Mieszkaniowa Zatorze oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 imienia Stanisława Moniuszki. Zachęcamy, by tam zaglądać i obserwować, czy i kiedy pojawią się motylki. Są tam specjalne, przyciągające je rośliny i kolorowe budki dające owadom schronienie oraz warunki do tworzenia nowych pokoleń. Projekt został sfinansowany ze środków miasta Konina. I zmieniamy temat. Już wkrótce dni Kazimierza Biskupiego. W piątek 26 czerwca o godzinie 19 przed publicznością wystąpi Kodi, potem o 20 Trilpem, a o 21 gwiazda wieczoru modelki. Następnie aż do późnych godzin scena należeć będzie do DJ-ów. W sobotę 27 o 17 program muzyczny zapewnią młode talenty z Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim. Godzinę później przewidziano koncert Goods Band, potem Midwest Band, a o 20.30 Gwiazda Dni Kazimierza, zespół Golec Orkiestra. Po nich przewidziano ponownie nocną zabawę taneczną. To wszystko w ostatni weekend czerwca na terenie lotniska Aeroklubu w Kazimierzu Biskupim.
1: Powtórkę. O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
2: Konin FM.
0: Niedawno zachęcaliśmy do instalowania na swoich smartfonach aplikacji Pierwszy Ratownik. Mówiliśmy, jak bardzo może ona się przydać, gdy będziemy potrzebowali natychmiastowej pomocy i gdy czekanie na reakcję służb po telefonie wykonanym na numer alarmowy 112 może nam się dłużyć. Teraz mamy przykład, że taka apka naprawdę ma sens i działa. Kilka dni temu w powiecie konińskim doszło do interwencji z wykorzystaniem Pierwszego Ratownika. W godzinach wieczornych w Golinie na ulicy Kusocińskiego doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch osób podróżujących hulajnogą oraz samochodu osobowego. Informację o wypadku otrzymał strażak, ratownik i pierwszy ratownik Tomasz Piekarski, na co dzień działający w OSP Adamów oraz OSP Golina, jak i Marcin Ćwiek, strażak, ratownik OSP Golina. To właśnie oni uruchomili za pośrednictwem aplikacji Pierwszy Ratownik powiadomienie do ratowników znajdujących się w pobliżu miejsca zdarzenia, dzięki czemu pomoc mogła zostać udzielona jeszcze szybciej. Na miejsce dotarło dwóch pierwszych ratowników z gminy Golina. W wyniku zdarzenia dwie osoby podróżujące hulajnogą doznały licznych otarć i zadrapań. Poszkodowanym udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zaopatrzono odniesione obrażenia jeszcze na miejscu wypadku. Do działań zadysponowano również zespół ratownictwa medycznego. Po przeprowadzeniu badań przez ratowników poszkodowani pozostali na miejscu i na szczęście nie wymagali przewiezienia do szpitala. To kolejny przykład skutecznych działań aplikacji Pierwszy Ratownik, która pozwala na szybkie powiadamianie druhów ochotniczych straży pożarnych. Wielki wyczyn i wielka charytatywna zbiórka. Każdy albo może popłynąć, albo przekazać dowolną kwotę, by wesprzeć WOPR Konin.
4: Jesteśmy na przystani Gosławice. To właśnie tutaj 28 czerwca zakończymy bardzo duże wydarzenie. Uważam, że jest ono dla naszego regionu, dla naszego miasta bardzo ważne.
5: 29 przypada Dzień Ratownika Wodnego w Polsce. My jako WOPR Koniński obchodzimy 28, jest to niedziela. Będą pokazy psów ratowniczych, nowofurlandów.
4: 28 czerwca płyniemy z cichej plaży na Żuwieńcu tutaj do przystani w Gosławicach. Jest to cel charytatywny. Zbieramy środki na wsparcie WOPR-u, na zakup sprzętu i poprawę bezpieczeństwa wszystkich korzystających z tych jezior. Zapraszam wszystkich do udziału. Można płynąć razem ze mną, można przepłynąć jakiś odcinek. Zapraszam do pływania na kajakach, słupach, na każdym sprzęcie pływającym po to, żebyśmy wsparli WOPR i bezpieczeństwo nasze na wodzie.
6: Jurek jest zawodnikiem Tritona Konin i jest to najlepszy praktycznie pływak tutaj w regionie, który ten dystans 28, 16 kilometrów sam pokona bez pianki, bez żadnego wsparcia, ale liczy na to, że będą też mu towarzyszyć ludzie chociaż po 100 metrów, po kilometr i będą mu pomagać i go wspierać i my jako Triton mu tym bardziej kibicujemy i zapraszamy wszystkich mieszkańców do kibicowania i wsparcia tej inicjatywy.
4: I kwota, jaką chcielibyśmy zebrać na wsparcie sprzętu dla WOPR-u, to 16 tysięcy. Jeżeli macie Państwo ochotę wpłacić kwotę jakąkolwiek na konto WOPR-u, oczywiście informacje są na Facebooku, w internecie. Serdecznie zapraszamy. Dopingujmy Jurka, bo to naprawdę ogromne przedsięwzięcie, ogromna długość. Zapraszamy 28 czerwca w niedzielę na przystań Gosławice.
0: Mówił dyrektor konińskiego Mosiru Mariusz Zaborowski. Numer konta można znaleźć na profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Miasto Turek ogłosiło trzeci już nabór uzupełniający w sprawie dofinansowań do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. Mieszkańcy mogą zgłaszać się jeszcze do najbliższej środy, czyli 17 czerwca. Wraz z deklaracją należy dołączyć ostatnią fakturę za prąd, zawierającą informację o ilości zużytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy. Tymczasem w Koninie można już trenować nową dyscyplinę sportową.
7: Pierwszy kort dopadła w Koninie. Bardzo się cieszymy tym, że ten kort sposób jest, bo będą z niego mogli korzystać mieszkańcy Konina i zrobią to w bardzo nowoczesny sposób.
0: Mówili wiceprezydenci miasta Paweł Adamów i Witold Nowak. Ta nowa przestrzeń znajduje się na terenie całego kompleksu kortów tenisowych nad stawkiem między Piątym Osiedlem a Morzysławiem. Tymczasem poznaliśmy program Dni Przykony. Święto tej gminy odbędzie się 4 i 5 lipca. Pierwszego dnia wystąpią m.in. BRO, Desgrec i Kacper Błoński, a na zajutrz grupa Kasztelan Band oraz zespół Daj to Głośniej. Będzie także przegląd orkiestr dętych. A teraz przypomnienie o tym, co w każdy wtorek dzieje się na konińskim Morzysławiu. Chodzę, bo lubię, to bezpłatny cykl wspólnego marszu z kijkami w towarzystwie instruktorów Nordic Walking. Wystarczy chcieć i pojawić się o 19 na stadionie Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Popiełuszki. Zapraszamy już jutro. Od niedawna dzieci i młodzież do 16 roku życia, wsiadając na rower, hulajnogę czy inny sprzęt służący do przemieszczania się, obowiązkowo muszą mieć na głowie kask ochronny, przypomina konińska policja. Tymczasem koło gospodyń wiejskich w Nieświastowie w gminie Kazimierz Biskupi prowadzi właśnie zbiórkę niepotrzebnych już kasków, zarówno dziecięcych, jak i takich dla dorosłych. Akcja potrwa do 1 lipca. Kaski można przynosić do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu przy ulicy Warszawskiej oraz do świetlicy wiejskiej w Nieświastowie. Przypomnijmy, że te nowe przepisy są odpowiedzią na niestety rosnącą liczbę wypadków drogowych z udziałem młodych użytkowników hulajnóg czy rowerów. A zebrane przez koło gospodyń wiejskich z Nieświastowa kaski trafią do rowerzystów 4 lipca, tuż przed startem rajdu rowerowego, który wyruszy z tej miejscowości. To szansa, by używany kask zyskał drugie życie i realnie wpłynął na poprawę bezpieczeństwa dzieci na drogach. Przy okazji konińska policja przypomina jeszcze o jednym ważnym przepisie, który obowiązuje od nie tak dawna, a zgodnie z którym hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego można poruszać się mając co najmniej 13 lat. W zbliżające się wakacje czeka nas kolejna, siódma już edycja festiwalu Kłodawskie Dwory. Koncert inauguracyjny odbędzie się w kościele parafialnym w Kłodawie w sobotę 4 lipca o godzinie 19. Okazała świątynia jest wymarzonym miejscem do prezentowania muzyki barokowej, która tym razem zabrzmi w sposób, w jaki rozbrzmiewała w czasach powstania tego kościoła, czyli w wieku XVIII. A to dlatego, że wykonana zostanie na instrumentach historycznych przez artystów poznańskich specjalistów się w tego rodzaju repertuarze. Zespół Akademia del Arcadia wystąpi tam w składzie Michał Grześkowiak, skrzypce barokowe, Mateusz Janus, również skrzypce barokowe, Stanisław Stanicki, wiolonczela barokowa, Justyna Wróblewska, klawesyn, Marcin Bajon, wiolone, Aleksandra Hanus, sopran oraz Jan Kiernicki, lutnia teorbanizowana. W programie suita, kantata, sonata, których autorami są tak wybitni kompozytorzy jak Handel czy Bach. Wstęp na koncert jest bezpłatny, wydarzenie dofinansowane ze środków samorządu województwa wielkopolskiego. Pod koniec tego tygodnia, Dni Konina, w piątek 19 o godzinie 19 sceną na Błoniach zawładnie raper Kęche. Po nim około 21 wraz z zespołem wystąpi Agnieszka Chylińska, następnie przewidziano nocną dyskotekę. W sobotę o 18 koncert Kacpra Błońskiego, a o 19.30 koniński zespół rockowy Mushrooms. Gwiazdą tego wieczoru będzie zespół Ira, który zagra o 21. Potem znów przewidziano plenerową dyskotekę. Ostatni dzień świętowania to już tradycyjnie wojewódzki konkurs piosenki literackiej na bulwarze nadwarciańskim. Artystów z całej Wielkopolski będzie można posłuchać od godziny 16. Potem o 20 zaśpiewa Elżbieta Adamiak. Będzie to koncert z okazji 50-lecia jej pracy artystycznej. To będzie weekend pełen atrakcji nie tylko w Koninie. Czekają nas bowiem także Dni Sąpolna i Wielkopolski Piknik Sołtysów. W sobotę o godzinie 16 wystąpią tam Dębowiacy. Potem o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mawim. W niedzielę o 15 w Sąpolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest. Potem o 18 Junior Stomy, a o 19.30 Gwiazda Dni Sąpolna Kasia Moś, która zaśpiewa w towarzystwie Sąpolańskiej Orkiestry Dętej. A na finał będzie kolejna zabawa taneczna. kto zostanie nowym dyrektorem zespołu szkolno-przedszkolnego w Gosławicach. Prezydent Konina ogłosił konkurs na takie stanowisko po tym, jak rezygnację złożył dotychczasowy szef placówki Karol Fritz. ZSP numer 1 składa się z trzech podmiotów, w tym dwóch o charakterze stricte edukacyjnym. To przedszkole numer 13 Słoneczko, szkoła podstawowa numer 10 nosząca imię Adama Mickiewicza oraz szkolne schronisko młodzieżowe. Kandydaci na fotel nowego dyrektora mogą składać aplikacje do 26 czerwca. Ten, kto wygra konkurs, obejmie stanowisko od 1 września. Z kolei władze Krzymowa ogłosiły konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Dotychczasowy szef placówki Krzysztof Kędziora stanął na czele Teatru imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Marszałek województwa wielkopolskiego powołał go na taką funkcję na dobry początek na 3 kolejne sezony, czyli do 2029 roku, choć zapewne zostanie tam dłużej, jeśli nie awansuje gdzieś wyżej. A wśród oczekiwanych wymagań na stanowisko dyrektora GOK-u w Podkonińskim Brzeźnie znajduje się m.in. 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy związanej z działalnością kulturalną lub edukacyjną, czy też przedstawienie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie w perspektywie najbliższych 3 lat przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych.
1: Powtórkę. O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Przedszkolaki z grupy 4 z Konińskiej 4, czyli przedszkola Biały Konik, mieszczącego się przy ulicy Kryształowej, wzięły udział w wyjątkowych, ostatnich już przedwakacyjnych warsztatach kulinarnych. Było to spotkanie pełne smaków, eksperymentów i naukowej zabawy. Dzieci samodzielnie przygotowały lody na bazie jogurtu greckiego, truskawek, malin oraz mleka skondensowanego. Wszystkie składniki kolejno umieszczano w specjalnych pojemnikach, dokładnie je miksując. Gotową masę przekładały potem dzieci do foremek, które trafiły z kolei do pojemników mrożących. W czasie oczekiwania na zmrożenie lodów mali uczestnicy wcielili się w rolę naukowców i przeprowadzili kolejny eksperyment. Przygotowali orzeźwiający napój z wykorzystaniem suchego lodu, obserwując przy tym efekty i poznając ciekawe właściwości. Na zakończenie warsztatów przyszedł czas na najbardziej wyczekiwany moment, degustację własnoręcznie przygotowanych lodów, radości, smaków i zachwytów. Nie było końca, zdjęcia z tych warsztatów można zobaczyć na stronie internetowej Przedszkola Biały Konik. Warsztaty z kuchni molekularnej to nie jedyne, co może zaskoczyć w tej placówce. Już 5 lat temu informowaliśmy, jak to dzieci z Białego Konika przynajmniej raz w tygodniu są tam karmione dużo zdrowszą od hodowlanego mięsa dziczyzną. Władze Słupcy zachęcają do korzystania z ważnego miejsca w przestrzeni miasta. To Centrum Wsparcia Rodziny, w którym każdy mieszkaniec może otrzymać profesjonalną, całkowicie bezpłatną i poufną pomoc. To po pierwsze doraźne wsparcie psychologiczne. Masz gorszy dzień, zmagasz się ze stresem, kryzysem lub nadmiarem codziennych obowiązków, możesz skorzystać z pomocy psychologa. CWR zapewni wsparcie w odzyskiwaniu równowagi życiowej, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, podnoszenie kompetencji życiowych oraz pomoc psychologiczną zgodną z zasadami etyki zawodowej. Jest też punkt informacyjno-konsultacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej. Jeśli więc w Twoim otoczeniu lub relacjach rodzinnych dzieje się coś niepokojącego, doświadczasz napięcia, agresji słownej, psychicznej lub fizycznej, to również możesz udać się po pomoc do tego punktu przy ulicy Sikorskiego 3 w Słupcy w siedzibie przedszkola Jarzębinka. Centrum Wsparcia Rodziny zapewnia profesjonalną pomoc psychologiczną, prawną oraz socjalną. Kompleksowe informacje o naszych prawach, procedurze niebieskiej karty, postępowaniu karnym oraz kierowanie do specjalistycznych ośrodków wsparcia. Każda rodzina może przecież znaleźć się w sytuacji, w której potrzebne jest wsparcie poprzez rozmowę czy inną fachową pomoc, a ta w Słupcy jest bezpłatna. Wyjątkowe warsztaty odbędą się już jutro w Centrum Kultury i Sztuki w budynku na 5 osiedlu przy ulicy Okulnej w Koninie.
11: Lubisz pisać? Super. Nie lubisz pisać, to też okej, bo warsztaty, na które chcecie zaprosić, są dla osób, które chcą przede wszystkim zrozumieć siebie. Będziemy pisać, ale inaczej niż w szkole. Bez lęku o ocenę, bez spiny na tworzenie pięknych zdań, czy nawet bez spiny na to, żeby było poprawnie. Damy dojść do głosu tej części siebie, którą zwykle zagłuszamy, albo na którą nie mamy czasu. Będę miała dla Ciebie konkretne ćwiczenia, techniki, różne inspiracje do pisania, w tym na przykład karty rozwojowe, i przeprowadzę Cię krok po kroku, tak żebyś w końcu mogła obudzić swoje mojo, czyli taką iskrę, taką część, która sprawia, że nam się chce. Ja się nazywam Katarzyna Czolek-Maciejewska, jestem certyfikowaną instruktorką metody Journal to the Self i staram się pokazywać na co dzień, jak pisanie, takie zwykłe pisanie, normalne, codzienne, może nam pomóc lepiej rozumieć siebie i co za tym idzie, lepiej żyć. Jeżeli czujesz, że ta przestrzeń jest dla Ciebie, to Cię serdecznie zapraszam 16 czerwca o godzinie 16 w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
0: A szczegóły można znaleźć na profilu Epicentrum Kultury w serwisach społecznościowych. Już w tym tygodniu czekają nas Dni Sompolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów. Najpierw w sobotę 20 czerwca o godzinie 16 wystąpi zespół Dębowiacy, potem o 18.30 legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grupson. 21 czerwca o 15 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy, dwie godziny później wystąpi zespół Midwest, potem o 18 Junior Stomy, a o 19.30 gwiazda Dni Sompolna Kasia Moś i Sompoleńska Orkiestra Dęta.
12: Piknik Sołtysów odbędzie się 20 czerwca, natomiast Dni Sompolna będą właśnie w tych dniach 20 czerwca, 21 czerwca. W te dwa dni właśnie szereg wydarzeń, na które serdecznie zapraszamy, m.in. zlot motocyklistów, zespoły miejscowe wystąpią, plebiscyt na najpopularniejszego Sołtysa roku, jak również gwiazdy, zabawa taneczna. W sobotę bawimy się do godziny 2 w nocy, w niedzielę bawimy się do godziny 22, wiadomo, poniedziałek trzeba iść do pracy. Przy okazji też powiem, mamy już dogadane z gastronomami naszymi, ma być 1000 miejsc siedzących po to, żeby można było właśnie

0: wystawy autorstwa związanego mocno z naszym miastem Andrzeja Majewskiego. Gitarzysta, pedagog, prezes Konińskiego Towarzystwa Muzycznego i pisarz tym razem daje się nam poznać także jako kolekcjoner. Majewski zgromadził kultowe przedmioty codziennego użytku i unikalne pamiątki z PRL-u, ale oprócz tego wydał też związaną z tymi przedmiotami publikację.
1: Książka nosi tytuł Kolekcjoner i jest owocem wieloletnich moich pasji związanych z gromadzeniem artefaktów z PRL-u, związanych z życiem codziennym. Podejrzewam, że uśmiechniecie się Państwo nie jeden raz, przeglądając te obrazy, bo i są artykuły opakowania, po artykułach spożywczych, same artykuły. Jest część poświęcona szewstwu, służbie zdrowia, kolekcji medali, kolekcji aluminium. To są przedmioty codziennego użytku, z którymi się spotykaliśmy. Ja wiem, że ludzie bardzo różnie reagują, każdy inaczej. Myślę, że może wywołać taki jeden czy drugi artefakt jakąś małą falę wspomnień, tak? Przyprawić o uśmiech i zdziwienie ewentualnie.
0: Publikacje Andrzeja Majewskiego wzbogacają wyjątkowe zdjęcia konińskiego fotografa Franciszka Kupczyka. W Lesinie będą prowadzone badania, z których skorzystać będą mogli bezpłatnie wszyscy zainteresowani mieszkańcy naszego województwa w wieku od 50 do 74 lat. W środę 1 lipca o godzinie 17.15 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbędą się spotkania edukacyjne organizowane w ramach projektu Profilaktyka Nowotworów Dolnego Odcinka Przewodu Pokarmowego. Projekt ten jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Na spotkaniu rozdawane będą zestawy do badań. Bezpłatne badanie przysługuje tylko osobom, które będą uczestniczyć w tym spotkaniu. A w ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi, czyli badaniem na obecność krwi utajonej w kale, a także bezpłatną, niewymagającą skierowania kolonoskopią w znieczuleniu w przypadku nieprawidłowego wyniku, łącznie z pokryciem kosztów dojazdu na badanie do Poznania i zwrotem kosztów zakupu płynu niezbędnego do przygotowania się do kolonoskopii. W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie takie kryteria: wiek 50-74 lata, muszą mieszkać lub pracować w Wielkopolsce. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach oraz do przekazania tej informacji osobom zainteresowanym o możliwości przystąpienia do tego darmowego projektu. Więcej informacji pod adresem badaniaopen.pl oraz na stronie miasta i gminy Ślesiny. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem Pątnów zaprasza na wydarzenie z cyklu Sąsiedzkie Chwile. Tym razem będzie to piknik rodzinny, będą dmuchańce, zabawy integracyjne, strefa gastronomiczna i muzyka. To wszystko 11 lipca na boisku przy ulicy Szerokiej. Impreza jest współfinansowana ze środków miasta Konina. Tymczasem w kole w te wakacje dzieci w mieście nie będą mogły narzekać na nudę. Przygotowano mnóstwo różnego rodzaju atrakcji. Będą warsztaty, wystawy, zajęcia sportowe, spotkania z kulturą i kreatywne animacje. Miejski Dom Kultury w Kole przygotował dwa turnusy półkolonii, ale będą też zajęcia ceramiczne, konstruktorskie, plastyczne czy teatralne. Między innymi odbędą się warsztaty aktorskie z ćwiczeniami głosu i ciała oraz tworzeniem lalek i scenografii do nowych tytułów. I co ciekawe, akurat te zajęcia będą otwarte nawet dla dorosłych. Długi program przygotował także Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Będzie tam działać grupa zabawowa, będą uliczni pedagogowie czy strefa wsparcia. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie mieć niższe ceny wejściówek, między innymi na basen, a Muzeum Technik Ceramicznych w Kole przygotuje zwiedzanie ratuszowej wieży, wystaw, a nawet wycieczkę na letnicę. Ciekawie zapowiadają się także wakacje w Kolskiej Bibliotece Publicznej. Szczegółowy program tych wszystkich wydarzeń jest dostępny na stronie Urzędu Miasta.

cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4,99.

0: mijającym tygodniu.
1: Trwa zbiórka pieniędzy na drogą terapię dla pani Kasi, pracowniczki Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. Zawsze uśmiechnięta, pełna życzliwości, energii i dobrego humoru. To jedna z tych osób, które potrafią poprawić nastrój nawet w najtrudniejszy dzień. Niestety teraz walczy z ciężką postacią endometriozy. Bolesna choroba doprowadziła do bardzo poważnych powikłań, a jedyną szansą na odzyskanie zdrowia jest skomplikowana operacja zaplanowana na lipiec. Zbiórka pieniędzy trwa w serwisie Zrzutka. Link można znaleźć na fanpage'u Konin ARR-u. I zmieniamy temat. Kolejne inwestycje drogowe zostaną zrealizowane w gminie Stare Miasto. Podpisano właśnie umowę na modernizację odcinków dróg w Modle Księżej i Modle Królewskiej, Ruminie oraz Krągoli. Łączna wartość zaplanowanych prac wynosi ponad 2 miliony 360 tysięcy. Zakres robót obejmie przebudowę ulicy Słonecznej w Modle Księżej i Modle Królewskiej na odcinku blisko kilometra. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni jezdni. Droga zostanie poszerzona, powstaną pobocza z Kruszywa oraz zjazdy do Posesji. Zmiany czekają również mieszkańców Rumina. Ulica Brzozowa na odcinku ponad 830 metrów zyska nową nawierzchnię asfaltową. Wykonane zostaną także pobocza oraz regulacja istniejących zjazdów z Kostki Brukowej. Nowa nakładka asfaltowa powstanie także na ulicy Pogodnej w Krągoli. Prace obejmą odcinek o długości ponad kilometra 100 metrów, co znacząco poprawi stan techniczny drogi oraz komfort jej użytkowania. Wszystkie zadania zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. Aż 1,5 kilometra nowego oświetlenia ulicznego. W sołectwie Kiszewy w gminie Tuliszków stanęły nowe latarnie. Na długości 1500 metrów ustawiono 35 nowoczesnych masztów i energooszczędnych opraw oświetleniowych, które znacząco poprawią widoczność i bezpieczeństwo użytkowników drogi. To kolejny krok w kierunku poprawy infrastruktury i jakości życia w tej gminie. Kosztowało to prawie 337 tysięcy złotych. Zmieniamy temat na kulturę. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie zaprasza na kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu muzycznego. Tym razem w centrum naszej rozmowy znajdzie się jazz, muzyka wolności, improwizacji i nastroju. Będziemy słuchać, rozmawiać i szukać literackich tropów ukrytych między dźwiękami, bo w bibliotece muzyka i literatura mogą spotkać się bardzo naturalnie. Książka podpowiada rytm, jazz uruchamia wyobraźnię, a rozmowa prowadzi w nieoczekiwane strony. Spotkaniu przewodzić będzie jak zawsze Alan Woźniak, pomysłodawca dyskusyjnego klubu muzycznego w naszej bibliotece. Będzie kawa i ciastko. Zapraszamy 26 czerwca o 16:00, wstęp wolny. A partnerem tego cyklu jest Fundacja Per Musicam. Resort Rolnictwa wydłuża termin realizacji inwestycji finansowanych z KPO dla farmerów i rybaków, informuje Wielkopolska Izba Rolnicza. To bardzo ważna i oczekiwana zmiana, o którą od wielu miesięcy zabiegali działacze WIR-u z naszego regionu. Obecne opóźnienia wynikają przede wszystkim z przyczyn niezależnych od rolników i przedsiębiorców, takich jak wydłużające się procedury administracyjne, problemy wykonawcze czy dostawa materiałów i urządzeń. Wydłużenie terminu dla wielu osób z naszego województwa może oznaczać uniknięcie utraty dofinansowania oraz uratowanie inwestycji realizowanych od wielu miesięcy z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejny temat w wiadomościach Konin FM. Powiatowy Urząd Pracy w Turku organizuje warsztaty Nowoczesny Start na rynku pracy. Kompetencje zawodowe AI i VR. Są one skierowane do osób poszukujących pracy, absolwentów oraz wszystkich zainteresowanych podniesieniem kompetencji związanych z nowoczesnym rynkiem pracy. W programie między innymi przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, praktyczne ćwiczenia rozmów kwalifikacyjnych, wykorzystanie narzędzi AI podczas poszukiwania pracy, symulacje rozmów kwalifikacyjnych, prezentacja technologii VR i nowoczesnych zawodów oraz podstawy bezpiecznego korzystania z narzędzi cyfrowych. Zajęcia w Urzędzie Pracy w Turku odbędą się w dniach 24-25 czerwca. Kolejne nowe rozwiązania ułatwiające dostępność osób ze szczególnymi potrzebami do Muzeum Okręgowego w Koninie. Placówka zakupiła i zamontowała dwie pętle indukcyjne, a także doposażono budynek spichlerza w 3 materace ewakuacyjne oraz 4 wózki inwalidzkie. Dzięki temu zwiedzanie i korzystanie z oferty placówki na osiedlu Gosłowice stało się bardziej komfortowe, bezpieczne i dostępne dla wszystkich, bo przypomnijmy, że niedawno wyremontowano tam fintę. To kolejne działania, które pomagają muzealnikom tworzyć przestrzeń otwartą dla wszystkich odwiedzających. Dużym ułatwieniem dla każdego są także dostępne od kilku miesięcy audioprzewodniki. A teraz zaproszenie do Ślesina. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się konferencja Warstwy Czasu – Archeologia okolic Ślesina, podczas której specjaliści przybliżą nam najnowsze odkrycia i opowiedzą o fascynujących śladach przeszłości regionu. Najpierw usłyszymy opowieść o tym, jak z rozsypanych fragmentów można odtworzyć obraz przeszłości, czyli o tym, co właściwie robi archeolog. Potem będzie wykład zatytułowany Przewłoka. Średniowieczny przystanek w czasie, życie codzienne na styku lądu i wody na przykładzie znalezisk archeologicznych. A następnie pojawi się temat Wielkopolskiej piramidy i zapomniane cmentarze z epoki kamienia. To wszystko w najbliższą sobotę, 20 czerwca o 16 w ślesińskim MGOK-u. Sukces uczniów ze szkoły podstawowej w Modle Królewskiej. Reprezentanci tej placówki znajdującej się w gminie Stare Miasto zdobyli pierwsze miejsce w turnieju EkoGra, będącym finałem konkursu Świat czysty jest piękniejszy, od ciebie zależy, czy będzie taki. Zmagania zostały zorganizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Dzięki ogromnej wiedzy, zaangażowaniu i doskonałemu przygotowaniu uczniów, szkoła wzbogaciła się o drukarkę 3D, która z pewnością będzie wspierać rozwój kolejnych ciekawych projektów edukacyjnych. Zwycięską drużynę tworzyli Franciszek Jędrzejaszek, Franciszek Kogut, Franciszek Gościmski, Szymon Wierzbiński i Gabriel Żerkowski. Gratulujemy uczniom oraz nauczycielom przygotowującym drużynę do konkursu. Życzymy kolejnych sukcesów i nieustannego rozwijania wiedzy na temat ochrony środowiska. Tymczasem zbliża się Noc Świętojańska. W niemal każdej gminie będą odbywać się różnego rodzaju obchody nawiązujące do dawnych tradycji. My tym razem wraz z Wielkopolską Organizacją Turystyczną polecamy, by 20 czerwca zajrzeć do powiatu gnieźnieńskiego, gdzie nad jeziorem Lednica ponownie rozbłysną ognie, popłyną wianki, a najkrótsza noc w roku wypełni się muzyką, tańcem i słowiańską magią. Zapraszamy na Noc Kupały na Lednicy, wyjątkowe plenerowe wydarzenie organizowane od ponad pół wieku przez Muzeum Pierwszych Piastów. Będzie to niepowtarzalna okazja do wspólnego świętowania początku lata w malowniczej scenerii jednego z najpiękniejszych miejsc w Wielkopolsce. Caritas diecezji włocławskiej przygotowuje się do misji w Kenii. Do wyjazdu coraz bliżej zaplanowano go na 5 lipca. Wciąż jeszcze darczyńcy mogą wpłacać pieniądze na konto, którego numer można znaleźć na Facebooku Caritas Konin. W wyjeździe wezmą udział misjonarze świeccy. Dzięki finansowym darowiznom będą mogli na miejscu zapewnić pomoc najuboższym, lekarstwa, środki higieniczne, narzędzia potrzebne w codziennym funkcjonowaniu czy wyżywienie dla dzieci i osób starszych. Celem wyjazdu mieszkańców naszej diecezji do Kenii będzie także wsparcie w edukacji, również poprzez zapewnienie przyborów szkolnych albo po prostu opieki. Misjonarze będą nawet pomagać w budowaniu domów. I zmieniamy temat. Trwa konkurs dla osób powyżej 60 roku życia o tytuł senioralnego czytelnika roku. W tej kategorii Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie nagrodzi 3 osoby, które do 23 listopada wypożyczą najwięcej książek drukowanych lub audiobooków. Jest też druga kategoria na rekomendacje roku dla tych, którzy chcą polecić książkę, audiobook albo inny tekst literacki. Rekomendacja nie musi być profesjonalną recenzją. Najważniejsze są szczerość wypowiedzi, osobisty charakter i siła zachęty. Szczegółowe informacje w MBP oraz w osiedlowych filiach. W Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej trwa cykl walnych zgromadzeń. Członkowie KSM-u, właściciele mieszkań, od wczoraj do jutra spotykają się, by podejmować ważne decyzje. Spółdzielnia liczy 8341 członków. Dokładne harmonogramy wiszą na klatkach schodowych bloków. I kolejny temat. Przed nami pchli targ w Golinie. Będzie można pozbyć się lub nabyć różne używane rzeczy, książki, zabawki, ubrania albo rękodzieło. Będzie można nie tylko sprzedawać i kupować, ale także wymieniać się, by w ten sposób niczego nie marnować i zrobić coś dobrego dla środowiska. Wystawienie się jest darmowe. Każdy uczestnik zapewnia sobie własny koc lub stolik. W wydarzeniu towarzyszyć będzie muzyka, będą też pyszności, ciasta i kawa. Pchli targ odbędzie się w niedzielę w godzinach od 10 do 15 na placu Kazimierza Wielkiego w Golinie, na terenie przy Bibliotece Publicznej. Osoby chętne będą mogły dobrowolnie wesprzeć organizację tej imprezy poprzez symboliczną cegiełkę przeznaczoną na działania społeczne i kolejne oddolne inicjatywy mieszkańców. Pchli targ we współpracy z Domem Kultury organizuje Zarząd Osiedla Starówka w Golinie.
0: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Zakończono budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Powic wraz z zakupem i montażem wodomierzy z systemem zdalnego odczytu. Wydano na to w sumie ponad 2 miliony złotych. Nowy wodociąg pociągnięto w ciągu ulicy Jeziornej, Kolejowej i Widokowej w Powicu oraz w miejscowości Polanowo, łącznie blisko 1800 metrów i tyle samo, jeśli chodzi o kanalizację, która powstała wzdłuż Widokowej, Jeziornej i Kolejowej, a mieszkańcy Anastazewa, Ostrowa, Polanowa i Wylatkowa mają już wodomierze, do których nie trzeba będzie wpuszczać osoby ręcznie spisującej cyferki. I zmieniamy temat. W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie odbył się finał konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, do którego zakwalifikowało się 27 najlepszych uczniów wyłonionych spośród 133 uczestników etapu powiatowego. Laureatami zostali pierwsze miejsce Adam Dębiński, Szkoła Podstawowa w Malanowie, druga Wiktoria Gajewska, Szkoła nr 15 w Koninie, trzeci Michał Gajda, Szkoła w Kole. A na dalszych pozycjach kolejno Gabriel Sobierajski-Junkiert z Bierzwiennej Długiej, Paulina Sławska z Goliny i Julia Rosiak z Kłodawy. Organizatorami konkursu byli Towarzystwo Samorządowe oraz Powiat Koniński, a partnerami Miasto Konin, Akademia Nauk Stosowanych, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich, Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego. Zmiany demograficzne dotykają większości gmin w Polsce. Odpowiedzialny samorząd najpierw rzetelnie analizuje sytuację, a dopiero potem podejmuje decyzję. Dlatego gmina Wierzbinek rozpoczyna diagnozę lokalnej oświaty. Tak zaczyna się komunikat opublikowany na stronach urzędu. Celem diagnozy oświatowej będzie uzyskanie obiektywnego obrazu funkcjonowania systemu. Analiza obejmie m.in. demografię oraz prognozę liczby uczniów na najbliższe 10 lat, warunki nauki, ofertę edukacyjną i efekty kształcenia, sytuację kadrową, organizację dowozów, dostępność szkół i zapotrzebowanie na miejsca, budżety, a także odniesienie do gmin podobnych do Wierzbinka. Kluczowym elementem będą spotkania, zarówno ogólnodostępne, jak i w każdej szkole. W diagnozie zostanie uwzględniony głos dyrekcji, nauczycieli, uczniów, rodziców i mieszkańców, zapowiadają urzędnicy. Intencją gminy jest, by mimo zmieniających się okoliczności uczniowie pozostali w centrum uwagi. W wyniku postępowania ofertowego wyłoniono niezależny zespół badaczy oświatowych, który przez najbliższe miesiące będzie pracował nad diagnozą. Eksperci odwiedzą każdą szkołę w gminie, porozmawiają z dyrekcją, nauczycielami i uczniami oraz przeanalizują dane. Zorganizowane zostanie dedykowane spotkanie dla społeczności szkolnych, rodziców i mieszkańców. Ogłoszenie wyników badań jest planowane już na wrzesień. Obecny etap prac to zbieranie danych i poznawanie sytuacji. To nie jest jeszcze etap podejmowania decyzji. Władze Wierzbinka zachęcają do udziału w tych spotkaniach. Najnowszy sprzęt dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii, czyli miejsca w Poznaniu, w którym leczy się wielu koninian. Nowy aparat do rezonansu magnetycznego, tomografy komputerowe, ultrasonograf, rozbudowa systemów informatycznych czy digitalizacja dokumentacji medycznej to tylko kilka przykładów przedsięwzięć, które udało się zrealizować tam w ostatnim czasie dzięki ponad 53 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Ich realizacja nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie także finansowe wsparcie samorządu województwa wielkopolskiego. Celem tych wszystkich inwestycji jest modernizacja infrastruktury opieki wysokospecjalistycznej, co pozwoli na jeszcze lepszą diagnostykę i skuteczniejsze leczenie nowotworów. Rozwijane są kluczowe obszary onkologii, takie jak medycyna nuklearna, radioterapia, leczenie operacyjne, diagnostyka obrazowa i patomorfologia. W WCO za sprawą środków z KPO pojawiły się m.in. komora laminarna, rezonans magnetyczny, tomograf do badań diagnostycznych, tomograf do planowania radioterapii, wideokolonoskop czy aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych. Szpital otrzymał również także w ramach KPO 12 milionów na wsparcie procesu informatyzacji. Ma się to przełożyć na poprawę efektywności zarządzania danymi medycznymi, poprawę procesów leczenia, lepszej organizacji pracy personelu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. WCO jest jednym z beneficjentów środków z KPO, ale dla Wielkopolski w ramach tego programu otrzymaliśmy w sumie 724 miliony złotych, co powoduje, że podnosimy wartości opieki zdrowotnej nad pacjentami w regionie, podkreślił Jarosław Maciejewski, wicewojewoda Wielkopolski. Już za kilka dni niedaleko Konina duże ogólnopolskie wydarzenie.
2: Z ogromną radością zapraszam na festiwal Licheń Młodych pod hasłem Wprowadzajcie Słowo w Czyn, który odbędzie się już 20 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Jest to propozycja przede wszystkim dla osób młodych, ale z otwartymi ramionami zapraszamy także całe rodziny. Generalnie wszystkich tych, którzy pragną spędzić dobry czas w atmosferze radości, wiary i przede wszystkim wspólnoty. Hasło tegorocznego festiwalu nawiązuje do trwającego roku duszpasterskiego Uczniowie Misjonarze i przypomina nam o tym, że wiara nie powinna zatrzymywać się jedynie na słowach, ponieważ jesteśmy zaproszeni do tego, aby Ewangelię realizować w codziennym życiu, w naszych wyborach, relacjach i konkretnych działaniach. W programie festiwalu znajdzie się msza święta, inspirujące konferencje, świadectwa wiary i koncerty. Będziemy gościć m.in. księdza Artura Kosierba wraz z młodzieżą zaangażowaną w misję w Kenii, Igora Jarosza, a także zespoły i wspólnoty ewangelizacyjne, takie jak Mariańska Wspólnota Młodych, Anne-Marie, Nie ma go tu, Wyrwani z niewoli.
3: Festiwal Licheń Młodych!
4: Teatrze Bazylice w Licheniu, wbijaj na mocne uderzenie rapowe. Z nami, nie może ciebie zabrać, to zaproś bliskich, przyjeżdżajcie. Fajne miejsce, fajna atmosfera.
2: Czy pokój i dobro.
5: Tak, to nasz zespół. Będziemy grać w Licheniu już niedługo, 20 czerwca. Spotkamy się.
2: Nie zabraknie również spektaklu pod tytułem Sierca, który zostanie przedstawiony na schodach Bazyliki Licheńskiej przez Teatr A. Będzie to z pewnością bardzo dobry i inspirujący czas. Co ważne, udział w festiwalu jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do Lichenia. Przyjedźcie, spotkajmy się i wspólnie przekonajmy się o tym, jak pięknie możemy wprowadzać słowo w czyn.
1: Mówi organizatorka wydarzenia Patrycja Nawrocka z Sanktuarium w Licheniu. Andrzej Łaskarz, biskup z Gosławic, w PDF-ach i innych cyfrowych plikach. Z okazji Konińskiego Roku Andrzeja Łaskarza filia Gosławice Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprasza na warsztaty poświęcone literaturze i źródłom historycznym dostępnym w bibliotekach cyfrowych. Podczas spotkania poznamy publikacje dotyczące Andrzeja Łaskarza z Gosławic, zapoznamy się z dorobkiem polskiej historiografii oraz wydawnictwami źródłowymi dostępnymi w zasobach wirtualnych. Będzie to doskonała okazja do odkrycia bogactwa cyfrowych książnic i poznania zasobów wyszukiwania wartościowych materiałów historycznych. Warsztaty poprowadzi badacz historii Jerzy Łojko 18 czerwca, czyli najbliższy czwartek, godzina 18. Biblioteka publiczna na osiedlu Gosławice, obowiązują zapisy. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych historią, regionalistyką oraz cyfrowymi zasobami bibliotecznymi. Tymczasem 5 lipca na torze motokrosowym w Lubstowie koło Sąpolna czeka nas dzień pełen sportowych emocji, widowiskowej rywalizacji i świetnej atmosfery. Będzie tam rozgrywana druga runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej i trzecia Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej. Na miejscu czekać będzie również strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla najmłodszych. Wstęp dla kibiców będzie bezpłatny. Zapraszamy 5 do Lubstowa na tor motokrosowy. W Ośrodku Edukacji Leśnej w Grodźcu podsumowano konkurs Ekokamera. Tegorocznym hasłem filmowych zmagań było Szanuj wodę, kręć przyrodę. Zadaniem uczestników było nakręcenie 60-sekundowego nagrania pokazującego dbałość o wodę. Tradycyjnie w konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół powiatu i miasta Konina, nadsyłając rekordową ilość prac. Filmy oceniono w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe. Pierwsze miejsce oraz statuetki Ekokamery otrzymali Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach z drużyną w składzie Fabian Walczak, Marcel Karmański i Cyprian Urbaniak oraz trzecie liceum ogólnokształcące w Koninie, Kalina Krzysińska, Julia Ładecka oraz Joanna Gralińska. Drugie miejsce wywalczyli uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 w Koninie, Mateusz Grądziel, Adam Pawliński i Wiktor Hukfundi oraz z zespołu szkół ekonomiczno-usługowych w Żychlinie, Maja Kieliszkowska, Maja Markiewicz i Katarzyna Macudzińska. A trzecie, Społeczne Szkoła Podstawowa w Lipicach, Bartosz Tamborski, Alan Kowalski, Ewelina Budzińska oraz pierwsze liceum ogólnokształcące w Koninie, Maja Paprzycka, Maja Szczepankiewicz i Zuzanna Przybylska. Przyznano również nagrody specjalne za kreatywność oraz jakość nagrania dla młodych filmowców ze Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie oraz pierwszego liceum ogólnokształcącego w Koninie. Zwycięzcy otrzymali m.in. projektory oraz słuchawki bezprzewodowe. W Wraz z wakacjami ruszy dwumiesięczny festiwal Basilica Sonas, któremu jak zawsze patronuje Radio Konin FM. Pierwszy koncert zostanie zagrany 28 czerwca o godzinie 14. Za kontuarem największego instrumentu muzycznego w Polsce zasiądzie Paweł Opala. Temu koncertowi towarzyszyć będą chór Bazyliki Licheńskiej Stabat Mater pod dyrekcją Jacka Chyżnego oraz sopranistka Anita Furgol-Kownacka. To na dobry początek. Potem festiwal gościć będzie wybitnych wirtuozów z całego świata. 5 lipca na organach zagra artysta z Korei Południowej, 12 Piotr Rojek z Wrocławia, 19 lipca maestro Roman Perucki z Gdańska, następnie 26 lipca przewidziano koncert wirtuoza z włoskiej Florencji, 2 sierpnia grać będzie Tomasz Głuchowski z Wrocławia, 9 sierpnia Tomasz Adam Nowak z Niemiec, a 16 sierpnia Michał Nowenko z czeskiej Pragi. Przedostatni koncert w ramach wakacyjnego cyklu w Licheniu zagra Adam Lenart z Niemiec. Natomiast 30 sierpnia festiwal Basilica Sonans zakończy profesor Andrzej Chorosiński z Warszawy. Ten ostatni z artystów zaprojektował organy w Bazylice w Licheniu. W całym kraju nie ma większego instrumentu muzycznego. Licheńskie organy składają się ze 157 głosów. Podzielono je na 5 części rozmieszczonych w kilku nawach największej świątyni w kraju. Liczą ponad 12 tysięcy piszczałek, a tym wszystkim steruje się z kontuaru znajdującego się za filarem po prawej stronie ołtarza.
6: Konin FM.
0: Powtórkę.
7: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole zaprasza do skorzystania z usługi przewozu osób, w ramach której możliwy jest bezpłatny przejazd z punktu A do punktu B na terenie miasta Koła. Zakwalifikowany mieszkaniec będzie miał prawo do skorzystania średnio z 2 przejazdów miesięcznie. Taka bezpłatna usługa skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami, posiadających aktualne orzeczenie, osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, jak również osób i rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających kryterium, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy do kontaktu osobiście w siedzibie MOPS-u w Kole przy ulicy Powstańców Wielkopolskich lub telefonicznie pod numerem 63 277 7015. Szczegóły są też w internecie na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole. Takie wsparcie finansowane jest ze środków unijnych. A teraz przypomnienie od Muzeum Okręgowego w Koninie, gdzie już pojutrze w czwartek o 16.30 będzie mieć miejsce spotkanie z cyklu Popołudniówek z muzeum. Tym razem będą to warsztaty pop-up. Dzieci będą tworzyć autorski papierowy przewodnik. Książeczki będą mieć przestrzenne elementy i ruchome formy. Obowiązują zapisy w muzeum na osiedlu Gosławice. Mamy właśnie tydzień, w którym obchodzimy święto naszego miasta. Zamiast narzekać na Konin i hejtować wszystko w internecie, warto zająć się konstruktywnymi działaniami, by zmienić na lepsze to, co nam nie odpowiada na naszych osiedlach. I pomocny tutaj może okazać się kontakt z radnymi z poszczególnych okręgów, dlatego podajemy ogólnodostępne numery telefonów do naszych reprezentantów. Za obszar od Zatorza przez Niesłuszasz po Gosławice, Pątnów, Łężyn odpowiadają Zofia Itman 798-948-288, Krystyna Leśniewska 516-244-198, Maria Królikowska 607-106-450, Monika Kosińska 600-091-092, Katarzyna Wagner 786-873-632 i Jarosław Sidor 667-942-452. Numery telefonów do poszczególnych radnych można znaleźć w biuletynie informacji publicznej. Są tam także bezpośrednie adresy mailowe. Zachęcamy, by w sprawach wszelkich osiedlowych problemów i pomysłów na miasto zwracać się bezpośrednio do radnych ze swojego okręgu. I przypominamy, o dniach Konina w piątek na Błoniach wystąpią Kękę i Agnieszka Chylińska, w sobotę Kasper Błoński, Mushrooms oraz Ira, a w niedzielę na Bulwarze Nadwarciańskim Elżbieta Adamiak. Właśnie trwa tydzień, w którym obchodzić będziemy święto naszego miasta. Zamiast narzekać na Konin i hejtować wszystko w internecie, warto zająć się konstruktywnymi działaniami, by zmienić na lepsze to, co nam nie odpowiada na naszych osiedlach. Pomocny może okazać się tutaj kontakt z radnymi z poszczególnych okręgów. Podajemy więc ogólnodostępne numery telefonów do naszych reprezentantów. Za obszar 5 osiedla, czy też Laskówce odpowiadają Hubert Szczepański 730 205 335, Katarzyna Jaworska 600 602-136-281. Mikołaj Marcinkowski 607-323-864. Emilia Wasilewska 884-024-384. A także Jarosław Lewandowski 603-102-204. Numery telefonów do poszczególnych radnych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Są tam także bezpośrednie adresy mailowe. Zachęcamy, by w sprawie wszelkich osiedlowych problemów i pomysłów na miasto zwracać się do radnych ze swojego okręgu. I przypominamy o dniach Konina. W piątek na Błoniach wystąpią Kękę i Agnieszka Helińska, w sobotę Kasper Błoński, Masz Rus oraz Ira, a w niedzielę nad Bulwarze Nadwarciańskim Elżbieta Adamiak. Trwa tydzień, w którym obchodzić będziemy święto naszego miasta. Zamiast narzekać na Konin i hejtować wszystko w internecie, warto zająć się konstruktywnymi działaniami, by zmienić na lepsze to, co nie odpowiada nam na naszych osiedlach. Pomocny może okazać się tu kontakt z radnymi z poszczególnych okręgów. Podajemy więc ogólnodostępne numery telefonów do naszych reprezentantów za obszar od Centrum Pochorzeń. Odpowiadają Krystian Majewski 726 589 269, Zenon Choj 504-487-095, Wiesław Sztańka 63-240-1247, Urszula Maciaszek 537-331-973, Joachim Sikorski 730-922-752, Jarosław Derdziński 501-258-765 oraz Piotr Czerniajewski 780-088-061. Numery telefonów do poszczególnych radnych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Są tam także bezpośrednie adresy mailowe. Zachęcamy, by w sprawie wszelkich osiedlowych problemów i pomysłów na miasto zwracać się bezpośrednio do radnych ze swojego okręgu. I przypominamy o dniach Konina. W piątek na Błoniach wystąpią Kękę i Agnieszka Chylińska, w sobotę Kasper Błoński, Masz Rums oraz Ira, a w niedzielę na Bulwarze Nadwarciańskim Elżbieta Adamiak. Trwa tydzień, w którym obchodzić będziemy święto naszego miasta. Zamiast narzekać na Konin i hejtować wszystko w internecie, warto zająć się konstruktywnymi działaniami, by zmienić na lepsze to, co nam nie odpowiada na naszych osiedlach. Pomocny może okazać się kontakt z radnymi z poszczególnych okręgów. Podajemy więc ogólnodostępne numery telefonów do naszych reprezentantów. Za obszar Starego Konina, łącznie z Wilkowem, odpowiadają Robert Popkowski, telefon 510-043-372. Sławomir Lachowicz 512-396-262. Małgorzata Krawczyńska 698-090-466. Monika Lis 663-220-763 oraz Tomasz Andrzej Nowak 604-187-281. Numery telefonów do poszczególnych radnych można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Są tam także bezpośrednie adresy mailowe. Zachęcamy, by w sprawie wszelkich osiedlowych problemów i pomysłów na miasta zwracać się bezpośrednio do radnych ze swojego okręgu. I przypominamy o dniach Konina. W piątek na Błoniach wystąpią Kękę i Agnieszka Chylińska, w sobotę Kacper Błoński, Masz Rums oraz Ira, a w niedzielę na Bulwarze Nadwarciańskim Elżbieta Adamiak. Od raka nie można wziąć urlopu, dlatego warto się badać nawet w okresie, gdy wszyscy myślą już o odpoczynku, przekonuje Urząd Miejski w Koninie. Rak piersi pojawia się bez względu na zaplanowane wcześniej obowiązki czy wyjazdy wakacyjne, dlatego tak ważna jest profilaktyka. Bezpłatna mammografia przysługuje raz na 2 lata każdej kobiecie w określonej grupie wiekowej. Refunduje ją NFZ. Nie potrzeba na nią skierowania. Mammobusy właśnie odwiedzają kolejne miasta, w tym Konin 24 czerwca przy markecie na spółdzielcu w Nachorzniu za ZUS-em. Skuteczność profilaktyki potwierdzają też dane statystyczne u kobiet, które regularnie się badały. Umieralność z powodu raka piersi spadła o 25-30%. Rejestracja na badania pod numerem 58-767-3444. Tymczasem zakończyła się realizacja kolejnej inwestycji drogowej na terenie powiatu tureckiego. Tym razem prace objęły drogę na odcinku Miłaczew-Miłaczewek w gminie Malanów. W ramach zadania wykonano 2 fragmenty o łącznej długości 1100 metrów. Całkowita wartość zadania wyniosła 485 tysięcy i została w całości sfinansowana ze środków powiatu tureckiego. Dzięki temu na tej powiatowej trasie między innymi zlikwidowane zostały dokuczliwe dla kierowców zaniżenia w jezdni. Mimo końcówki roku szkolnego Młodzieżowa Rada Miejska w Golinie właśnie wystartowała. Przypomnijmy, w wyniku wyborów na kadencję 2026-2028 wybranych zostało 7 radnych w wieku 14-17 lat przynależnych do okręgów wyborczych szkół podstawowych gminy Golina. Szkoły w Golinie: Mikołaj Dzwonek, Maja Kulesza, Paulina Sławska, Antoni Wadelski. Szkoły w Kawnicach: Dawid Podlesiński oraz podstawówki w Radolinie: Michał Dryjer i Zofia Wróbel. Na pierwszej sesji w sali narad Urzędu Miejskiego w Golinie do wyboru przewodniczącego MRM obrady prowadził burmistrz Mirosław Durczyński, a młodzi przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożyli ślubowanie sprawować godnie i rzetelnie oraz uczciwie swoje obowiązki. Zostały im także wręczone zaświadczenia. Podczas inauguracyjnej sesji radni wybrali prezydium. Przewodniczącym został Mikołaj Dzwonek, pierwszą wiceprzewodniczącą Zofia Wróbel, drugim Antoni Wadelski, a sekretarzem Dawid Podlesiński. I zmieniamy temat. Państwowa Szkoła Muzyczna w Słupcy zaprasza na koncert fortepianowy Szymona Goślińskiego. Doświadczający światowej kariery bardzo młody pianista wystąpi 22 czerwca o 17:00. Zagrał utwory m.in. Bacha, Mendelssohna czy Chopina.
0: Powtórkę.
7: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
6: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
8: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
9: Wizyta marszałka województwa, ogólnopolskich dziennikarzy oraz potencjalnych inwestorów w Koninie wywołała burzę polityczną w regionie. Promocyjne wydarzenie Study Tour, mające utrwalić Konin jako idealną lokalizację dla drugiej polskiej elektrowni jądrowej, poseł PiS Ryszard Bartosik ostro nazywa tragikomedią i weselem bez ślubu. Parlamentarzysta apeluje do organizatorów o opamiętanie i twierdzi, że obecny rząd ostatecznie pogrzebał szansę na atom w Wielkopolsce.
10: Spotykamy się dziś w Koninie, bo w Koninie odbywa się wielka impreza. Otóż pan poseł Nowak, przedstawiciele Urzędu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a także miasta Konin tłumaczą mieszkańcom regionu, jak nie zbudować elektrowni atomowej w Koninie. Odbywa się wielki bal, wielka impreza, bankiety, państwo się bawią, a ja chciałem zaapelować do posła Nowaka i do wszystkich, którzy w tej tragikomedii uczestniczą. Panowie, troszkę ciszej nad tą trumną, bo całe to przedsięwzięcie, cała ta impreza ma na celu oczyszczenie i posła Tomasza Nowaka, ale także rządu Platformy Obywatelskiej. To wszystko ma być realizowane za pomocą Urzędu Marszałkowskiego, władz miasta Konina. Oczyszczenie z wielkiej porażki, jaka tutaj miała miejsce, ponieważ to ten rząd koalicji 13 grudnia wycofał się z budowy elektrowni atomowej w Koninie. Pamiętamy, mieliśmy już pierwsze decyzję zasadniczą, były wszystkie badania, powstała spółka, oni to wszystko zniszczyli. Dziś przez jakiś dłuższy czas budują narrację, że oni coś chcą zrobić dla Konina. Odbywa się impreza, można by powiedzieć wesele, przyjęcie, ale ślubu niestety nie było. Oglądaliśmy kiedyś film Cztery wesela i pogrzeb, a tutaj będziemy mieć jedno wesele bez ślubu, a potem będzie pogrzeb regionu, bo tej elektrowni nie będzie. A teraz zejdźmy na ziemię i stańmy w prawdzie. Otóż przedstawiciele rządu Donalda Tuska kilka dni temu oświadczyli, że o decyzji, gdzie będzie elektrownia atomowa, poinformują w 2028 roku, a także czy będzie. Czyli już wtedy, kiedy nie będą rządzić, bo wszyscy wiemy, że kadencja upływa tego rządu w przyszłym roku. Oni też umyli ręce. A my tu w Koninie mamy wielką imprezę. Przyjeżdża pan marszałek województwa pociągiem, a jakże, bo to modnie, bardzo ekologicznie. Później będzie podróżował autobusem wodorowym. Panie marszałku, ja zapraszam może dalej tym pociągiem do Turku. może jakimś autobusem hybrydowym pana posła Tomasza Nowaka. Tam w Turku też mieszkają ludzie, tam też mieszkają obywatele tego województwa. Bardzo ładnie, pięknie to wygląda. Drodzy Państwo, czy wyobrażają sobie Państwo, że każdy z nas, kto miałby zamiar budować dom, zaprasza na bankiet wykonawcę i mówi mu tak: nie wiem, czy ten dom będę budował tutaj, czy gdzie indziej, czy w Koninie, czy w Bełchatowie. W ogóle nie wiem, czy będę budował ten dom, ale urządzam bankiet i bawmy się. Tak wygląda dzisiaj sytuacja w Koninie. Chciałem też zaapelować do wszystkich, którzy uczestniczą w tej tragikomedii. Szanowni Państwo, abyście mieli świadomość, w czym uczestniczycie, bo to nie są żadni inwestorzy, to nie są żadni wykonawcy. Oczywiście zaproszeni są tu ludzie z Polski i z zagranicy, ale uważajcie, drodzy Państwo, bo zobaczcie, jak ten rząd, jak ta władza potraktowała inwestora, który już tutaj był, który chciał inwestować. Wyrzucili go, wypędzili go nie tylko z Konina, ale także i z Polski. Tak rząd Donalda Tuska traktuje poważnych inwestorów. A wszyscy ci, którzy w tym uczestniczą, muszą mieć świadomość, że uczestniczą w budowaniu jakiejś dziwnej marki posła Tomasza Nowaka, tutejszej Platformy Obywatelskiej, marszałka województwa pod nazwą Ostatnie Pożegnanie. Taki jest brand dzisiejszego, jutrzejszego, wczorajszego spotkania tutaj w Koninie pod tytułem Budujemy Atom w Koninie. Szanowni Państwo, po pierwsze, jak już mówiłem, nie ma decyzji i nie będzie tej decyzji, czy ta elektrownia będzie i gdzie będzie. Po drugie, bezrobocie w regionie konińskim szaleje i jest w granicach 10%. Czarne chmury są nad Koninem, tak jak w tej chwili, i nad regionem konińskim. Za chwilę w Koninie nie będzie żadnej elektrowni. Zniszczyli projekt połączenia kolejowego z Konina do Turku. Zniszczyli projekt budowy elektrowni atomowej. Zniszczyli projekt wodny, który bardzo dobrze korespondował z budową elektrowni atomowej. W tej chwili zabierają nam karetkę w Turku. Taka to jest władza, proszę Państwa, a oni się bawią. Panie pośle Nowak, panie marszałku, wszyscy Państwo, którzy uczestniczycie w tej stypie, apeluję do Was troszkę ciszej nad tą trumną. Tyle, co mam do przekazania dziś tutaj w Koninie.
9: Poseł PiS poruszył również inny gorący temat, jakim jest potencjalne przeniesienie karetki z Turku do Malanowa.
10: Ja nie zgadzam się z decyzjami wojewody wielkopolskiego, bez względu kto dziś te funkcje pełni, bo do końca nie wiemy, i ministra zdrowia. A to wynika z tego, że w Turku są w tej chwili dwie karetki. Jedną przenoszą nam do innej gminy, do gminy Malanów. I Turek, miasto 26 tysięcy mieszkańców plus 9 tysięcy, prawie 10 tysięcy gmina Turek, ta wokół Turku, pozostaje z jedną karetką. Wyobraźmy sobie sytuację, że jest zawał serca, przywożony jest pacjent tu do Konina, do szpitala wojewódzkiego na jakąś operację i samo miasto Turek i gmina Turek, 40 tysięcy ludzi w tym momencie zostaje bez karetki. Jest karetka w Dobrej i w Malanowie, ona musi dojechać do Turku. Liczba mieszkańców Turku w ciągu dnia zwiększa się o jakąś 1/3, bo ludzie przyjeżdżają do szkół, do pracy i oni zamiast dać kolejny zespół do tego Malanowa, bo ja nie jestem temu przeciwny, przenoszą nam karetkę i mówią, że to jest test. Ja dziękuję bardzo za taki test. Państwo z województwa czy z Ministerstwa Zdrowia mogą sobie testy urządzać na sobie, ale nie na mieszkańcach powiatu tureckiego. Co będzie, jeśli coś się stanie? Wiemy, że w tych sytuacjach krytycznych, kiedy jest udar, kiedy jest zawał, liczą się minuty, a oni nam przenoszą karetkę w inne miejsce. Chodzi głównie o miasto Turek i gminę Turek. I po prostu za tym stoją argumenty. Wyliczyli sobie minuty. Okej, jeśli chcą testować, niech stawią czwarty zespół do Malanowa, niech testują, niech badają, czy jest potrzebny, czy niepotrzebny. Ja uważam, że potrzebny, ale nie można podejmować takiej decyzji. I drugi element całej tej akcji to po prostu napluto mieszkańcom powiatu tureckiego w twarz. 5,5 tysiąca podpisów, które były zbierane przez wolontariuszy, radnych miejskich, radnych powiatowych, poszły do kosza. No jak tak będą traktować mieszkańców powiatu tureckiego, to myślę, że bardzo za rok się zdziwią.
9: 4700 kilometrów nowych linii kolejowych, ale w tym nic w Wielkopolsce Wschodniej, nawet wybiegając w przyszłość do 2050 roku. Do tego również odniósł się na swojej konferencji prasowej poseł Bartosik.
10: Ja się nie dziwię. Te plany zresztą pozostaną planami. To my już będziemy je realizować w kolejnej kadencji Sejmu. Szanowni Państwo, myśmy przyszli do władzy w roku 2015. To nie mieliśmy co kontynuować. Oni, tak jak widzimy, realizują nasze projekty. No, projekty Kolej Plus są realizowane. Pan premier Donald Tusk chwali się dworcem zachodnim zbudowanym w Warszawie, zbudowanym przez nas teraz, koleją na odcinku do Ciechanowa. To wszystko zostało rozpoczęte przez nas, zostało zatwierdzone finansowanie. Tak samo było z koleją Konin-Turek. Nie wiem z jakich powodów, czy politycznych, czy innych, oni to zniszczyli, twierdząc, że projekt był za drogi. Tymczasem wszystkie pieniądze z projektu turkowskiego poszły na kolejne cztery zadania w województwie wielkopolskim, czyli tam też było za mało pieniędzy, tamte projekty też były za drogie. Traktują nas tutaj w Wielkopolsce Wschodnim, w regionie konińskim, jak obywateli drugiej kategorii. Tak jest z koleją, tak jest z energetyką atomową, tak jest z nowymi inwestycjami. Popatrzcie Państwo na to miasto, popatrzcie na ten region. Przecież ten region umiera i nie są to za duże słowa. Niedługo będziemy mieć i dobrze się buduje tylko jedną elektrownię w Turku, a tu nie będzie nic, bo zawalili sprawę budowy elektrowni atomowej w Koninie, a dziś próbują dobrze się bawić. Ja mam jeszcze jedno pytanie w związku z tym, kto za to wszystko, panie pośle Nowak, zapłaci, bo to będą ogromne pieniądze, prawdopodobnie z projektu Sprawiedliwa Transformacja, które mogłyby iść do ludzi, a on dzisiaj zaprasza ludzi ze świata i mówi im, że nie wiem, czy będziemy budować, nie wiem gdzie, nie wiem dlaczego, nic nie wiem, bawmy się. No tak być nie może. Druga sprawa, marszałek powinien zastanowić się nad formą funkcjonowania Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, bo uważam, że też to jest instytucja pasożytnicza. Oni funkcjonują w dużej mierze dla siebie, po prostu, żeby mieli pensję, żeby to się toczyło jak najdłużej, a nie generują, nie tworzą miejsc pracy, nie budują rozwoju regionu.
9: Mówił na konferencji prasowej poseł PiS Ryszard Bartosik.
11: Konin FM.
12: Konin FM.
11: Naturalnie, że lokalnie.
8: Zaprasza Dariusz Michalak.
9: Pierwszy Dzień Gosławic stał się okazją do integracji mieszkańców oraz pokazania siły oddolnych inicjatyw. Poza budowaniem jedności społecznej była to okazja do wzięcia udziału w charytatywnej zbiórce.
1: Pierwszy dzień Gosławic. Usłyszałem przed chwilą ze sceny, że dziesiątki osób włączyły się w to bezinteresownie, totalnie, żeby zorganizować takie wydarzenie. Widać potrzebę, że chcecie się integrować na tym osiedlu. Bardzo dobry sygnał płynie właśnie od was, z tej części miasta.
12: Tak, dzień dobry, witam. Arkadiusz Wojczak, prezes Stowarzyszenia Nasze Gosławice. No proszę zobaczyć tutaj na ludzi tak naprawdę, jak się bawią tak naprawdę dziś na dzisiejszym wydarzeniu. Włączyli się z całych swoich sił w to wydarzenie wcześniej. My zbieraliśmy złom, bardzo chętnie nam ten złom przekazywali. Mamy bardzo dużo ciast upieczonych przez rodziców, którzy sami z siebie dzisiaj się zgłaszali. Mamy chleb ze smalcem, mamy pyry z dzikiem. To wszystko jest zrobione przez mieszkańców bezinteresownie i z serca tak naprawdę, dlatego żebyśmy dzisiaj się tutaj właśnie dobrze razem bawili i żeby miło było nam tutaj razem wszystkim na naszym Jugosławic tak naprawdę.
1: To jest bardzo dobry przykład dla mieszkańców innych części Konina też, żeby też się organizowali. Też, żeby brali sprawy w własne ręce i załatwiali to, co mogą zrobić sami, tak jak chcą.
12: Szanowni Państwo, tak naprawdę to niewiele potrzeba, żeby taki piknik zorganizować. Potrzeba tylko tutaj dobrej chęci tak naprawdę. No wiadomo, że troszeczkę pracy przy tym wszystkim było, ale trzeba przede wszystkim dobrej chęci i wszystko nawet niewielkimi nakładami, dzięki sponsorom, darczyńcom, można tutaj naprawdę wszystko zorganizować.
1: Są jeszcze jakieś najbliższe plany, marzenia?
12: Tak, oczywiście mamy tutaj dużo pomysłów, które będziemy realizować, ale chcemy tutaj się cieszyć dzisiejszą chwilą, dzisiejszym dniem.
1: To zajrzę jeszcze do tej waszej perełki, czyli do koła gospodyń i gospodarzy miejskich nowości, które jeszcze w Koninie nie było.
12: Zapraszamy serdecznie, są pyry z gzikiem, jest chleb ze smalcem, jest żurek gosławski, są ciasta, będą gofry, zapraszamy na poczęstunek, na najlepsze jedzenie, jakie jest w tym mieście.
1: Koło gospodyń i gospodarzy miejskich, coś zupełnie nowego w Koninie. Skąd taki pomysł i czy trzeba było panie namówić do tego, żeby do tej organizacji wstąpić?
13: Namawiać nie trzeba było.
14: Byliśmy bardzo chętne. Chcemy coś, żeby zaczęło się dziać w naszym mieście. No i taka inicjatywa spodobała nam się i dlatego dzisiaj mamy dzień próbny, ale myślimy, że na tym nie skończymy na pewno.
1: I macie tak, żur gosławski, tak, inne pyszności, tak. Ciasta.
14: Jak to z ziemniaczkami.
1: Jak to wyglądało? Się podzieliłyście jakoś? Która co robi w
14: rodzice.
1: Domu?
14: Ciasta piekli rodzice, dzieci z różnych klas, także super.
1: No i jakie plany? Kolejne jakieś imprezy, gdzie będzie można zobaczyć wasze, spróbować
15: tych pyszności? Bardzo to,
14: tak.
15: Ale
14: zobaczymy
15: dzisiaj to jest.
14: Tak,
15: dzień to jest taki dzień próbny.
1: Dzień próbny, ale cel szczytny, bo to nie jest tak też, że za darmo się te ciasta je, tylko trzeba przekazać środki na chłopca, na chłopca, Mata Zbierskiego.
14: Tak. Oprócz tego wspieramy też szkoły, przedszkole, Radę Rodziców, stowarzyszenie.
15: No i koło gospodyń
14: miejskich.
1: Było potrzebne takie koło w naszym mieście, w Koninie?
15: Myślimy, że tak.
14: Może jakoś zjednoczymy też to społeczeństwo troszkę, no jednak jeżeli tylko będzie praca. Ja też mam bardzo dużo gościom, jak każdy ma pracę, dzieci, ale gdzieś takie nawet dla siebie taką chwilę oddechu trzeba też znaleźć.
1: Ile już osób jest w kole? I ilu mężczyzn? Bo to też ciekawe.
14: No mężczyzn? Na razie 3-4? No będzie 10 osób?
1: Ale to i tak już jest dobry, bardzo dobry wynik jak na początku.
14: Bardzo się cieszymy.
1: Pierwszy dzień Gosławic. To jest bardzo ważne wydarzenie dla was, dla mieszkańców tej części osiedla. Cieszycie się z tego właśnie, że tak się integrujecie, że spędzacie razem czas jako mieszkańcy Gosławic?
16: Tak, bardzo się cieszymy z tego powodu.
1: Jest to potrzebne?
16: No, uważam, że tak. Uważam, że tak. Że jest bardzo miło i są starsi, i są dzieci No i jest fajnie.
1: A jak to jest? Bo jesteście tak trochę takim osiedlem oddalonym od centrum miasta. Utożsamiacie się z Koninem, czy bardziej jeszcze z tą przeszłością? Że to jest była gmina, byście chcieli większej takiej niezależności, żeby bardziej wasze jakieś potrzeby były dostrzegane jako mieszkańców?
16: No myślę, że tak. Że raczej byśmy chcieli, żeby więcej pieniążków było dla nas, na jakieś naprawy, na różne inne rzeczy.
1: Ale jak na razie dwa stowarzyszenia działają i robicie, tak, co możecie własnymi siłami.
16: Tak, zgadza się.
1: Witam nowy wiceprezydent Konina. Panie prezydencie, to pierwsza chyba taka okazja, gdzie zupełnie oddolnie mieszkańcy się zorganizowali Gosławic i właśnie taki festyn, takie święto swojego osiedla urządzili. Dwa stowarzyszenia już tutaj działają. Widać coraz bardziej prężnie mieszkańcy tej części miasta, nie tylko Gosławic, ale też i Pątnowa, i Łężyna próbują gdzieś w swoim gronie różne rzeczy sobie organizować, i czas, i te miejsce, i zwracać na siebie uwagę. I to widać, bo też władze miasta coraz częściej tutaj dostrzegają ich potrzeby. No właśnie, to są też takie pozytywne sygnały, jakby nie patrzeć z tej strony.
17: To jest zawsze najlepsze, kiedy mieszkańcy chcą zrobić coś sami,
13: a my możemy ich wesprzeć, bo nikt za nas tego nie zrobi. Ja zawsze to powtarzam i moja wieloletnia działalność społeczna, moja aktywność w różnych częściach miasta, szczególnie na Zatorzu i w tych północnych częściach miasta, związana jest z tym, że nikt za nas tego nie zrobi. Dzisiaj oczywiście w roli i będąc w funkcji zastępcy prezydenta staram się wspierać takie inicjatywy, dlatego przyjeżdżam zawsze wtedy, kiedy jestem zaproszony i zawsze wtedy, kiedy mogę. Natomiast dzisiaj rzeczywiście takie pierwsze święto Gosławic, więc mimo festiwalu, mimo tego, że muszę za chwilę pędzić, bo gości z całej Polski i Europy przyjechało do Konina bardzo wielu, no to chciałem zajrzeć, przywitać mieszkańców Gosławic, bo rzeczywiście widać ich aktywność od dłuższego czasu i to jest bardzo fajne. Działają rzeczywiście dwa stowarzyszenia, ale my tu mamy przecież jako zespół szkolno-przedszkolny też można powiedzieć trzy placówki zebrane w jedno, plus muzeum okręgowe, do którego regularnie przyjeżdżam, plus parafia, więc to wszystko szczególnie w roku biskupa Andrzeja Łaskarza warto wspierać, bo on pochodził stąd, on założył, on fundował tutaj w Gosławicach zabytki, które do dzisiaj stoją, więc cieszmy się tym dniem, cieszmy się aurą, cieszmy się tym, że mieszkańcom się chce, bo my możemy oczywiście jako urząd próbować robić różne rzeczy, ale jeżeli nie będą czuli sami tego mieszkańcy, jeżeli sami się nie zrzeszą, to nigdy to nie wyjdzie tak właśnie, jak jak wtedy, kiedy jest oddolna inicjatywa.
17: Tydzień temu byłem sobie rekreacyjnie na trasie widokowym wieży Bazyliki w Lichaniu i jak spojrzałem na miasto, gdzie ono ma swój jeden koniec po lewej stronie Lasków, jest po prawej stronie Pątnów, zobaczyłem ten ogromny kawał przestrzeni, którą zajmuje Konin. To jest ciężko czasem ogarnąć pewnie z punktu widzenia ratusza czy urzędu. I faktycznie takie sygnały, które płyną oddolnie od mieszkańców, ich potrzeby są bardzo ważne. I nie możemy zapominać o tym, że każda część miasta, każdy okręg ma swoich reprezentantów w Radzie Miasta, radnych, do których ci mieszkańcy mogą zgłaszać różne potrzeby. I o to chyba warto zaapelować teraz z okazji Dni Konina, które się zbliżają, żebyśmy niekoniecznie może zawsze gdzieś tam narzekali, ale mogli znaleźć jakieś rozwiązania poprzez tych naszych reprezentantów.
13: Ja ciągle powtarzam, że z tego narzekania nic nie ma. To znaczy, my oczywiście, ja szczególnie mówiąc teraz i wypowiadając się za siebie, jestem otwarty na każdą krytykę. Zawsze chętnie, merytorycznie porozmawiam z każdym. Natomiast z samego narzekania, dla narzekania nic nie wyjdzie. Nie wyjdzie społeczna inicjatywa, nie wyjdzie festyn, nie wyjdzie bieg, nie wyjdzie cokolwiek. Nie wyjdzie spotkanie z autorem, który pisał w Gosławice, z panem Jackiem Bugajem ostatnio, który pisze książkę. Samo się nic nie zrobi i tak jak mówię, my też sami nie chcemy niczego narzucać mieszkańcom. Lepiej się wsłuchać w głos mieszkańców, lepiej, żeby oni mieli kontakt ze swoimi radnymi, a tutaj radni na północy miasta są aktywni, więc ja nie widzę tutaj żadnych zagrożeń, to znaczy są same dobre rzeczy. Mieszkańcy po prostu muszą mieć kontakt z radnymi i z nami. Ja jestem zawsze otwarty i na inicjatywy wszelkie staram się też przyjmować zaproszenia, więc patrzmy po prostu optymistycznie. Nikt za nas tego nie zrobi. Jeżeli jest nas dwóch, to poszukajmy trzeciego. Jeżeli jest nas stu, to poszukajmy kolejnej setki. I tak powinniśmy myśleć o tworzeniu naszego miasta.
17: Jeszcze też zadziwia ilość, bo my często narzekamy na to, że nic się nie dzieje, ilość tych rzeczy, które się faktycznie dzieją w mieście. Teraz ten weekend, to tak, jest piknik paleontologiczny w muzeum, tutaj jest Dzień Gosławic kawałek dalej, jest festiwal smaków na Bulwarze Nadwarciańskim i festiwal dziecięcy, który też się dzieje w mieście. 19-21 czerwca, Dni Konina, oprócz tego jeszcze dwa koncerty w Kościele Ewangelickim, ciągle coś się dzieje i to w tym samym czasie jest taki duży wybór, że czasem często wszystkie wydarzenia obskoczyć, a jednocześnie mieszkańcy, mimo wszystko niektórzy, gdzieś nie zauważają tego, nie dostrzegają, nie doceniają.
13: Nie zaglądają na kalendarz miejski, bardzo dostępny, nie zaglądają na aplikację M-Mieszkaniec, na której jest kalendarz. Ostatnio byłem w Łężynie i pokazywałem seniorom, że jest taka aplikacja M-Mieszkaniec, na której jak sobie dwa razy klikną w tą aplikację, to już wiedzą, co się dzieje każdego dnia. Mogą też oczywiście wejść na stronę internetową, mogą wejść na portale lokalne i też się dowiedzą. Dzieje się tak dużo, że ja od początku maja do końca czerwca nie mam żadnego dnia wolnego, a niektóre moje aktywności kończę późno w nocy, więc jeżeli ktoś mówi, że się nie dzieje, to tylko dlatego, że albo nie wie, albo bo nie chce się dowiedzieć, a poza tym całe miasto żyje w tych ciepłych miesiącach. Przypomnę, że my nawet wydłużamy ten czas, nawet w wakacje wchodzimy już z imprezami, bo przecież Otwórz Okno na Kulturę mocno wejdzie w lipcu, kiedy część z nas wyjedzie, ale do tej pory wcześniej jeszcze było tak, że wszystko staraliśmy się upchnąć z rokiem szkolnym, a teraz już nawet wchodzimy w wakacje, bo po prostu tyle się dzieje, że trudno to pomieścić.
17: I właśnie może tym akcentem odnośnie aplikacji mMieszkaniec zakończmy, bo to jest dobre bardzo źródło informacji, ale też takiej partycypacji. Tam można, kiedy są takie potrzeby, kiedy są organizowane konsultacje, też można poprzez tę aplikację wyrazić swoje zdanie, opinie.
13: Absolutnie, to nie tylko jest aplikacja z kalendarzem, to jest aplikacja z tym, żeby zgłosić, gdzie leżą nielegalne odpady, to jest aplikacja z tym, żeby zobaczyć, kiedy w ogóle wystawiamy odpady, to jest aplikacja, żeby konsultować różne pomysły miejskie, to jest aplikacja, żeby spojrzeć na kalendarz, to jest aplikacja, żeby dowiedzieć się, że coś nam zagraża. To jest w ogóle bardzo ciekawa aplikacja mMieszkaniec. Polecam wszystkim, którzy jeszcze tego nie mają w telefonach.
9: Rozmówcy podkreślają, że aktywność mieszkańców i współpraca lokalnych środowisk są kluczem do rozwoju tej części Konina. Pierwszy dzień Gosławic pokazał, że wspólne działania mogą skutecznie budować więzi społeczne i inspirować do kolejnych inicjatyw.
11: Konin FM.
6: Konin FM.
11: Naturalnie, lokalnie.
8: Zaprasza Dariusz Michalak.
9: Już dziś w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbędzie się druga edycja festiwalu Licheń Młodych pod hasłem Wprowadzajcie słowo w czyn. W programie wydarzenia znajdują się

0: powiedzieliśmy, też wyjątkowe. Więc może zaczniemy od w ogóle idei tego, skąd wpadłyście troszeczkę na pomysł, żeby ten festiwal powołać do życia w Sanktuarium Licheńskim. No i po co on jest?
1: Więc Festiwal Licheń Młodych to wydarzenie podjęte przez księży Marianów jako realizacja założeń Lichenia Młodych, czyli otwierania sanktuarium na młodzież, by stało się ono po prostu dla niej przyjazną przestrzenią. Wydarzenie jest skierowane głównie do osób w wieku od 18 do 30 lat, ale zaproszeni są oczywiście wszyscy, także rodziny.
0: Licheń Młodych to taka inicjatywa podjęta w Licheniu już no ładny czas temu. Macie osobnego Instagrama specjalnie dla młodzieży, gdzie się pojawia mnóstwo takiej treści, no oczywiście wiadomo, katolickiej, przepełnionej wiarą i przekazem, ale przekazem właśnie takim skierowanym do młodych, gdzie ta wiara jest podawana w taki, no powiedziałbym, lekki i przyjemny sposób. Czy ten festiwal również, można powiedzieć, dla tych, którzy nie byli w zeszłym roku, będzie w ten sposób podawany?
1: Uważam, że każdy w programie naszego festiwalu znajdzie coś dla siebie, ponieważ oprócz mszy świętej na uczestników będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną. Więc uważam, że jest to bardzo ciekawy temat i bardzo adekwatny do hasła tegorocznej właśnie naszej edycji, czyli wprowadzajcie słowo w czyn, który czerpie inspirację z hasła trwającego roku liturgicznego Uczniowie Misjonarze. I ta myśl tego hasła ma być zaproszeniem do takiego głębszego wejścia w życie Ewangelią, by Słowo Boże nie pozostawało jedynie inspiracją czy refleksją, ale właśnie stawało się takim naszym realnym przewodnikiem codziennych wyborów i postaw.
0: To jest taki festiwal, który ma być bardziej jakąś nauką, drogowskazem, a może taką okazją, żeby podziękować za coś, pomodlić się o coś, a może po prostu poznać innych młodych ludzi, którzy dzielą wspólnie wiarę z zainteresowanymi właśnie, żeby na ten festiwal przyjść.
1: Właściwie wszystkiego po trochu. Na uczestników festiwalu z pewnością czekają te wszystkie rzeczy, które przed chwilą wymieniłeś, ale warto dodać, że 20 czerwca to jest termin po maturach, więc jeśli na nasz festiwal przyjdą maturzyści, to z pewnością będą mogli podziękować Bogu za siłę, spokój i wsparcie, które otrzymały od Boga, a pozwoliły im przejść przez ten bardzo ciężki czas.
0: Tak, i oczywiście nie tylko maturzyści, ale też w zasadzie to jest zakończenie roku szkolnego blisko, więc wydaje mi się, że wszyscy uczniowie, można chyba przyjechać i z rodzinami, i czy z rodzicami chociażby, ale no, przede wszystkim chyba zapraszacie takie może grupy znajomych, żeby przyjść już takim jakimś małym zespołem i spróbować troszeczkę wkręcić się w ten festiwal.
1: Bardzo lubimy używać sformułowania, że na nasze msze święte dla młodych zapraszamy nie tylko młodych, ale także młodych duchem, więc wszyscy są mile widziani.
0: I ta idea przyświeca też temu festiwalowi. Powiedzmy troszeczkę o zaproszonych gościach, bo wydaje mi się, że całkiem fajna ekipa się szykuje. W zeszłym roku był Filip Heiser, duże nazwisko. Kto w tym roku?
2: Na uczestników festiwalu czekają tacy goście jak Anne-Marie. Jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory. Czy też Nie ma go tu. Jest to polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży.
0: Tak, jestem pewien, że wszyscy doskonale pamiętają ten hymn.
2: A poza tym zespoły takie jak Wyrwani z Niewoli, Pokój i Dobro, a także Teatr A, który przedstawi spektakl Siewca.
0: Wydaje mi się, że ten teatr to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ będzie to przedstawienie teatralne na schodach Bazyliki. Chyba nie kojarzę, żeby coś takiego wcześniej miało miejsce. Scena naprawdę wyjątkowa.
1: To prawda, nasze licheńskie schody sprawdziły się już podczas Misterium Męki Pańskiej, więc mamy nadzieję, że na naszym festiwalu Licheń Młodych zrobią równie dobre wrażenie.
0: Myślę, że to jest świetna scena, ponieważ przed schodami mnóstwo miejsca, więc Nie wiem, ile gości musiało przyjść, żeby nie obejrzeć dobrze tego przedstawienia, a wydaje mi się, że taka sceneria świetna też do przy okazji robienia jakichś fotografii, nagrania sobie fragmentów.

0: bo to jest naprawdę wyjątkowa sceneria i Bazylika Licheńska. Cudowne tło absolutnie do takiego przedstawienia. Ja sam jestem już ciekaw, jak to wyjdzie i na pewno sobie nie odmówię obejrzenia tego przedstawienia. Poza tym jeszcze widzę tak w programie festiwalu dużo zabaw integracyjnych, tak hasłowo to wymienione, więc co się kryje za tym hasłem, zabawy integracyjne?
1: Te zabawy zostaną prowadzone właściwie jak cały nasz festiwal przez Mariańską Wspólnotę Młodych, która jest wspólnotą ewangelizacyjną, działającą właśnie przy naszym prowincjalnym duszpasterstwie młodzieży i powołań Zgromadzenia Księży Marianów w Polsce. Jest to grupa bardzo fajnych młodych ludzi, którzy mamy nadzieję, że wprowadzą naszych uczestników w właśnie taką fajną atmosferę radości i zabawy, by między konferencją a koncertami mogli poczuć taką może ulgę nawet, odetchnienie od tego ciężkiego czasu, choć koncert oczywiście na pewno nie wymagają dużego skupienia, ale wiadomo, że fajnie jest się zintegrować i zapoznać może w ten sposób właśnie nowych, fajnych ludzi. W zeszłym roku mieliśmy stoisko z wiankami własnoręcznie robionymi i tym zajmowała się pani, ale widzieliśmy, że wiele osób z samych chciało po prostu zrobić dla siebie taki wianek i możemy zdradzić, że w tym roku również coś takiego będzie czekało na naszych uczestników.
0: Więc troszeczkę kontaktu z naturą również będzie. Jeszcze w tej części duchowej tego festiwalu, no, obecna będzie postać znana tutaj w Koninie księdza Kosierba z parafii Maksymiliana Kolbego. Dobrze kojarzę?
1: Tak, dobrze kojarzysz. Jest to dyrektor Centrum Caritas i prowadzi misję wolontariuszy Caritasu diecezji włocławskiej w Kenii. I podczas naszego spotkania podzieli się swoim doświadczeniem służby, opowiadając o codzienności pracy na misjach, o tym, jak wolontariat zmienia perspektywę patrzenia na świat wraz, tak jak już wcześniej wspomniałam, z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną.
0: Tak, myślę, że to jest też całkiem ważny temat. Ostatnio modny był duży zryw taki w narodzie, żeby pomóc potrzebującym, a to jest praca wymagająca codzienności, codziennej pomocy tak naprawdę potrzebującym, a nie pojedynczych zrywów, chociaż takie oczywiście też doceniamy i chwalimy. Więc ważny temat, który dobrze podjąć, dobrze posłuchać osoby, która no, jest w tym doświadczona jak mało kto. A przy okazji wydaje mi się, że ma całkiem dobre podejście do młodzieży.
1: Tak, mieliśmy okazję się poznać, więc myślę, że mogę potwierdzić, że jak najbardziej jest to z pewnością kapłan, który ma do czynienia z młodzieżą i wie, jakim słowem może do niej, do nas trafić.
0: To powiedzmy jeszcze raz, od czego, o której i kiedy zaczynamy.
1: Festiwal odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 12, a zakończymy spektaklem Siewca o godzinie 22.
0: Dziękuję bardzo za tą rozmowę i serdecznie jeszcze raz zapraszamy na ten festiwal. No i wprowadzajcie słowo w czyn.
1: Dziękujemy.
0: Festiwal rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12, a zakończy wieczornym spektaklem Siewca na schodach Licheńskiej Bazyliki. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą spędzić dzisiejszy dzień w atmosferze muzyki i wiary.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, lokalnie.
4: Zaprasza Dariusz Michalak.
0: Prestiżowa statuetka Złotego Konia to wyjątkowe wyróżnienie dla lokalnych przedsiębiorców, którzy swoim sukcesem udowadniają, że Konin jest doskonałym miejscem na dynamiczny rozwój i budowanie silnego biznesu. W tegorocznej edycji konkursu kapituła wyłoniła już finalistów w odświeżonych kategoriach, a nazwiska laureatów, którzy najlepiej pokazują potencjał gospodarczy regionu, poznamy pod koniec września. Z tej okazji rozmawiamy z prezydentem Konina Piotrem Korytkowskim nie tylko o samej nagrodzie, ale także o rozwoju przedsiębiorczości w mieście.
5: Ten konkurs rzeczywiście budzi emocje wśród mieszkańców, wśród firm naszego miasta. Mamy 29. edycję w tym roku konkursu o statuetkę Złotego Konia. W tym roku mamy 3 kategorie. Została dołożona kategoria Młody Lider Biznesu oraz Lider Nowoczesnego Przemysłu i Logistyki. Chcemy właśnie pokazywać młodych ludzi, którzy prowadzą biznes, ale i z drugiej strony pokazywać funkcję miasta, kompetencje. kompetencje, które też nabywamy z zakresu właśnie przemysłu i logistyki, nowoczesnego przemysłu, czyli gospodarki 4.0. W tym roku, jeśli chodzi o kategorię młody lider biznesu, zgłoszonych zostało 5 młodych ludzi nominowani do uzyskania statuetki. Zostali pan Borys Ler, Kremi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pani Klaudia Multańska, Lebalhem, oraz pan Franciszek Tomczak, Porando Sushi. Jeśli chodzi o lidera inicjatyw prozdrowotnych, zostało nominowanych 10 firm, natomiast firm, instytucji, natomiast nominowani to Natubay, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Guardian Clinic, spółka komandytowa oraz klub turystyki rowerowej Ciclo Konin. Jeśli chodzi o kategorię lider nowoczesnego przemysłu i logistyki, zgłoszonych było 10 firm, a nominowani to Logit, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kupsik, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Carlos Oze, Karol Gauden, spółka komandytowa. Oczywiście wymieniona przeze mnie kolejność jest zupełnie przypadkowa. Proszę nie sugerować się kolejnością wymienionych przeze mnie instytucji, firm czy też osób, bo to, kto uzyskał tą statuetkę Złotego Konia, okaże się we wrześniu na gali biznesu.
3: No i efekt końcowy poznamy podczas święta pańskiego biznesu, podczas gali corocznej. No właśnie, a jaka jest kondycja pańskiego biznesu? My tutaj duży nacisk kładliśmy przy okazji transformacji na to, żebyśmy jako mieszkańcy subregionu bardziej sami brali sprawy we własne ręce i zakładali firmy i tak dalej. Czy to się jakoś zaczyna coraz bardziej toczyć w tym kierunku, w którym byśmy tego chcieli?
5: Ja obserwuję, że jesteśmy na właściwej drodze, aby pobudzić gospodarczo nasz region. Wiele lat pracy włożone w to, aby miasto stanęło na nogach, zaczyna przynosić teraz skutki. Widzimy przybywanie firm, pojawiają się nowi inwestorzy, pojawiają się też potencjalni inwestorzy, którzy dają dużą nadzieję, że rzeczywiście Konin stanie się ponownie prężnym ośrodkiem związanym z przemysłem energetycznym. Bo stawiamy oczywiście na ten przemysł, jeżeli chodzi o rozwój naszego miasta, ale również liczymy na to, że i te z otoczenia energetyki biznesy tutaj również będą lokowane.
3: To też mowa o takich dużych firmach, ale jeśli chodzi o te małe, nasze lokalne inicjatywy podejmowane przez mieszkańców, to widać też dużo takich ruchów wydziału współpracy z biznesem na przykład, jak różne festyny, na których mogą te firmy się pokazać, mogą zapoznać mieszkańców ze swoją ofertą. Jest duże takie, widać, przekonywanie mieszkańców do tego, żebyśmy korzystali z usług naszych konińskich lokalnych firm.
5: Tak, to jest widoczne. Zresztą nasi przedsiębiorcy starają się być aktywni, aby pokazywać się. Zresztą chociażby ten program związany z kartą mieszkańca pokazuje, że zabiegają o to przedsiębiorcy konińscy, aby w programie być, tak, aby przyciągać do siebie, do swoich usług czy też produktów, które oferują nowych klientów, a karta mieszkańca między innymi temu służy. Widzimy zakładanie biznesu przez osoby, które odchodzą z przemysłu, bo przecież temu, aby łagodzić skutki transformacji gospodarczej, służy między innymi Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który przeznacza środki na to, aby stworzyć nowe miejsca pracy, żeby zatrudniać przez konińskich przedsiębiorców te osoby, które odchodzą od przemysłu paliwowo-energetycznego, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Zaczyna coś się dziać. Liczę na to, że za kilka lat będzie jeszcze lepiej.
3: I ten konkurs o statuetkę Złotego Konia też jest bardzo dobrym wyznacznikiem, jakby przykładem dla innych firm. No właśnie, co możemy... To jest taki... Te firmy, które są nominowane i potem nagradzane, one stanowią przykład dla innych przedsiębiorców, że można że można coś w konie tworzyć, że można chcieć, że można swój biznes rozbudowywać.
5: Tak, każdorazowo jak wręczamy te statuetki, to muszę powiedzieć, że jest zaskoczenie, jest radość, ale i też pewna nadzieja, bo muszę powiedzieć, że to ten laur w postaci statuetki Złotego Konia służy promocji tych firm. Ostatnio rozmawiałem z jednym z laureatów i powiedział, że ten Złoty Koń stoi na samym wejściu do firmy i jest to główny punkt, który skupia uwagę klientów wchodzących do firmy. Czyli przedsiębiorcy chwalą się tym, że mają tą statuetkę. Ona ma nie tylko wagę związaną z docenieniem tego, co dane firmy, instytucje czy też ludzie robią, ale ma też wagę związaną z artyzmem, ze sztuką, bo przecież wykonana ona jest z metalu, ma pokaźną wagę, wygląda dobrze i jest to jeden z elementów, można powiedzieć też i kolekcjonerskich. Jest policzona ilość wydanych statuetek i przedsiębiorcy, osoby, instytucje zabiegają o to.
3: Jeszcze, panie prezydencie, powiedzmy o naszym Wydziale Współpracy z Biznesem. To jest już od paru lat takie miejsce, gdzie przedsiębiorcy z różnymi sprawami, pomysłami, czasem może potrzebujący jakiegoś wsparcia w różnych sprawach, mogą się udać i mogą tę pomoc otrzymać.
5: Wydział Współpracy z Biznesem jest to wydział, który jest dedykowany przedsiębiorcom, którzy w tej chwili już działają oczywiście na terenie naszego miasta, ale i też ci, którzy chcą założyć biznes. To tutaj się rejestruje właśnie w tym wydziale działalność gospodarczą, ale i też ten wydział służy tym potencjalnym inwestorom instytucjonalnym, aby poprowadzić ich przez rękę, za rękę, przez cały proces związany z lokowaniem inwestycji w naszym mieście. To tutaj pierwszy kontakt ma miejsce, tutaj służymy kontaktom z innymi wydziałami, z którymi będą potencjalni inwestorzy mieli do czynienia. Jest to Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Geodezji i Katastru, ale Wydział Współpracy z Biznesem jest tym łącznikiem i tam zawsze można uzyskać informację pewną, sprawdzoną i nie zostawiamy żadnego przedsiębiorcy czy potencjalnego przedsiębiorcy samego ze swoim biznesem.
3: I jeszcze jedna rzecz zapytam a propos biznesu Konińskiego. No, są to też nadzieje, coraz bliżej się ten moment zbliża. Rozszerzenia programu Droga do Zatrudnienia po Węglu po to, żeby na przykład własną firmę czy nowe stanowiska pracy w firmach mogli uruchomić wszystkich, nie tylko dla tej grupy byłych pracowników grupy kapitałowej ZEPAK czy obecnych, ale w ogóle dla wszystkich mieszkańców Wielkopolski Wschodniej.
5: Tak, na terenie miasta funkcjonuje program związany ze sprawiedliwą transformacją. Jest to Job After Coal, czyli praca po węglu. To jest właśnie program dedykowany dla tych, którzy będą odchodzili od pracy w kopalni, czy też w energetyce. Ten program również dotyczy ich rodzin, czyli jest bardzo szeroko rozumiany. W tej chwili chcemy też i rozciągnąć na innych przedsiębiorców, którzy nie byli związani ani rodzinnie, ani też kooperacyjnie z przemysłem wydobywczym czy energetycznym. Mamy trzy firmy, które oferują pomoc osobom fizycznym, czy też firmom w zakresie zatrudnienia, czy też szkoleń. One są wyspecjalizowane w pewnej pomocy, ale i też Powiatowy Urząd Pracy ma te kompetencje, aby właśnie oferować taką pomoc. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest to fundusz, który ma łagodzić skutki naszej transformacji gospodarczej.
0: Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 25 września podczas zaplanowanego balu przedsiębiorców.
2: Konin FM.
6: Konin FM.
2: Naturalnie, rozmowy że lokalnie.
4: Zaprasza Dariusz Michalak.
0: W Borowie po raz kolejny spotkali się miłośnicy muzyki ludowej z całej Wielkopolski Wschodniej, by wspólnie pielęgnować regionalne tradycje i prezentować bogactwo lokalnego folkloru. o znaczeniu tego dziedzictwa, jego przekazywaniu kolejnym pokoleniom oraz o wyzwaniach, przed którymi stoją zespoły ludowe, opowiadają organizatorzy i uczestnicy festiwalu.
6: Damian Cisielski, specjalista do spraw programowych w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
3: Na liście widziałem około 30 zespołów tutaj z Wielkopolski Wschodniej Ludowych, które będą występowały właśnie w Borowie podczas Festiwalu Strony Tradycji. To naprawdę daje nadzieję, że ta nasza kultura ludowa, to wszystko nadal żyje, nie umiera, że mamy komu to przekazywać. Dlaczego powinniśmy właśnie tak pielęgnować i troszczyć się o tę naszą sztukę, o tę tradycję ludową?
6: Spotykamy się po raz 16, to jest festiwal z długoletnią tradycją. Nasze działania zaczynamy już na początku roku, odbywając konsultacje folklorystyczne z panią dr Arletą Nawrocką-Wysocką. Jedziemy do punktów, gdzie spotykają się zespoły ludowe, które kultywują właśnie tradycyjną muzykę Wielkopolski Wschodniej. Chcemy, aby ta muzyka przetrwała przez jeszcze wiele, wiele długich lat i nie chcemy, aby ona umarła. I dlatego też spotykamy się tutaj w Borowie po raz trzeci, aby wspólnie śpiewać, integrować się, aby ta muzyka była żywa.
3: Czy patrząc na te zespoły, można właśnie mieć taką nadzieję, że ci ludzie będą mieli komu przekazać, zaszczepić w młodych pokoleniach te tradycje? Bo widzę też młode osoby wśród tych występujących osób.
6: Powiem tak, trudno jest. Zespoły się starzeją, młodzież nie chce uczestniczyć w takich typu zajęciach, ale jest nadzieja, bo na przykład we Wierzbinku jest zespół Echo Kujaw, które spotyka się regularnie i dzisiaj również też mamy solistów w kategorii młodzież, którzy zaprezentują się na scenie. Więc jest nadzieja, że tutaj ta muzyka właśnie tradycyjna z Wielkopolski Wschodniej przetrwa, a po to też organizujemy ten festiwal, czy spotykamy się z zespołami, aby przekazywać to młodszym pokoleniom.
3: I jeśli chodzi o dzisiejszy festiwal, to co tutaj brane jest pod uwagę? W jaki sposób jurorzy oceniają te zespoły? Na co zwracają szczególnie właśnie swoją uwagę?
6: Na pewno najważniejszym punktem tutaj tego festiwalu jest dobór repertuaru, reprezentując właśnie dany region, gdzie ten zespół działa, pracuje. Strój, to tutaj ocenia akurat etnograf, śpiewa kapella.
3: A to jest jakaś różnica na przykład między repertuarem zespołów z powiatu kolskiego, a z powiatu konińskiego? Są jakieś, mogą być takie drobne różnice gdzieś?
6: Tak, oczywiście, bo mamy tutaj jeszcze region Kaliski, gdzie jest bardzo dużo zespołów śpiewających w innym stylem. U nas spotykamy się właśnie Wielkopolska Wschodnia, czyli
3: Kujawy chyba bardziej.
6: Kujawy, Babiak, Nadnerzanki, Dąbie, Kłodawa, Osieczanki, Osiek Wielki, więc tutaj jest różnica w słowach, w stylu śpiewania, wykonywania do repertuaru.
3: I te takie zespoły, tak sobie wyobrażam, że jest, zwłaszcza jak ktoś przyjeżdża z zagranicy, to przy różnych okazjach mogą być naszą taką dumą, perełką, czymś, co możemy pokazać, zaprezentować, czy możemy się pochwalić.
6: Oczywiście, że tak. Musimy kultywować tą tradycję, tą piękną właśnie, że chcą oni się spotykać, trwać w tym, spotykamy się z nimi, dobieramy im repertuar, odkrywamy nowe utwory, aby co roku mogli zaprezentować nowe utwory.
7: Katarzyna Stoczyńska, zespół śpiewaczy Kujawy Borowe.
3: Z jakiej gminy, z jakiego powiatu?
7: Gmina Babiak, powiat kolski.
3: Dobrze, i proszę powiedzieć, bo to trochę pani bardzo młoda jest, to daje nadzieję, że ta ludowość, ta tradycja nasza, że to nie umrze, że są ludzie, którzy będą kontynuować te piękne zwyczaje nasze wielkopolskie. Skąd u pani jest taka pasja? To tego właśnie rodzaju sztuki.
7: Mam nadzieję, że to nie umrze i dlatego razem z koleżanką, która też jest mniej więcej w moim wieku, staramy się to plewić wśród młodych ludzi i szukamy nowych narybków do naszego zespołu. Nie jest to łatwe. W ogóle teraz ludzie nie chcą poświęcać czasu swojego dla kultury, za co im nikt oczywiście też nie zapłaci bardzo często, więc jest to bardzo trudne zadanie, ale nadzieję mamy.
3: A co jest pięknego w tej ludowości? W tej naszej tradycji, w tych korzeniach.
7: No choćby stroje, proszę zobaczyć, jakie piękne stroje. Tutaj widzimy oprócz nas mnóstwo ludzi, którzy naprawdę mają stroje takie, których nie widzi się na co dzień. Na pewno nawet na festiwalach bardzo trudno zobaczyć. A tutaj możemy się spotkać, wymienić choćby kontaktami, gdzie można sobie takie stroje uszyć, bo to też nie jest takie łatwe, żeby znaleźć kogoś, kto uszyje te stroje. No to już są tacy...
3: Rzemieślnicy profesjonalni.
7: Rzemieślnicy, właśnie, bardzo dobrze, dziękuję.
3: To też tanie to nie jest.
7: No nie jest to też tanie, dlatego liczymy, że uda się dla tych naszych nowych członków, na których bardzo czekamy, że uda się pozyskać jakieś dofinansowanie.
3: A jeśli chodzi o piękno tej muzyki, to gdybyśmy mogli tak streścić, do czego ona, gdzie ona ma swoje źródła, jeśli chodzi i o samą muzykę, ale też o teksty, to o czym one najczęściej opowiadają?
7: Najczęściej, no to tak jak w dzisiejszych czasach, o miłości, tylko takiej, że tak powiem, prostej. Tak, my na przykład będziemy śpiewać o tym, że ktoś wypasał konie i przyszła do niego tam dzieweczka jakaś i dała mu gęby, tak mówiąc ogólnie. Więc zazwyczaj to o takiej przyjaźni albo miłości damsko-męskiej, o takich perypetiach różnych z tym związanych.
3: Gdyby nie patrzeć na to jako taką ciekawostkę, tylko próbować przenieść trochę tej tradycji na dzisiejsze czasy, to co można z tego czerpać dziś i wcielić w nasze życie obecne?
7: Na pewno przede wszystkim spotkania wśród innych i takie wspólne muzykowanie. No myślę, że teraz nieczęsto to się zdarza. Może tak jeszcze tylko nawiążę do tej muzyki, która ona bardzo często ma ze sobą jakiś związek. Jedna zwrotka z drugą są ze sobą powiązane takim łańcuchem przyczynowo-skutkowym i mimo, że tych zwrotek często jakaś pieśń ma 20, no to łatwo jest zapamiętać.
8: My jesteśmy z zespołu Na Swojską Lutę, zespół z Wierzbinka. Moje nazwisko Halina Jezierska.
9: Pani? Krystyna Zielińska, też z tego samego zespołu.
3: Proszę powiedzieć, od jak dawna panie są właśnie w tym zespole, kultywują te tradycje? Skąd to się wzięło? Czy to jeszcze ktoś, mama, babcia może też śpiewała, tańczyła?
8: No więc jeżeli chodzi o zespół, to ja do zespołu należę już ponad 22 lata. A w ogóle to tak śpiewałam od dziecka, lubiłam śpiewać i rodzina moja też była bardzo rozśpiewana. Także no, poszłam na emeryturę i po prostu dalej sobie kontynuowałam to, co robiłam, to co lubię. I nadal to robię, dopóki nie skończę 80 lat.
3: A u pani jak to było?
9: Ja namówiła mnie znajoma, żebym przyszła do zespołu. Ona zakładała zespół przy bibliotece w Zaryniu, bo tak normalnie mamy próby w Zaryniu, ale działamy przy Goku w Wierzbinku. No i dziadek kiedyś tam śpiewał coś takiego, pewnie to się przekazuje w genach, bo moje wnuczki wszystkie teraz uczą się grać, bo mamy w Wierzbinku szkołę muzyczną, także chodzą do szkoły muzycznej i myślę, że tradycja nie zaginie.
3: Wasza okolica to są już historyczne Kujawy, czyli pewnie dużo właśnie w tej muzyce jest z tamtego regionu, tak?
8: Na pewno tak, tak. Chociaż my tak byliśmy na pograniczu, wie pan, teraz to tak, Wielkopolska, ale raczej śpiewamy. Zresztą nasz strój świadczy o tym, że jesteśmy Kujawianki. Ja się uważam za Kujawiankę.
3: A utwory skąd czerpiecie te tradycje? To jest właśnie przekazywane z pokolenia na pokolenie, czy ktoś gdzieś też obecnie próbuje się szukać w jakichś źródłach?
8: Czekaj, jakie?
9: Kolberg, to są w większości utwory z Kolberga, z tych zbiorów jego właśnie. No, czasami, ale pomaga nam.
8: Nie, nasze babki kiedyś tam też jakąś piosenkę, ktoś tam, jakaś babcia nam przekazała, no i żeśmy też śpiewały. Także no, gdzie się da, tam szukamy nowości, że tak powiem, nowości tego typu, żeby to było kujawskie.
9: Że muszą tak pasować do Kujaw, bo państwo muzykolodzy i tak dalej, no, pilnują tego, żeby to było właśnie z Kujaw, nie? Jeśli mamy stroje kujawskie, musimy śpiewać pieśni kujawskie, nie? I z innego regionu.
3: A gdzie potem tę naszą piękną tradycję pokazujecie? W jakich miejscach? Bo wszystkie różne uroczystości w gminie na pewno obstawiacie, tak, ale gdzie jeszcze występujecie? Tutaj powiat konieński, no to wiadomo, Borowo pewnie za roku. A gdzie jeszcze występujecie w okolicy?
8: No, występujemy, tak, do Ciechocinka jeździmy do Brześcia Kujawskiego, gdzie tam dostajemy jakieś nagrody. Także, no i byliśmy w Kazimierzu nad Wisłą swego razu, a w tym roku do Bukowiny Tatrzańskiej. Także gdzie się da, jak trzeba, to i w kościele pośpiewamy, oczywiście. Jak trzeba, to urozmaicamy na przykład różne uroczystości gminne. Także nasz repertuar jest bardzo, bardzo taki szeroki. I takie piosenki różniste, przeróżniste.
9: Biesiadne,
8: tak. Także, no, ja na przykład się bardzo cieszę, że jestem w tym zespole, że mogę po prostu robić to, co lubię robić. Lubiłam zawsze śpiewać.
3: A też ja zapytam, czy jest jakaś nadzieja, że to będzie dalej przekazywane z pokolenia na pokolenie? Czy dołączają to znaczy kolejne się. Osoby?
8: No nie jest to takie proste, bo mieliśmy młodych w zespole, ale tak, ta na studia, ta wyjechała, ta się wyprowadziła. Wie pan, jak to na
3: ale może dołączają właśnie te ludzie koło 40 na przykład?
8: Cienko, u nas jest mało. Ten folklor to się wiąże z wsią, prawda? No więc powinny być jakieś narybek. No ale mówię, że to mieliśmy młodszych, ale się wyprowadzili, nie ma ich. A teraz, a za starszych nie chcą po prostu.
3: Ale tutaj aż 30 zespołów dzisiaj występuje.
8: No jest, no ale w naszym rejonie, no tak, no jest. No, to znaczy, że w każdym rejonie ta tradycja tych ludowych pieśni się jakoś utrzymuje, prawda? No. Także dużo nas jest, no ale młodych nie bardzo. W naszej grupie mało się.
9: Bo w naszej gminie jest drugi zespół.
3: Echo Kujaw,
9: Echo
3: tak?
9: Echo Kujaw, tak. I tam są młodzi. Typowo młodzi grają, śpiewają. Także, no, Halinka mówi, że młodzi nie, no, a młodzi w swoim środowisku no, bardziej nie, niż z nami starszymi. O, może tak.
3: Ale za parę lat już tacy młodzi nie będą, to pewnie przejdą do waszego zespołu.
8: U nas w naszym rejonie, bo my w Zaryniu ćwiczymy, tak jak tu koleżanka mówiła, przy bibliotece były dziewczyny młode, ale poszły. No poszły. Każdy sobie życie układa na wsi. Nie chcą ludzie być młodzi. Naprawdę, wieś się bardzo starzeje. Tak polecam wszystkim ludziom, którzy mają jakieś zainteresowania, żeby nie siedzieć w tym domu, żeby wyjść, żeby spotykać się z ludźmi, żeby po prostu robić to, co się lubi. My akurat lubimy śpiewać i śpiewamy.
0: Choć przedstawiciele zespołów przyznają, że coraz trudniej zainteresować młodych ludzi folklorem, nie brakuje osób, które z pasją podtrzymują te regionalne tradycje. Festiwal w Borowie pokazuje, że muzyka ludowa wciąż żyje, integruje społeczność i pozostaje ważnym elementem kulturowej tożsamości regionu.
2: Konin FM.
4: Konin FM.
2: Nadreklama.
10: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3. Za reklama.
4: Konin FM. Konin FM. Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
0: Trwa zacięta rywalizacja między Koninem a Bełchatowem o miano lokalizacji dla drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Podczas wtorkowej wizyty studyjnej władze regionu przekonywały inwestorów z USA, Kanady i Francji, że to właśnie Konin i jego gigantyczne zasoby wodne są kluczem do sukcesu tej inwestycji. Zagraniczni giganci technologiczni zachowują jednak pełną dyplomację, podkreślając atuty obu miast i czekając na ostateczne decyzje, które mają zapaść dopiero za 2 lata.
12: Przechodzimy od fazy publicznych deklaracji, stanowisk, które wybrzmiały, wydaje się, już dość głośno i ze strony sejmiku, ze strony innych samorządów i wszystkich aktywnych uczestników życia publicznego, do takiej praktycznej prezentacji, jakie walory ma wschodnia Wielkopolska, region koniński, czym się możemy pochwalić, jakie parametry środowiskowe, gruntowe, wodne, infrastrukturalne ma ta część regionu i uważamy, że jest to bardzo poważny atut w tej rywalizacji jak się okazuje, z Ryganem Bełchatowskim, bo zostały dwie lokalizacje właściwie w tej chwili jako rozpatrywane, więc no, staramy się pokazać z jak najlepszej strony. Woda oczywiście ma kluczowe znaczenie przy pewnych technologiach, natomiast stabilność gruntu, to, że są tutaj wokół sieci, które są rozbudowane, to, że jest infrastruktura drogowa, dostęp z autostrady, szereg elementów, linie kolejowe, które też są do wykorzystania. Cała, tak powiem, infrastruktura społeczna, urbanizacja tego terenu, szereg różnych usług dostępnych na miejscu, to wszystko są te atuty, które trzeba pokazać i w jakiś sposób przedyskutować.
0: Marszałek odpowiedział także na zarzuty opozycji, która twierdzi, że w Koninie żaden atom nie powstanie.
12: Posłowie PiS-u, zarówno poseł Bartosik, jak i poseł Hoffman, no, zachowują się jak tacy typowi szkodnicy polityczni, to znaczy im gorzej, tym lepiej. Im bardziej czarna wizja, im bardziej czarny scenariusz, tym lepiej. Dla nich oczywiście lepiej, bo mówią, że jakby zdobyli władzę, to wszystko się odwróci, tak? Tylko że to są takie czcze opowieści, bajki polityczne, bardzo nieprzyjemnie zresztą sprzedawane, nieuczciwie, z próbą przypisania nam jakichś tutaj niecnych zamiarów robienia teatru politycznego. No to po prostu, krótko mówiąc, jest taka brutalna polityka, która niestety nas smuci, ale robimy swoje po prostu. Staramy się stworzyć wszelkie warunki do tego, żeby te decyzje, które będą zapadały, były oparte na rzetelnych danych, a nie na jakichś tam opowieściach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że lokalizacja elektrowni w tej części Polski da tutaj gwarancję dostępu do dużej ilości energii w regionie, który się bardzo dynamicznie rozwija. Wielkopolska się bardzo mocno rozwija, a rozwój wymaga energii. My oczywiście stawiamy mocno na energię odnawialną i ona będzie istotną częścią tego miksu energetycznego, ale energia atomowa jest stabilizatorem, jak wiadomo, systemu energetycznego, który jest oparty na OZE, więc to jest jakby największy zysk dla wszystkich de facto. Bliskość źródła dużej energii, to po pierwsze. Po drugie, no to nie są ostatnie lata. Ja przypomnę, że myśmy zaczęli dyskusję o elektrowni atomowej w Wielkopolsce w 2009 roku. W 2009 roku mówiliśmy, że Wielkopolska jest miejscem, które przyjęłoby taką lokalizację z poparciem i zaangażowaniem, bo uważamy, że mamy do tego, że tak powiem, predyspozycje, mamy środowiska naukowe, wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby rozwijać takie projekty. No, upłynęło sporo lat od tego momentu, sporo się zmieniło, ale no, nasze stanowisko jest właśnie nadal aktualne.
0: Prezydent Konina Piotr Korytkowski powtarzał argumenty przemawiające za konińską lokalizacją.
13: Mamy argumenty, które świadczą o tym, że to tutaj właśnie powinna być zlokalizowana elektrownia jądrowa. Po pierwsze, jesteśmy już w bardzo zaawansowanym procesie odchodzenia od produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. To w tym roku dzieją się te rzeczy. Bełchatów ma przed sobą wiele lat jeszcze kopania węgla brunatnego i produkowania energii elektrycznej z niego. Mamy przecież pracowników, którzy w jakiś sposób muszą i mogą być zagospodarowani, gdybyśmy zlokalizowali tutaj elektrownię jądrową. Mamy urządzenia wyprowadzenia mocy, mamy linie przesyłowe, mamy wodę. Wbrew pozorom pojawia się informacja o tym, że w Koninie nie ma wody. No więc jesteśmy w miejscu, które zadaje kłam takim opiniom. Mamy przychylne społeczeństwo, które zabiega o to, aby tutaj właśnie ta inwestycja miała miejsce. Nie spotkałem się z głosem przeciwnym. Na pewno takie są. Natomiast ludzie oczekują tego i aprobują lokalizację w Koninie, bądź też już tutaj obok. Jak ta decyzja będzie pozytywna dla Konina, spowoduje, że pobudzi się gospodarka w Koninie. Zdecydowanie my tego oczekujemy, tak bym powiedział. Biorąc pod uwagę to, że jesteśmy na drodze transformacji energetycznej, idealnie wpisywałoby się to w scenariusz transformacji, ale przede wszystkim dałoby to pobudzenie gospodarcze naszego regionu. Firmy kooperujące przy budowie mogłyby znacznie zyskać. Liczę na to, że ten local content, o który zabiegamy, byłby tym, gdzie pieniądze trafiałyby do regionu w trakcie budowy, ale i też potem, po rozpoczęciu już produkcji energii elektrycznej, spowodowałoby to, że podatki trafiałyby do miasta, a ludzie mieli pracę. W związku z tym zabiegamy o to usilnie i staramy się pokazać argumenty, które posiadamy, tak aby ta decyzja dla Konina była korzystna.
14: Ja jestem Jarek Piskorski, reprezentuję CanDo Energy Adkins Realis. Jestem dyrektorem nowej budowy w Polsce. Ja bym powiedział, że wstępne wskaźniki, które dostajemy w pre-feasibility study, to na razie nie widzimy przyczyn w jednej lokalizacji czy drugiej. Jak chodzi o szczegółowe czy design elektrowni, czy jak, czy koszty, tak jak pan wspominał, to wtedy musimy wejść bardziej szczegółowe już informacje, lokalizacje, bo jaki jest grunt, jakie trzeba fundamenty budować, czy takie standardowe, czy coś trzeba dołożyć. Do przodu musimy dalsze badania zrobić i dane dostać od lokalizacji. I tak samo jak wodę, to wtedy musimy współpracować z rządem, jak środowisko, są takie regulacje środowiska, żeby to i to zaczynamy ten proces teraz, ale na dzień dzisiejszy za wcześnie powiedzieć, czy to będzie miał wpływ na koszt i czy to będzie wyglądało. Z naszego punktu widzenia, z widzenia CanDo, ja bym chciał w przyszłość, żeby było i w Koninie, i w Bełchatowie, bo Polska potrzebuje dosyć dużo energii. Teraz to sporo jest z węgla. W Kanadzie mieliśmy też 20 lat temu 30% energii w Ontario było z węgla, 30% z energii jądrowej. I na dzień dzisiejszy, w ciągu 15 lat, oni przestali wszystkie węgry, też 60% jest na energii jądrowej. I żeby Polska miała też taki, na tym trakcie jest, żeby zmniejszyć energię z węgla, to trzeba budować nie tylko jedną czy dwa lokalizacje, a trzeba ich wiele. I mi się wydaje, że z mojego punktu widzenia, ja bym chciał dążyć, żeby było i tu, i tu. Bo ja tu widzę przyszłość, że może być 4 bloki CanDo tutaj, 4 bloki tam. I to by było dla mnie najlepsze wyjście. Jeszcze nie wiemy, co może się okazać w najbliższych lat, rok, dwa, bo to będzie na przyszły rok rząd chciałby wybrać technologię, a rok kolejny, żeby wybrać później lokalizację. Przy tym będziemy skończyli pre-feasibility, a feasibility study, dalsze kroki, to będzie robił ten wybrany technologia. I przy tym właśnie wyjdą też szczegóły, tak jak pan powiedział, czy to będzie jakiś wpływ na koszty, czy wpływ na inne modyfikacje potrzebne. Mam nadzieję, że z tego co widzę, nie będzie takie potrzebne komplikowane, ale to się z czasem okaże. I to, czy to może mieć wpływ? No jest możliwe, ale zawsze powiedzieć tak czy nie na ten moment.
0: Inwestorzy na spotkaniu wypowiadali się pozytywnie o obu lokalizacjach. Na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba będzie jeszcze poczekać.
2: Konin FM.
15: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
16: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować.
15: Wiadomości Konin FM.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny Straży Pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
17: Na godzinę 8 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
16: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologiczny Hydrometeorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju we wszystkich województwach z wyjątkiem podlaskiego. Te kilka minut może rozgrzać systemy internetowe do czerwoności. Dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. Poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut.
11: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Podpowiedź dla nauczycieli, jak pożytecznie, odrywając się od podręczników, można spędzić czerwcowe zajęcia, chociażby godzinę wychowawczą. Z myślą o budowaniu dziecięcej wiary we własne możliwości powstało wyjątkowe opowiadanie Super Kropka, czyli jak być pewnym siebie, z serii przygód Liska i Biska.
18: Czy wiesz, że pewność siebie u dzieci nie rodzi się z bycia idealnym? Rodzi się z akceptacji swoich małych potknięć. W opowiadaniu Super Kropka, czyli jak być pewnym siebie, pokazujemy dzieciom, że każdy z nas ma w sobie taką super kropkę. Czasem jest malutka, czasem się chowa, ale to ona dodaje nam siły, by powiedzieć: spróbuję jeszcze raz. Zachęcamy Was do zapoznania najmłodszych z tym opowiadaniem.
3: A to jedna z propozycji Konińskiej Fundacji Podaj Dalej imienia doktora Piotra Janaszka. Wszelkie materiały, które można wykorzystywać podczas szkolnych zajęć albo organizując rodzinny czas w domu, są dostępne pod internetowym adresem lisekibisek.pl.
15: Konin FM. Pogoda.
16: Niemal w całym kraju możliwe dziś burze, ale także upał. Powyżej 30 stopni niemal wszędzie, na zachodzie do nawet 34, ale z zachodu dziś będą nadchodzić fale burzowe i ulewne. Podobnie jak wczoraj, znowu pogoda będzie gwałtowna, możliwe będą lokalne podtopienia i grad. Jutro też gorący dzień i burze możliwe w całym kraju.
11: Konin FM. Naturalnie, że lepiej.

0: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
1: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
2: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
9: Konin FM.

0: Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Pierwszy Dzień Gosławic stał się okazją do integracji mieszkańców oraz pokazania siły oddolnych inicjatyw. Poza budowaniem jedności społecznej była to okazja do wzięcia udziału w charytatywnej zbiórce.
2: Pierwszy Dzień Gosławic, usłyszałem przed chwilą ze sceny, że dziesiątki osób włączyły się w to bezinteresownie, totalnie, żeby zorganizować takie wydarzenie. Widać potrzebę, że chcecie się integrować na tym osiedlu. Bardzo dobry sygnał płynie właśnie od was, z tej części miasta.
3: Tak, dzień dobry, witam, Arkadiusz Wojczak, prezes Stowarzyszenia Nasze Gosławice. No proszę zobaczyć tutaj na ludzi tak naprawdę, jak się bawią tak naprawdę dziś na dzisiejszym wydarzeniu. Włączyli się z całych swoich sił w to wydarzenie wcześniej. My zbieraliśmy złom, bardzo chętnie nam ten złom przekazywali. Mamy bardzo dużo ciast upieczonych przez rodziców, którzy sami z siebie dzisiaj się zgłaszali. Mamy chleb ze smalcem, mamy pyry z dzikiem. To wszystko jest zrobione przez mieszkańców bezinteresownie i z serca tak naprawdę, dlatego żebyśmy dzisiaj się tutaj właśnie dobrze razem bawili i żeby miło było nam tutaj razem wszystkim na naszym Jugosławic tak naprawdę.
2: To jest bardzo dobry przykład dla mieszkańców innych części Konina też, żeby też się organizowali, też żeby brali sprawy w własne ręce i załatwiali to, co mogą zrobić sami, tak jak chcą.
3: Szanowni Państwo, tak naprawdę to niewiele potrzeba, żeby taki piknik zorganizować. Potrzeba tylko tutaj dobrej chęci tak naprawdę. No wiadomo, że troszeczkę pracy przy tym wszystkim było, ale trzeba przede wszystkim dobrej chęci i wszystko nawet niewielkimi nakładami, dzięki sponsorom, darczyńcom można tutaj naprawdę wszystko zorganizować.
2: Są jeszcze jakieś najbliższe plany, marzenia?
3: Tak, oczywiście mamy tutaj dużo pomysłów, które będziemy realizować, ale chcemy tutaj się cieszyć dzisiejszą chwilą, dzisiejszym dniem.
2: To zajrzę jeszcze do tej waszej perełki, czyli do Koła Gospodyń i Gospodarzy Miejskich Nowości, której jeszcze w Koninie nie było.
3: Zapraszamy serdecznie, są pyry z gzikiem, jest chleb ze smalcem, jest żurek gosławski, są ciasta, będą gofry, zapraszamy na poczęstunek, na najlepsze jedzenie, jakie jest w tym mieście.
2: Koło Gospodyń i Gospodarzy Miejskich, coś zupełnie nowego w Koninie. Skąd taki pomysł i czy trzeba było panie namówić do tego, żeby do tej organizacji wstąpić?
4: Namawiać nie trzeba było.
5: Nie trzeba było, byśmy bardzo chętne. Chcemy coś, żeby zaczęło się dziać w naszym mieście. No i taka inicjatywa spodobała nam się i dlatego mieliśmy dzień próbny, ale myślimy, że na tym nie skończymy na pewno.
2: I macie tak, żur gosławski, tak, inne pyszności, tak. Ciasta.
5: Jak to z ziemniaczkami.
2: Jak to wyglądało? Się podzieliłyście jakoś, która co robi w
5: rodzice.
2: Domu?
5: Ciasta piekli rodzice, dzieci z różnych klas, także super.
2: No i jakie plany? Kolejne jakieś imprezy, gdzie będzie można zobaczyć wasze
6: spróbowanie? Chcieliśmy bardzo to, tak. Ale
5: zobaczymy dzisiaj, to jest,
6: tak. Dzisiaj to jest taki dzień próbny.
2: Dzień próbny, ale cel szczytny, bo to nie jest tak też, że za darmo się te ciasta je, tylko trzeba przekazać środki na chłopca, na Mata Zbierskiego.
5: Tak. Oprócz tego wspieramy też szkoły, przedszkole, radę rodziców,
6: no i koło gospodyń miejskich.

0: było potrzebne takie koło w naszym mieście, w Koninie?
1: Myślimy, że tak. Myślimy, że tak.
2: Może jakoś zjednoczymy też to społeczeństwo troszkę. No jednak, jeżeli tylko będzie praca. Ja też mam bardzo dużo gości, jak każdy ma pracę, dzieci, ale gdzieś takie nawet dla siebie taką chwilę oddechu trzeba też znaleźć.
0: Ile już osób jest w kole? I ilu mężczyzn? Bo to też ciekawe.
3: No mężczyzn? Na razie 3-4?
2: No będzie 10 osób?
0: Ale to i tak już jest bardzo dobry wynik jak na początku.
2: Bardzo się cieszymy.
0: Pierwszy dzień Gosławic. To jest bardzo ważne wydarzenie dla was, dla mieszkańców tej części osiedla. Cieszycie się z tego właśnie, że tak się integrujecie, że spędzacie razem czas jako mieszkańcy Gosławic?
4: Tak, bardzo się cieszymy z tego powodu.
0: Jest to potrzebne?
4: No uważam, że tak. Uważam, że tak. Że jest bardzo miło i są starsi, i są dzieci i... No i jest fajnie.
0: A jak to jest? Bo jesteście tak trochę takim osiedlem oddalonym od centrum miasta. Utożsamiacie się z Koninem, czy bardziej jeszcze z tą przeszłością? Że to kiedyś była gmina, byście chcieli większej takiej niezależności, żeby bardziej wasze jakieś potrzeby były dostrzegane jako mieszkańców?
4: No myślę, że tak, że raczej byśmy chcieli, żeby więcej pieniążków było dla nas, na jakieś naprawy, na różne inne rzeczy.
0: Ale jak na razie dwa stowarzyszenia działają i robicie, tak, co możecie własnymi siłami.
4: Tak, zgadza się.
5: Rozmówcy podkreślają, że aktywność mieszkańców i współpraca lokalnych środowisk są kluczem do rozwoju tej części Konina. Pierwszy dzień Gosławic pokazał, że wspólne działania mogą skutecznie budować więzi społeczne i inspirować do kolejnych inicjatyw.
6: Konin FM.
7: Konin FM.
6: Naturalnie, że lokalnie.

0: MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
5: Gastorama. Teoria i praktyka.

0: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami to dziś znów nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załońskiemu. Warto zapolować na bon turystyczny. System uruchomi taką możliwość za godzinę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina, Dariusz Szacht.
2: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody z zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
0: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
3: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
0: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
4: Między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny na pobyt minimum 3 nocy.
0: W poprzednich edycjach bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Na północy Konina od czasu do czasu słychać głosy o tym, że mieszkańcy Gosławic, Pątnowa, Marantowa czy Łężyna czują się niewystarczająco dostrzegani przez władze. O ewentualne utworzenie rad osiedli, czego chcieliby niektórzy miejscy aktywiści, lub nawet o odłączenie Gosławic od Konina, zapytaliśmy wiceprzewodniczącego Sejmiku Wielkopolskiego Henryka Drzewieckiego.
6: Myślę, że gdyby społeczeństwo bardziej się zorganizowało, to pewnie nie byłoby wyjścia. Trzeba byłoby spełnić demokratyczne życzenia mieszkańców. Z tym, że te głosy są moim zdaniem zbyt słabe jeszcze. Są wolne wybory do Rady Miasta i tutaj odbywa się to w sposób w 100% demokratyczny. Każdy okręg jest reprezentowany przez radnych, którzy zasiadają w ławach w sali sesyjnej i każdy mieszkaniec z każdej dzielnicy, z każdego okręgu może się zwrócić o pomoc do radnego.
5: A reprezentantami mieszkańców północnych obszarów w Radzie Miasta są Maria Królikowska, Jarosław Sidor, Katarzyna Wagner, Monika Kosińska, Krystyna Leśniewska i Zofia Itman. I to do nich mieszkańcy na przykład Gosławic mają prawo zgłaszać się z każdym osiedlowym problemem. Tak samo jak w sprawach wagi wojewódzkiej mogą szukać wsparcia u radnych Sejmiku Wielkopolskiego.
6: Takie odnoszę wrażenie, że Sejmik Wojewódzki jest czymś odległym dla mieszkańców, ale ja osobiście jako radny z tego okręgu, okręgu numer 4, staram się, żeby ten sejmik przybliżyć. Podejmuję różne aktywności, staram się pomagać w różnych sprawach i miastu, i innym powiatom, które wchodzą w skład okręgu numer 4. To jest proces powolny, ale on się dzieje.
5: A radnymi sejmiku z naszego okręgu, oprócz wiceprzewodniczącego Henryka Drzewieckiego, są także Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, Anna Majda, Dominik Szopa i Grzegorz Fiałkowski.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Upalnie dziś w całym kraju. Do 30 stopni, a na zachodzie do nawet 34. To będzie najgorętszy weekend tego roku, ale popołudnie gwałtowne. W pogodzie z zachodu płyną burze i ulewy.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio.
1: Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Reklama.
0: Konin FM 104.1.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Trwa zacięta rywalizacja między Koninem a Bełchatowem o miano lokalizacji dla drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Podczas wtorkowej wizyty studyjnej władze regionu przekonywały inwestorów z USA, Kanady i Francji, że to właśnie Konin i jego gigantyczne zasoby wodne są kluczem do sukcesu tej inwestycji. Zagraniczni giganci technologiczni zachowują jednak pełną dyplomację, podkreślając atuty obu miast i czekając na ostateczne decyzje, które mają zapaść dopiero za 2 lata.
2: Tak, ja bym powiedział, że wstępne wskaźniki, które dostajemy pre-feasibility study, to na razie nie widzimy przyczyn w jednej lokalizacji czy drugiej. Jak chodzi o szczegółowe, czy design elektrowni, czy jak czy koszty, tak jak pan wspominał, to wtedy musimy wiedzieć bardziej szczegółowe już informacje o lokalizacji, bo jaki jest grunt, jakie trzeba fundamenty budować, czy takie standardowe, czy coś trzeba dołożyć. Do przodu musimy dalsze badania zrobić i dane dostać od lokalizacji. I tak samo jak wodę, to musimy współpracować z rządem, jak środowisko, są takie regulacje środowiska, żeby to... I to zaczynamy ten proces teraz, ale na dzień dzisiejszy za wcześnie powiedzieć, czy to będzie miał wpływ na koszt i czy to będzie wyglądało. Z naszego punktu widzenia, z widzenia Candu, ja bym chciał w przyszłość, żeby było i w Koninie, i w Bełchatowie, bo Polska potrzebuje dosyć dużo energii, teraz to sporo jest z węgla. W Kanadzie mieliśmy też 20 lat temu 30% energii w Ontario było z węgla, 30% z energii jądrowej. I na dzień dzisiejszy, w ciągu 15 lat, oni przestali wszystkie węgry, też 60% jest na energii jądrowej. I żeby Polska miała też taki, na tym trakcie jest, żeby zmniejszyć energię z węgla, to trzeba budować nie tylko jedną czy dwa lokalizacje, a trzeba ich wiele. I mi się wydaje, że z mojego punktu widzenia, ja bym chciał dążyć, żeby było i tu, i tu. Bo ja tu widzę przyszłość, że może być 4 bloki Candu tutaj, 4 bloki tam. I to by było dla mnie najlepsze wyjście. Jeszcze nie wiemy, co może się okazać w najbliższych rok, dwa, bo to będzie na przyszły rok. Rząd chciałby wybrać technologię, a rok kolejny, żeby wybrać później lokalizację. Przy tym będziemy kończyli pre-feasibility, a feasibility study, dalsze kroki, to będzie robił ten wybrany technologia. I przy tym właśnie wyjdą też szczegóły, tak jak pan powiedział, czy to będzie jakiś wpływ na koszty, czy wpływ na inne modyfikacje potrzebne. Mam nadzieję, że z tego co widzę, nie będzie takie potrzebne komplikowanie, ale to się z czasem okaże. I to, czy to może mieć wpływ, no jest możliwe, ale zawsze trzeba powiedzieć tak czy nie na ten moment.
1: Prezydent Konina Piotr Korytkowski powtarzał argumenty przemawiające za konińską lokalizacją.
3: Na pewno któraś jest z nich lepsza. Może podobne są w związku z tym, że

0: i tu produkowana jest energia elektryczna z węgla brunatnego. Natomiast mamy argumenty, które świadczą o tym, że to tutaj właśnie powinna być zlokalizowana elektrownia jądrowa. Po pierwsze, jesteśmy już w bardzo zaawansowanym procesie odchodzenia od produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. To w tym roku dzieją się te rzeczy. Bełchatów ma przed sobą wiele lat jeszcze kopania węgla brunatnego i produkowania energii elektrycznej z niego. Mamy przecież pracowników, którzy w jakiś sposób muszą i mogą być zagospodarowani, gdybyśmy zlokalizowali tutaj elektrownię jądrową. Mamy urządzenia wyprowadzenia mocy, mamy linie przesyłowe, mamy wodę. Wbrew pozorom pojawia się informacja o tym, że w Koninie nie ma wody. No więc jesteśmy w miejscu, które zadaje kłam takim opiniom. Mamy przychylne społeczeństwo, które zabiega o to, aby tutaj właśnie ta inwestycja miała miejsce. Nie spotkałem się z głosem przeciwnym. Na pewno takie są. Natomiast ludzie oczekują tego i aprobują lokalizację w Koninie, bądź też już tutaj obok. Jak ta decyzja będzie pozytywna dla Konina, spowoduje, że pobudzi się gospodarka w Koninie. Zdecydowanie my tego oczekujemy, tak bym powiedział. Biorąc pod uwagę to, że jesteśmy na drodze transformacji energetycznej, idealnie wpisywałoby się to w scenariusz transformacji, ale przede wszystkim dałoby to pobudzenie gospodarcze naszego regionu. Firmy kooperujące przy budowie mogłyby znacznie zyskać. Liczę na to, że ten local content, o który zabiegamy, byłby tym, gdzie pieniądze trafiałyby do regionu w trakcie budowy, ale i też potem, po rozpoczęciu już produkcji energii elektrycznej, spowodowałoby to, że podatki trafiałyby do miasta, a ludzie mieli pracę. W związku z tym zabiegamy o to usilnie i staramy się pokazać argumenty, które posiadamy, tak aby ta decyzja dla Konina była korzystna.
1: Inwestorzy na spotkaniu wypowiadali się pozytywnie o obu lokalizacjach. Na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba będzie jeszcze poczekać.
2: Konin FM.

0: aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu, będzie to widać na murawie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
2: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
0: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrypeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
3: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
0: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze to scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw, to alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.
4: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodu w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
0: Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. To tysięczne spotkanie w historii Mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowany na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Sezon na miejskiej przystani Gosławice nad Jeziorem Pątnowskim już trwa. Przy ładnej pogodzie można nie tylko plażować, ale także pływać różnymi sprzętami wodnymi, rowerkami, kajakami czy skonstruowanym przez PKS Konin tramwajem wodnym Pociejewo.
6: To jest ta atrakcja, która ma być głównie w weekendy już teraz, żeby każdy mógł wsiąść na statek, przepłynąć się. Myślimy teraz i rozmawiałem dzisiaj nawet z kapitanem o tym, że ten godzinny rejs, który jest w planie, on powoduje, że możemy pływać tylko po Jeziorze Pątnowskim, więc myślę tutaj o jednak zmianie jeszcze regulaminu, żeby była jedna taka jednostka, która byłaby dwugodzinna. Wtedy dopłynęlibyśmy do Wąsosz, do Mikorzyna, żeby no rzeczywiście ktoś sobie zaplanował taki dłuższy rejs i wtedy przepływamy przez Most Bernardynka, przepływamy dalej, widzimy Wyspę Klarę, więc no też jakby tych trochę więcej do zobaczenia. Statek jest 12-osobowy, więc no nie jest bardzo duży, natomiast no jak ten tramwaj zawsze tak samo nie zmienialiśmy, zresztą nie ma takiej możliwości, żeby na więcej osób, ale jest to bardzo, bardzo ciekawa atrakcja.
5: Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie Mariusz Zaborowski. Na przystani jest już dostępna restauracja, są budki ze słonymi i słodkimi przysmakami oraz dmuchańce.
6: Planujemy również imprezy i wydarzenia, które będą w okresie letnim. Na razie to jest na etapie ustalania terminu, DJ-a i również samego przebiegu imprezy, więc o tym będziemy informować na bieżąco. Natomiast no, przygotowujemy się tak, żeby każdy, kto przyjedzie na przystań, miał coś dla siebie, był zadowolony, bo to, że przepiękna plaża, że ta zieleń i ta trawa, która tu jest, z której korzystają wszyscy, to jest miejsce, które na pewno dla wielu jest bardzo atrakcyjne i wyjątkowe od innych.
5: Przypomnijmy, że kąpielisko w Gosławicach też jest już strzeżone przez ratowników, ale możliwość pływania uzależniona jest tam od warunków pogodowych i aktualnej jakości wody w Jeziorze Pątnowskim.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Upalnie i burzowo. Dziś do 30 stopni niemal w całym kraju, ale na zachodzie jeszcze upalniej do 34. Z zachodu napływają burze i ulewy. Dziś pierwsze burze mogą pojawić się około godziny 14.
1: Konin FM.

0: Kolin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
6: Techał Stalkon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. Techał Stalkon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.

0: Dziennikarze lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Projekt relokacji zespołu ratownictwa medycznego z Turku doprowadził do medialnego starcia parlamentarzysty Prawa i Sprawiedliwości z wicewojewodą wielkopolskim. Opozycja ostrzega przed pozostawieniem 40-tysięcznego rejonu z zaledwie jedną karetką i domaga się utworzenia nowego zespołu w Malanowie zamiast zabierania obecnego w Turku. Reprezentujący rząd wicewojewoda uspokaja jednak mieszkańców, tłumacząc, że system ratowania działa ponad granicami administracyjnymi i liczy się wyłącznie czas dotarcia do poszkodowanych.
3: Ja nie zgadzam się z decyzjami wojewody wielkopolskiego, bez względu kto dziś te funkcje pełni, bo do końca nie wiemy, i ministra zdrowia. A to wynika z tego, że w Turku są w tej chwili dwie karetki. Jedną przenoszą nam do innej gminy, do gminy Malanów. I Turek, miasto 26 tysięcy mieszkańców plus 9 tysięcy, prawie 10 tysięcy gmina Turek, ta wokół Turku, pozostaje z jedną karetką. Wyobraźmy sobie sytuację, że jest zawał serca, przywożony jest pacjent tu do Konina, do szpitala wojewódzkiego na jakąś operację i samo miasto Turek i gmina Turek, 40 tysięcy ludzi w tym momencie zostaje bez karetki. Jest karetka w Dobrej i w Malanowie, ona musi dojechać do Turku. Liczba mieszkańców Turku w ciągu dnia zwiększa się o jakąś 1/3, bo ludzie przyjeżdżają do szkół, do pracy i oni zamiast dać kolejny zespół do tego Malanowa, bo ja nie jestem temu przeciwny, przenoszą nam karetkę i mówią, że to jest test. Ja dziękuję bardzo za taki test. Państwo z województwa czy z Ministerstwa Zdrowia mogą sobie testy urządzać na sobie, ale nie na mieszkańcach powiatu tureckiego. Co będzie, jeśli coś się stanie? Wiemy, że w tych sytuacjach krytycznych, kiedy jest udar, kiedy jest zawał, liczą się minuty, a oni nam przenoszą karetkę w inne miejsce. Chodzi głównie o miasto Turek i gminę Turek. I po prostu za tym stoją argumenty. Wyliczyli sobie minuty. Okej, jeśli chcą testować, niech stawią czwarty zespół do Malanowa, niech testują, niech badają, czy jest potrzebny, czy niepotrzebny. Ja uważam, że potrzebny, ale nie można podejmować takiej decyzji. I drugi element całej tej akcji, to po prostu napluto mieszkańcom powiatu tureckiego twarz. 5,5 tysiąca podpisów, które były zbierane przez wolontariuszy, radnych miejskich, radnych powiatowych, poszły do kosza. No jak tak będą traktować mieszkańców powiatu tureckiego, to myślę, że bardzo za rok się zdziwią.
2: Posłowi PiS odpowiedział drugi wicewojewoda wielkopolski Jarosław Maciejewski.
4: Stacjonowanie zespołów ratownictwa medycznego to nie jest odbieranie komuś karetki. Stacjonowanie jest przyporządkowane do pewnych miejsc, które my rozpatrujemy na mapie tak zwanych czasów dojazdu, uwzględniając również bariery architektoniczne, ale, szanowni państwo, występowanie zakładów, możliwości zdarzeń w tych zakładach, jak również populacje, a więc w zależności od gęstości zaludnienia na danym terenie, te karetki są czasami w jednym miejscu, a czasami w drugim. Dokument Państwowe Ratownictwo Medyczne to jest dokument, który jest dokumentem planistycznym i ja to nazywam, że jest to dokument żywy, a więc podlega co pół roku analizie i co pół roku dokonujemy weryfikacji stacjonowania karetek, czasów dojazdu, wartości jakby tych wszystkich innych elementów, nad którymi się skupiamy. To, że politycy uczynili sobie z tego pewien element wartości słupków procentowych wyborczych, to jest po prostu przykre, bo to jest działanie na takich czynnikach czysto ludzkich, tak? Jeżeli poseł Bartosik od jakiegoś czasu próbuje na tym zbudować swoją wartość, to ja proponowałbym panu posłowi, żeby się najpierw zatrudnił jako ratownik medyczny, pojeździł w zespole ratownictwa medycznego i zobaczył, jak to wygląda, a później o tym zaczął mówić. Bo ja, szanowni państwo, mam wiele różnych danych. Ja wiem, jak ci ludzie są obciążeni, jaką pracą są obciążeni, ile na przykład spędzają czasu na tak zwanej bazie, a ile czasu w tak zwanej czynnej pracy. I te dane wcale nie są takie, które powodują, że my w ten sposób możemy wpłynąć na bezpieczeństwo.

0: bezpieczeństwo. Niestety chcę wszystkim powiedzieć jedno. Dokument mówiący o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie dotyczy powiatu. Dla nas w tym dokumencie nie ma granic dla gmin, powiatów. Mało tego, nawet nie ma to znaczenia, jakie jest województwo. Dla nas najważniejszą determinantą jest czas dojazdu do miejsca zdarzenia. I to jest bezwzględne kryterium. Drugim takim istotnym kryterium to jest również umiejętność udzielania pomocy. Dzisiaj zespół ratownictwa medycznego, jeżeli dojedzie do pacjenta i jest to trudna sytuacja, to najważniejszą rzeczą jest czas następny dojazdu do najbliższego specjalistycznego oddziału ratunkowego, w skrócie SOR. A SORy mamy w naszej okolicy tylko dwa. W Turku dlaczego nie mamy SOR-u do dnia dzisiejszego, tylko mamy izbę przyjęć? Oczywiście oni na tyle, na ile mogą, starają się zaopatrzyć tych pacjentów, ale absolutnie nikt z tym nic nie zrobił. Remontowano oddział ginekologiczno-położniczy, który i tak zamknięto w szpitalu w Turku. I przepraszam, i co, i o tym pan Bartosik zapomniał? Przykro mi, że musimy o takich rzeczach mówić. Dla mnie najważniejszą rzeczą to jest bezpieczeństwo, które gwarantujemy wszystkim pacjentom. I nieważne, czy to będzie karetka z Konina, z Koła czy z Turku, jeżeli będzie taka potrzeba i ten czas dojazdu będzie akurat taki odpowiedni, to ona tam pojedzie i każdemu pacjentowi udzieli pomocy.
1: Spór teraz zyskał status nie tylko problemu społecznego, ale i politycznego. I pozostaje mieć nadzieję, że prowadzący go w ferworze walki nie zapomną o tym, że chodzi o życie i zdrowie mieszkańców.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Tomasz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.
0: Konin FM 104.1.

0: Konin FM.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalne.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Gastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.

0: rabatowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
3: W wysokości 300 zł na pobyty minimum 3 nocy.
1: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
4: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
1: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. 2 miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
5: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie otrzymał, czytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan nigdzie nie wpoczyta? No naprawdę, no czy leci z nami pilot? No.
1: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.
0: Wiadomości Radia Konin FM.
6: W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją gminnego programu rewitalizacji miasta Konina do 2030 roku, prezydent ogłosił nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ich ujęcia w aktualizowanym dokumencie. Miasto Konin posiada już opracowany i przyjęty gminny program rewitalizacji. Obecnie trwają prace nad jego aktualizacją, polegającą na określeniu i uzupełnieniu katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane w celu wyprowadzenia obszaru kryzysowego ze stanu degradacji. Ten nabór stanowi kolejny kluczowy etap partycypacji społecznej, dający możliwość współtworzenia dokumentu przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Do składania propozycji urzędnicy zapraszają osoby fizyczne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby oraz podmioty gospodarcze. Projekty mogą być zgłaszane w ramach dwóch ścieżek. Pierwszej, przeznaczonej dla podmiotów organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, spółdzielni, wspólnot mieszkańców czy parafii, które planują w przyszłości samodzielnie realizować oraz finansować zgłoszone zadania ze środków własnych bądź pozyskanych dotacji. Druga ścieżka jest z kolei przeznaczona dla interesariuszy, w tym zwykłych mieszkańców, którzy chcą zaproponować pomysły na projekty publiczne, których głównym wykonawcą i inwestorem miałoby być miasto Konin lub podległe jednostki organizacyjne i spółki komunalne. Szczegóły są na stronach Urzędu Miasta pod adresem konin.pl. Mamy na to czas do końca czerwca.
2: Konin FM. Pogoda.
1: Upał już daje się nam dziś we znaki. W całym kraju maksymalnie w ciągu dnia będą 34 stopnie na zachodzie. W innych częściach kraju niewiele chłodniej, bo około 30 stopni. A około godziny 14, początkowo na zachodzie, później w niemal całym kraju zaczną się burze.

0: 104.1.
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
5: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.

0: Premierze Lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Prestiżowa statuetka Złotego Konia to wyjątkowe wyróżnienie dla lokalnych przedsiębiorców, którzy swoim sukcesem udowadniają, że Konin jest doskonałym miejscem na dynamiczny rozwój i budowanie silnego biznesu. W tegorocznej edycji konkursu Kapituła wyłoniła już finalistów w odświeżonych kategoriach, a nazwiska laureatów, którzy najlepiej pokazują potencjał gospodarczy regionu, poznamy pod koniec września. Z tej okazji rozmawiamy z prezydentem Konina Piotrem Korytkowskim nie tylko o samej nagrodzie, ale także o rozwoju przedsiębiorczości w mieście.
3: Ten konkurs rzeczywiście budzi emocje wśród mieszkańców, wśród firm naszego miasta. Mamy 29. edycję w tym roku konkursu o statuetkę Złotego Konia. W tym roku mamy 3 kategorie. Została dołożona kategoria Młody Lider Biznesu oraz Lider Nowoczesnego Przemysłu i Logistyki. Chcemy właśnie pokazywać młodych ludzi, którzy prowadzą biznes, ale i z drugiej strony pokazywać funkcję miasta, kompetencje, które też nabywamy z zakresu właśnie przemysłu i logistyki, nowoczesnego przemysłu, czyli gospodarki 4.0. W tym roku, jeśli chodzi o kategorię Młody Lider Biznesu, zgłoszonych zostało 5 młodych ludzi, nominowani do uzyskania statuetki zostali pan Borys Ler, Kremi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pani Klaudia Multańska, Lebalhem oraz pan Franciszek Tomczak, Porando Sushi. Jeśli chodzi o lidera inicjatyw prozdrowotnych, zostało nominowanych 10 firm, natomiast nominowani to Natubay, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Guardian Clinic, spółka komandytowa oraz klub turystyki rowerowej Ciclo Konin. Jeśli chodzi o kategorię lider nowoczesnego przemysłu i logistyki, zgłoszonych było 10 firm, a nominowani to Logit, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kupsik, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Carlos Oze Karol Gauden, spółka komandytowa. Oczywiście wymieniona przeze mnie kolejność jest zupełnie przypadkowa. Proszę nie sugerować się kolejnością wymienionych przeze mnie instytucji, firm czy też osób, bo to, kto uzyskał tą statuetkę Złotego Konia, okaże się we wrześniu na gali biznesu.
4: No i efekt końcowy poznamy podczas święta pańskiego biznesu, podczas gali corocznej. No właśnie, a jaka jest kondycja pańskiego biznesu? My tutaj duży nacisk kładliśmy przy okazji transformacji na to, żebyśmy jako mieszkańcy subregionu bardziej sami brali sprawy we własne ręce i zakładali firmy i tak dalej. Czy to się jakoś zaczyna coraz bardziej toczyć w tym kierunku, w którym byśmy tego chcieli?
3: Ja obserwuję, że jesteśmy na właściwej drodze, aby pobudzić gospodarczo nasz region. Wiele lat pracy włożone w to, aby miasto stanęło na nogach, zaczyna przynosić teraz skutki. Widzimy przybywanie firm, pojawiają się nowi inwestorzy, pojawiają się też potencjalni inwestorzy, którzy dają dużą nadzieję, że rzeczywiście Konin stanie się ponownie prężnym ośrodkiem związanym z przemysłem energetycznym. Bo stawiamy oczywiście na ten przemysł, jeżeli chodzi o rozwój naszego miasta, ale również liczymy na to, że i te z otoczenia energetyki biznesy tutaj również będą lokowane.
4: To też mowa o

0: takich dużych firmach, ale jeśli chodzi o te małe, nasze, lokalne inicjatywy podejmowane przez mieszkańców, to widać też dużo takich ruchów Wydziału Współpracy z Biznesem na przykład, jak różne festyny, na których mogą te firmy się pokazać i mogą zapoznać mieszkańców ze swoją ofertą. Jest duże takie, widać, przekonywanie mieszkańców do tego, żebyśmy korzystali z usług naszych konieckich, lokalnych firm.
1: Tak, to jest widoczne. Zresztą nasi przedsiębiorcy starają się być aktywni, aby pokazywać się. Zresztą chociażby ten program związany z kartą mieszkańca pokazuje, że zabiegają o to przedsiębiorcy koniscy, aby w programie być, tak, aby przyciągać do siebie, do swoich usług czy też produktów, które oferują, nowych klientów, a karta mieszkańca między innymi temu służy. Widzimy zakładanie biznesu przez osoby, które odchodzą z przemysłu, bo przecież temu, aby łagodzić skutki transformacji gospodarczej, służy między innymi Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który przeznacza środki na to, aby stworzyć nowe miejsca pracy, żeby zatrudniać przez konińskich przedsiębiorców te osoby, które odchodzą od przemysłu paliwowo-energetycznego, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Zaczyna coś się dziać, liczę na to, że za kilka lat będzie jeszcze lepiej.
2: Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się 25 września podczas zaplanowanego balu przedsiębiorców.

0: FM. Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa List Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa List Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.

0: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ścianę na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni Rosją agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gwinterek-Zabocka.
2: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego orderu zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
0: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11.15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu nowego muralu w czeskiej Pradze. W dzielnicy Praha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Nowa aplikacja dla mieszkańców gminy Stare Miasto, Mieszkaniec Info, jest już dostępna. Gminy przechodzą na cyfrowe dostarczanie powiadomień. W Mieszkaniec Info można znaleźć harmonogram wywozu odpadów z automatycznymi powiadomieniami, kalendarz lokalnych wydarzeń i imprez, czy, co najważniejsze, alerty z ostrzeżeniami o ważnych zdarzeniach. Podobnie w Koninie. Mieszkańcy mogą korzystać z innej aplikacji. Nazywa się ona M-Mieszkaniec. Urzędnicy zachęcają, by ją sobie pobrać. Za jej pośrednictwem można na przykład wziąć udział w konsultacjach społecznych czy dostać ostrzeżenie o utrudnieniach na drodze. I kolejny temat w wiadomościach. Ruszyła następna edycja konkursu Pociąg do sztuki. W tym roku Koleje Wielkopolskie świętują wyjątkowy jubileusz pod hasłem 15 lat razem. Od takiego bowiem czasu biało-czerwone pociągi z niebieskim akcentem towarzyszą mieszkańcom regionu w codziennych podróżach, wyjazdach do szkoły, pracy, na uczelnie czy na spotkania z bliskimi. Teraz samorządowy przewoźnik zachęca nas do opowiedzenia tej historii poprzez sztukę. Konkursowe zadanie polega na stworzeniu pracy graficznej, która pokaże Koleje Wielkopolskie na przestrzeni ostatnich 15 lat lub przedstawi naszą osobistą wizję ich przyszłości. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą kreatywnie opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z podróżowaniem marszałkowskimi pociągami po Wielkopolsce. Na laureatów czekają m.in. tablety graficzne, laptopy, smartfony i inne elektroniczne gadżety. Konkurs trwa do 17 sierpnia. Szczegóły na stronach internetowych Kolei Wielkopolskich.
1: Konin FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
0: Popołudnie dziś z burzami. Instytut Meteorologii przestrzega przed nimi niemal cały kraj, pogodnie jedynie na Podlasiu. A póki nie ma burzy, to jest upał. Ten dziś do 27, miejscami 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie jeszcze cieplej, do 34.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.

0: MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: THU Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. THU Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.

0: Kulturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Kleczewska Malta przejdzie metamorfozę i zdecydowanie zwiększy swoją atrakcyjność turystyczno-wypoczynkową. W ramach wartej blisko 22 miliony złotych inwestycji powstanie tam m.in. nowoczesny, sensoryczny park dla rodzin oraz pierwsze w regionie pole do gry w disc golfa. Burmistrz Mariusz Musiałowski podpisał już umowę z wykonawcą, a nowoczesny kompleks rekreacyjny ma być gotowy do końca maja 2027 roku.
3: W zeszłym tygodniu podpisałem umowę z przedsiębiorstwem robót drogowo-budowlanych z Tuliszkowa na rozbudowę kleczewskiej Malty na kwotę prawie 22 miliony złotych. Nie ukrywam, ten przetarg rozstrzygnął się dla nas bardzo pomyślnie, ponieważ całkowita wartość projektu według kosztorysu przekraczała 26,5 miliona złotych, więc udało się na etapie przetargu wygenerować oszczędności. Warto dodać, że w tej kwocie niespełna 22 milionów, aż 80% to dotacja, 70% środków unijnych, 10% budżet państwa. No i do tego musimy dołożyć prawie 4 400 000 złotych wkładu własnego, co stanowi dokładnie 20% tej inwestycji. W ramach zadania stworzymy strefę administracyjną z takim zapleczem sanitarnym. Powstaną tam dwa budynki, administracyjny oraz sanitarny, z toaletami i aneksami kuchennymi. Te budynki będą oczywiście ogólnodostępne, będą one stanowiły zaplecze dla całego kompleksu. W ramach tej inwestycji powstanie również blisko 3-hektarowe pole do pole do gry w disc golfa. Disc golf to jest taka dyscyplina sportowa, która troszeczkę przypomina golfa, ale nie potrzeba do niej ani piłeczek, ani kij golfowych. Taka ciekawostka. Również na tym są oczywiście dołki, tylko że te dołki w polu do disc golfa przyjmują postać takich 9 koszy i to są miejsca, do których musimy dotrzeć, ale tak jak już mówiłem, nie z piłeczką golfową, tylko z takim dyskiem, który się rzuca jak frisbee. Powstanie również park edukacyjno-rekreacyjny dla dzieci, dla rodzin i oczywiście dla osób z niepełnosprawnościami, bo on będzie uwzględniał również potrzeby osób z niepełnosprawnościami, czyli nie będzie tam żadnych barier architektonicznych. No i ten park będzie podzielony na strefy oddziałujące na różne zmysły, na wzrok, słuch, węch, smak, dotyk oraz na ruch. Znajdują się tam rośliny zapachowe, drzewa owocowe, tężnie solankowe, zioła, ale również coś dla miłośników aktywnego spędzania czasu, czyli może bardziej wyczynowego, ponieważ będzie tam park trampolin i bardzo wiele elementów edukacyjnych. Wybudujemy również plac wielofunkcyjny z wierszą asfaltową, przeznaczony do organizacji koncertów, festynów, jakichś wystaw plenerowych i innych tego typu wydarzeń kulturalnych. Oczywiście wybudujemy także duży parking, żeby można było bezpiecznie i komfortowo zostawić swoje auto. Na tym parkingu zmieści się aż 187 miejsc postojowych, w tym oczywiście miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, a cały obiekt zostanie wyposażony w nowe oświetlenie oraz monitoring. Warto dodać, że na Kleczewskiej Malcie już w tej chwili jest bardzo zielone, jest bardzo przyjaźnie, czuć tam naturę i będzie tego jeszcze więcej. Zachowamy te tereny, w zasadzie rozwiniemy tereny zielone. Większość obszaru pozostanie biologicznie czynna, czyli nie będzie żadnej betonozy. Wprost przeciwnie, przewidzieliśmy nowe nasadzenia drzew, krzewów i uporządkowanie już istniejącej zieleni. Warto dodać, że ta inwestycja została tak, no zaryzykuję stwierdzenie, sprytnie zaplanowana i przemyślana. Warto dodać, że pierwotnie mieliśmy przygotowany wniosek o dofinansowanie przekraczający 60 milionów złotych, natomiast doszliśmy do wniosku, że bardziej opłaca nam się sięgnąć po te 21-22 miliony złotych, aniżeli po te 60. Brzmi to troszeczkę absurdalnie, ale no Excel nie kłamie. W momencie, kiedy budowalibyśmy wszystko z dofinansowania, czyli pierwotnie planowaliśmy domki, pole namiotowe, tego typu rzeczy, które mogłyby być komercyjnie wykorzystywane, to bardzo mocno ograniczałoby nam to możliwość zarobkowania na tej infrastrukturze. Dlatego jej nie będzie. Pozbawiliśmy ten projekt wszystkich takich właśnie elementów typowo komercyjnych, co nie znaczy, że one nigdy nie powstaną.

0: wprost przeciwnie. Powstaną, ale one będą już budowane wyłącznie z naszych prywatnych środków, ze środków pochodzących z budżetu gminy Kleczew, po to, aby zapewnić naszym mieszkańcom możliwość wypoczynku, ale również, aby zarabiać na tej infrastrukturze. Żeby nie było takiej sytuacji, że budujemy coś za kilkadziesiąt milionów złotych, co będzie tylko kulą u nogi, czyli kolejną infrastrukturą, którą trzeba będzie utrzymywać za grube miliony złotych. Przeliczyliśmy to, Malta ma na siebie zarabiać, ma być po prostu tak sprytnie zaplanowana i wybudowana, żeby ten obiekt po prostu był w stanie samodzielnie się utrzymać. Warto dodać, że ta inwestycja zostanie wykonana do połowy, do 30 maja dokładnie przyszłego roku, 2027.
1: Zapowiada się, że na wakacje w 2027 roku warto będzie zarezerwować sobie czas, by skorzystać z atrakcji odnowionej kleczewskiej Malty.

0: FM.
1: Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
1: Reklama. Konin FM.
0: Konin

0: trwa wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga jednak nad wodę. Mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w Szpitalu Południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
2: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
3: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
0: Odpowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w Warmińsko-Mazurskim, Lubelskim i na Podkarpaciu. Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
4: Kąpielisko nad Jeziorem Zagrzyńskim, czy to w Serocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
0: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Warto też dostosować plany do umiejętności pływackich.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Noc Kupały czy Noc Świętojańska. Z tym zawsze kojarzymy początek lata. Tradycyjnie w regionie odbywa się wiele imprez nawiązujących do słowiańskich tradycji. Burmistrz Sąpolna wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sołectwem Mąkolno zaprasza na Święto Janki. W programie znajdą się występy zespołów dębowiacy oraz folkowe. Będą warsztaty plecenia wianków, animacje dla dzieci i dmuchańce, konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański, grill, różne stoiska, kawiarnie, ręki i dyskoteka z DJ-em Łukaszem. To wszystko 27 czerwca w godzinach od 16 do północy na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolnie. W wydarzenie włączają się Stowarzyszenie Kobiet Inicjatyw Wiejskich, Stowarzyszenie Sąsiedzkie, Koło Gospodyń Wiejskich w Mąkolnie oraz Druhowie OSP.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Po południu upalne, ale i burzowe, gwałtowne wyładowania mogą wystąpić w całym kraju oprócz Podlasia. Jutro więcej chmur, jedynie na Pomorzu Zachodnim utrzyma się słoneczna pogoda. Na jutro w prognozach opady deszczu i burze niemal dla całego kraju. W dalszym ciągu burzom towarzyszyć będzie grad. Konin

0: 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
5: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.

0: Dom Zamełki w Koninie stał się niedawno sceną dla wyjątkowych młodych głosów. To właśnie tam, 16 czerwca, odbyło się uroczyste forum Akademii Młodych Liderów i Liderek Aglomeracji Konińskiej.
1: Ja, Anna Szymczak, jestem pracownikiem Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska. W projekcie byłam również co-trenerką, a więc gdzieś tam z młodzieżą miałam dużą styczność i ze wspaniałą młodzieżą.
2: Mamy troszeczkę o liczbach w tym projekcie. Najpierw może o tym, ile tej młodzieży skończyło ten projekt, jest absolwentami tego projektu Młodych Liderów.
1: Powiem tak, to jest pierwsza edycja. W pierwszej edycji mamy 29 absolwentów. Z kolejną ruszamy już we wrześniu i tam będziemy rekrutować 31 osób, żeby docelowo było 60 uczestników.
2: To się zakończy na tej drugiej edycji? Czy to jest taki plan, żeby faktycznie ten projekt gdzieś funkcjonował dłużej? Bo on jest dofinansowywany ze Sprawiedliwej Transformacji, z tego co się orientuję.
1: Tak, to są środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Całkowita wartość to blisko 640 tysięcy złotych, z czego ponad 570 to dofinansowanie unijne. Jeżeli chodzi o daty, niestety projekt jest do połowy 2027 roku, a więc druga edycja kończy ten projekt, ale oczywiście będziemy się starać pozyskać nowe środki, by w przyszłości kontynuować.
2: Tak, bo no widać, że przynajmniej tak jak rozmawiam z młodzieżą biorącą udział w tym projekcie, no to cenią sobie bardzo te umiejętności, które tutaj zdobyli, więc wydaje mi się, że warto, żeby ten projekt gdzieś tam w tej czy innej formie dalej funkcjonował. Powiedzieliśmy, ile osób skończyło ten projekt, kiedy dokładnie zapisy na ten następny etap, czy tą następną edycję się odbędą?
1: Planujemy we wrześniu, początek września. Będziemy na pewno ogłaszać we wszelkich lokalnych mediach, jak będziemy znać już konkretne daty.
2: No to my będziemy też trzymać tutaj rękę na pulsie, żeby o tym informować, bo jestem pewien, że młodzież będzie bardzo chętna, żeby się zgłosić, zwłaszcza jak usłyszą już od swoich starszych kolegów, jak wartościowe były to lekcje. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
3: Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Zioła i chodzę do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Koninie. Jestem absolwentką tak naprawdę Akademii Młodych Liderów i Liderek Aglomeracji Konińskiej.
2: No właśnie, bo zakończył się ten pierwszy, nie wiem jak to nazwać, kurs, warsztat, edycja, o może to będzie najlepsze słowo, tego właśnie projektu Młodych Liderów. To może tak zacznijmy od takiej króciutkiej charakterystyki dla naszych słuchaczy, którzy może pierwszy raz o tym projekcie słyszą. Czego na tych zajęciach, na tych spotkaniach, na tych warsztatach się uczyliście w ogóle?
3: Cała akademia polegała na 4 zjazdach i wizycie studyjnej w Warszawie. Uczyliśmy się tam różnych form liderstwa, czym tak naprawdę jest lider, jak zarządzać grupą, ale również uczyliśmy się takiej pracy typowo w grupie, jak współpracować ze sobą, działać oraz też jak prawidłowo argumentować swoje wypowiedzi i przedstawiać się. Takie podstawowe zasady.
2: To były takie po prostu spotkania, że tak powiem, ala w klasie?
3: My byliśmy w gwarku i byliśmy praktycznie częściej w jednej sali bądź w dwóch, zależy czy dzieliliśmy się na grupy. Na początkowym zjeździe, kiedy było jeszcze w miarę ciepło, wychodziliśmy na dwór, ale bardziej w formie integracji, aby najpierw się zapoznać, żeby łatwiej nam się później działało. Natomiast później no to były raczej zajęcia w sali. Jednak nie było sztywnej atmosfery jak w klasie czy w szkole. Staraliśmy się budować taką pozytywną, miłą dla każdego.
2: Przy okazji robiliście jakieś takie projekty poza właśnie samą nauką, czy czymś musieliście się wykazać, jakoś potem tak na koniec chociażby pokazać swój te umiejętności, które zdobyliście?
3: Tak, zgadza się. Po wszystkich 4 zjazdach razem z wizytą, naszym takim egzaminem, że tak to powiem, była akcja lokalna, gdzie dzieliliśmy się na grupy 2-3 osobowe, jednak też były niektóre osoby, które działały same i każdy musiał przeprowadzić projekt, w którym czuł się dobrze, gdzie poruszał dany temat wybrany przez siebie. Były to akcje od rozwoju aplikacji, poprzez zdrowie psychiczne, aż do na przykład budowy domków dla ptaków. I każdy robił to, w czym czuje się dobrze, wykorzystując wszystko, całą teorię oraz praktykę, czego się nauczyliśmy na zjazdach.
2: Jestem pewien, że słuchają nas teraz osoby może w twoim wieku, może troszeczkę młodsze, które usłyszą niedługo, za jakiś czas, że jest na przykład kolejna edycja tego programu. No i tak po nazwie, no to młodzi liderzy, czyli pewnie wyobrażają sobie, że no to jest jakaś nauka zarządzania, być może jak

0: gdzieś tam zarządzania również emocjami, zasobami ludzkimi, jak to się czasami mówi. Czy to jest właśnie to, albo tylko to, czy to może jest coś więcej, jakaś nauka, która gdzieś zaowocuje u osób, które nie myślą o swojej przyszłości jako, nie wiem, pracy menadżerskiej, czy gdzieś karierze jakiejś nawet politycznej?
1: Wydaje mi się, że nabyte umiejętności pomogą w każdej pracy, ponieważ nie pracujemy typowo na tym, jak nie wiem, robić tylko akcje, czy tylko pracować w kącie późniejszej pracy w przyszłości. Też się uczymy na przykład działania nad stresem, prawidłowej wypowiedzi i zajęć, które pomogą tak naprawdę w każdym zawodzie. Jednak jeśli ktoś myśli nad wcześniej wymienionymi kierunkami, też się na pewno przyda, jednak nie tylko w tych, lecz w innych również.
0: Czyli ogólnie polecasz na kolejne edycje, żeby twoi rówieśnicy czy osoby trochę młodsze zgłaszały się.
1: Tak, polecam z całego serca, to jest naprawdę super przeżycie i doświadczenie. Wydaje mi się, że każdy powinien coś takiego przeżyć, bo naprawdę mocno to rozwija i też uskrzydla w innych sferach życia. I zapraszam wszystkich na drugą edycję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich uczestników, jak i zarząd oraz was, drogich słuchaczy.
2: To inspirujące wydarzenie stanowiło oficjalny finał pierwszej edycji projektu edukacyjnego realizowanego przez Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska we współpracy ze Szkołą Liderów w ramach Funduszy Europejskich. O naborach na kolejną edycję będziemy Państwa informować na naszej antenie, gdy tylko pojawią się oficjalne daty.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie. La, la.

0: 104.1. Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
0: Konin FM.

0: podejrzany o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho. Piłkarz ma podpisać nowy kontrakt.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
2: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
0: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 złotych dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać w wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
3: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
0: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przednówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Podpowiedź dla nauczycieli, jak pożytecznie, odrywając się od podręczników, można spędzić czerwcowe zajęcia, chociażby godzinę wychowawczą. Z myślą o budowaniu dziecięcej wiary we własne możliwości powstało wyjątkowe opowiadanie Super Kropka, czyli jak być pewnym siebie, z serii przygód Liska i Biska.
5: Czy wiesz, że pewność siebie u dzieci nie rodzi się z bycia idealnym? Rodzi się z akceptacji swoich małych potknięć. W opowiadaniu Super Kropka, czyli jak być pewnym siebie, pokazujemy dzieciom, że każdy z nas ma w sobie taką super kropkę. Czasem jest malutka, czasem się chowa, ale to ona dodaje nam siły, by powiedzieć spróbuję jeszcze raz. Zachęcamy Was do zapoznania najmłodszych z tym opowiadaniem.
4: A to jedna z propozycji Konińskiej Fundacji Podaj Dalej imienia dr. Piotra Janaszka. Wszelkie materiały, które można wykorzystywać podczas szkolnych zajęć albo organizując rodzinny czas w domu, są dostępne pod internetowym adresem lisekibisek.pl.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Burze nadciągają nad południową Polskę. Jeden z frontów przechodzi właśnie w okolicach Jeleniej Góry. W większości kraju nadal dziś bardzo gorąco, na zachodzie nawet 34 stopnie, w wielu miejscach około 30. Jutro podobnie ciepło i wciąż burzowo.

0: In FM.
1: Reklama. Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Techał Stalcon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. Techał Stalcon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standard. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak Biesia. Siadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej rozdajny.

0: sportowej z całej Wielkopolski Wschodniej, by wspólnie pielęgnować regionalne tradycje i prezentować bogactwo lokalnego folkloru. O znaczeniu tego dziedzictwa, jego przekazywaniu kolejnym pokoleniom oraz o wyzwaniach, przed którymi stoją zespoły ludowe, opowiadają organizatorzy i uczestnicy festiwalu.
1: Pan Damian Cisielski, specjalista do spraw programowych Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
2: Na liście widziałem około 30 zespołów tutaj z Wielkopolski Wschodniej ludowych, które będą występowały właśnie w Borowie podczas Festiwalu Strony Tradycji. To naprawdę daje nadzieję, że ta nasza kultura ludowa, to wszystko nadal żyje, nie umiera, że mamy komu to przekazywać. Dlaczego powinniśmy właśnie tak pielęgnować i troszczyć się o tę naszą sztukę, o tę tradycję ludową?
1: Spotykamy się po raz 16, to jest festiwal z długoletnią tradycją. Nasze działania zaczynamy już na początku roku, odbywając konsultacje folklorystyczne z panią dr Arletą Nawrocką-Wysocką. Jedziemy do punktów, gdzie spotykają się zespoły ludowe, które kultywują właśnie tradycyjną muzykę Wielkopolski Wschodniej. Chcemy, aby ta muzyka przetrwała przez jeszcze wiele, wiele długich lat i nie chcemy, aby ona umarła. I dlatego też spotykamy się tutaj w Borowie po raz trzeci, aby wspólnie śpiewać, integrować się, aby ta muzyka była żywa.
2: Czy patrząc na te zespoły, można właśnie mieć taką nadzieję, że ci ludzie będą mieli komu przekazać, zaszczepić w młodych pokoleniach te tradycje? Bo widzę też młode osoby wśród tych występujących osób.
1: Powiem tak, trudno jest. Zespoły się starzeją, młodzież nie chce uczestniczyć w takich typu zajęciach, ale jest nadzieja, bo na przykład we Wierzbinku jest zespół Echo Kujaw, który spotyka się regularnie i dzisiaj również też mamy solistów w kategorii młodzież, którzy zaprezentują się na scenie. Więc jest nadzieja, że tutaj ta muzyka właśnie tradycyjna z Wielkopolski Wschodniej przetrwa, a po to też organizujemy ten festiwal, czy spotykamy się z zespołami, aby przekazywać to młodszym pokoleniom.
2: I jeśli chodzi o dzisiejszy festiwal, to co tutaj brane jest pod uwagę? W jaki sposób jurorzy oceniają te zespoły? Na co zwracają szczególnie właśnie swoją uwagę?
1: Na pewno najważniejszym punktem tutaj tego festiwalu jest dobór repertuaru. Reprezentują właśnie dany region, gdzie ten zespół działa, pracuje. Strój, to tutaj ocenia akurat etnograf, śpiewa kapella.
2: A to jest jakaś różnica na przykład między repertuarem zespołów z powiatu kolskiego, a z powiatu konińskiego? Są jakieś, mogą być takie drobne różnice gdzieś?
1: Tak, oczywiście, bo mamy tutaj jeszcze region kaliski, gdzie jest bardzo dużo zespołów śpiewających w innym stylem. U nas spotykamy się właśnie Wielkopolska Wschodnia, czyli
2: Kujawy chyba.
1: Kujawy, Babiak, Nadnerzanki, Dąbie, Kłodawa, Osieczanki, Osiek Wielki, więc tutaj jest różnica w słowach, w stylu śpiewania, wykonywania do repertuaru.
2: I te takie zespoły, tak sobie wyobrażam, że jest, zwłaszcza jak ktoś przyjeżdża z zagranicy, to przy różnych okazjach mogą być naszą taką dumą, perełką, czymś, co możemy pokazać, zaprezentować, czy możemy się pochwalić.
1: Oczywiście, że tak. Musimy kultywować tą tradycję, tą piękną właśnie, że chcą oni się spotykać, trwać w tym, spotykamy się z nimi, dobieramy im repertuar, odkrywamy nowe utwory, aby co roku mogli zaprezentować nowe utwory.
3: Katarzyna Stoczyńska, zespół śpiewaczy Kujawy Borowe.
2: Z jakiej gminy, z jakiego powiatu?
3: Gmina Babiak, powiat kolski.
2: Dobrze, i proszę powiedzieć, bo to trochę pani bardzo młoda jest, to daje nadzieję, że ta ludowość, ta tradycja nasza, że to nie umrze, że są ludzie, którzy będą kontynuować te piękne zwyczaje nasze wielkopolskie. Skąd u pani jest taka pasja? To tego właśnie rodzaju sztuki.
3: Mam nadzieję, że to nie umrze i dlatego razem z koleżanką, która też jest mniej więcej w moim wieku, staramy się to plewić wśród młodych ludzi i szukamy nowych narybków do naszego zespołu. Nie jest to łatwe. W ogóle teraz ludzie nie chcą poświęcać czasu swojego dla kultury, za co im nikt oczywiście też nie zapłaci bardzo często, więc jest to bardzo trudne zadanie, ale nadzieję mamy.
2: A co jest pięknego w tej ludowości? W tej naszej tradycji, w tych korzeniach.
3: No choćby stroje, proszę zobaczyć, jakie piękne stroje. Tutaj widzimy oprócz nas mnóstwo ludzi, którzy naprawdę mają stroje takie, których nie widzi się na co dzień. Na pewno nawet na festiwalach bardzo trudno zobaczyć. A tutaj możemy się spotkać, wymienić choćby kontaktami, gdzie można sobie takie stroje uszyć, bo to też nie jest takie łatwe, żeby znaleźć kogoś, kto uszyje te stroje. No to już są tacy...
2: Rzemieślnicy profesjonalni.
3: Rzemieślnicy, właśnie. Bardzo dobrze, dziękuję.
2: To też tanie to nie jest.
3: No nie jest to też tanie, dlatego liczymy, że uda się dla tych naszych nowych członków, na których bardzo czekamy, że uda się pozyskać jakieś dofinansowanie.
2: A jeśli chodzi o piękno tej muzyki, to gdyś mam

0: zdradzić, do czego ona, gdzie ona ma sobie źródła, jeśli chodzi i o samą muzykę, ale też o teksty, to o czym one najczęściej opowiadają?
1: Najczęściej, no to tak jak w dzisiejszych czasach, o miłości, tylko takiej, że tak powiem, prostej. Tak, my na przykład będziemy śpiewać o tym, że ktoś wypasał konie i przyszła do niego tam dzieweczka jakaś i dała mu gęby, tak mówiąc ogólnie. Więc zazwyczaj to o takiej przyjaźni albo miłości damsko-męskiej, o takich perypetiach różnych z tym związanych.
2: Choć przedstawiciele zespołów przyznają, że coraz trudniej zainteresować młodych ludzi folklorem, nie brakuje osób, które z pasją podtrzymują te regionalne tradycje. Festiwal w Borowie pokazuje, że muzyka ludowa wciąż żyje, integruje społeczność i pozostaje ważnym elementem kulturowej tożsamości regionu.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Jest decyzja o areszcie dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaski. Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej na Syberii, a na koniec o nietypowej formie reklamy, czyli logo pod pachami.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
2: W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośrednio jednego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
0: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej dwóch eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów, powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona, personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na Mundialu i to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich Mistrzostw Świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021.
3: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Na północy Konina od czasu do czasu słychać głosy o tym, że mieszkańcy Gosławic, Pątnowa, Marantowa czy Łężyna czują się niewystarczająco dostrzegani przez władze. O ewentualne utworzenie rad osiedli, czego chcieliby niektórzy miejscy aktywiści, lub nawet o odłączenie Gosławic od Konina, zapytaliśmy wiceprzewodniczącego Sejmiku Wielkopolskiego Henryka Drzewieckiego.
5: Myślę, że gdyby społeczeństwo bardziej się zorganizowało, to pewnie nie byłoby wyjścia. Trzeba byłoby spełnić demokratyczne życzenia mieszkańców. Z tym, że te głosy są moim zdaniem zbyt słabe jeszcze. Są wolne wybory do Rady Miasta i tutaj odbywa się to w sposób w 100% demokratyczny. Każdy okręg jest reprezentowany przez radnych, którzy zasiadają w ławach w sali sesyjnej i każdy mieszkaniec z każdej dzielnicy, z każdego okręgu może się zwrócić o pomoc do radnego.
4: A reprezentantami mieszkańców północnych obszarów w Radzie Miasta są Maria Królikowska, Jarosław Sidor, Katarzyna Wagner, Monika Kosińska, Krystyna Leśniewska i Zofia Itman. I to do nich mieszkańcy na przykład Gosławic mają prawo zgłaszać się z każdym osiedlowym problemem. Tak samo jak w sprawach wagi wojewódzkiej mogą szukać wsparcia u radnych Sejmiku Wielkopolskiego.
5: Takie odnoszę wrażenie, że Sejmik Wojewódzki jest czymś odległym dla mieszkańców. Ale ja osobiście, jako radny z tego okręgu, okręgu numer 4, staram się, żeby ten Sejmik przybliżyć. Podejmuję różne aktywności, staram się pomagać w różnych sprawach i miastu, i innym powiatom, które wchodzą w skład okręgu numer 4. To jest proces powolny, ale on się dzieje.
4: A radnymi sejmiku z naszego okręgu, oprócz wiceprzewodniczącego Henryka Drzewieckiego, są także Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, Anna Majda, Dominik Szopa i Grzegorz Fiałkowski.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś w całej Polsce upalnie, od 25 stopni na wybrzeżu do 30 w centrum i nawet 34 stopni na południowym zachodzie. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem, ale też przed burzami. Dziś jeszcze zagrzmieć może na zachodzie i południu, ale ostrzeżenia obowiązują wszędzie oprócz Podlasia.
3: Konin FM. Naturalnie.

0: Kronika Kryminalna.
1: Dzień dobry, witam. Jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Kolejny poszukiwany zatrzymany przez konińskich kryminalnych. W niedzielne popołudnie policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej z Konina zatrzymali kolejną osobę poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości na terenie gminy Wierzbinek. Funkcjonariusze zatrzymali 53-letniego mężczyznę poszukiwanego na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Kole. Mężczyzna miał do odbycia karę 89 dni pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu został osadzony w policyjnym areszcie, skąd zostanie doprowadzony do właściwego zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary. Ostrzegamy przed oszustwami metodą na pracownika banku. Do Komendy Powiatowej Policji w Słupce zgłosił się mieszkaniec, który poinformował, że nieznana mu osoba wyłudziła od niego 40 tysięcy złotych, które posiadał na koncie bankowym. Dzwoniący informował, że pieniądze na koncie rozmówcy są zagrożone atakiem hakerskim i należy je przelać na inne wskazane konto. Mężczyzna, wierząc, że rozmawia telefonicznie z przedstawicielem banku, wykonywał jego polecenia i w efekcie utracił swoje oszczędności. Apelujemy o ostrożność przy wykonywaniu operacji na kontach bankowych po telefonach od osób, których tożsamości nie możemy zweryfikować. Najlepiej nie wdawać się w rozmowę i od razu się rozłączyć. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut o 46-latku zatrzymanym przez konińskich kryminalnych.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.

0: Kronika Kryminalna.
1: Policjanci z Komendy Powiatowej w Turku po raz kolejny wyeliminowali z ruchu drogowego osoby, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę po spożyciu alkoholu. Tylko w ciągu 2 dni zatrzymali 2 nietrzeźwych kierujących, którzy swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzali realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. I tak mundurowi z komisariatu w Dobrej zatrzymali do kontroli drogowej 31-letniego mieszkańca powiatu tureckiego. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna kierował pojazdem mechanicznym, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Dzień później policjanci z

0: przez sąd rejonowy. Mężczyzna miał do odbycia karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo. Ponadto był poszukiwany na podstawie 2 nakazów do prowadzenia, w tym na 10 miesięcy pozbawienia wolności za inne przestępstwo. Po zatrzymaniu został osadzony w policyjnym areszcie, następnie trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzone kary pozbawienia wolności. Niedawno policjanci z Komendy Powiatowej w Turku uczestniczyli w ogólnokrajowych działaniach ukierunkowanych na kontrolowaniu i zatrzymywaniu osób poszukiwanych oraz na sprawdzaniu legalności pobytu cudzoziemców na terenie powiatu. W trakcie dwudniowych działań funkcjonariusze sprawdzili 52 adresy oraz 9 miejsc, w których mogły przebywać osoby poszukiwane. Wylegitymowano łącznie 282 osoby, w tym również obywateli innych państw przebywających na terenie powiatu tureckiego. Policjanci przeprowadzili ponad 115 kontroli pojazdów. W ramach prowadzonych czynności odnotowano 7 zatrzymań w związku z koniecznością ustalenia miejsca pobytu wraz z nakazem doprowadzenia do aresztu lub więzienia. Wśród nich znajdował się również obywatel Kolumbii. Efektem tych działań było także jedno trafienie w systemie informacyjnym Schengen dotyczące obywatela Polski, a także zatrzymanie jednej osoby poszukiwanej listem gończym. Mężczyzna był poszukiwany przez komendę z Krakowa na podstawie listu gończego wydanego przez prokuraturę w Częstochowie. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy z Turku zatrzymali 32-letniego mieszkańca powiatu. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym marihuanę oraz mefedron. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek policji zastosowano wobec niego dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Narkotyki to nie tylko łamanie prawa, ale także realne zagrożenie dla zdrowia i życia, przypomina turkowska policja. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut opowiem o policjancie z koła, który udowodnił, że ma powołanie.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Kronika kryminalna.
1: Policjantem jest się przez całą dobę. Niedawno około godziny 23 funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Zgoła, wracając po służbie do domu, zauważył Toyotę jadącą bez świateł. Gdy próbował zwrócić uwagę kierowcy, zauważył również, że pojazd porusza się slalomem. Policjant natychmiast powiadomił dyżurnego okolskiej komendy, a gdy samochód się zatrzymał, podszedł do kierowcy. Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Kiedy kierujący próbował odjechać, funkcjonariusz zabrał mu kluczyki i uniemożliwił dalszą jazdę do czasu przyjazdu umundurowanego patrolu. Badanie wykazało, że 44-letni kierowca Toyoty miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Bardzo duże straty, a jeszcze więcej uratowanego mienia. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie informuje, że w okresie poprzedniego tygodnia odnotowano łącznie 23 zdarzenia, w tym 7 pożarów oraz 16 miejscowych zagrożeń. Szacunkowe straty powstałe w wyniku tych wszystkich sytuacji wyniosły 1 016 000 zł, a wartość uratowanego mienia 2 944 000. W działaniach brały udział 53 zastępy, liczące w sumie 248 strażaków PSP i OSP. I to wszystkie tematy na dziś, a kolejne spotkanie z naszymi służbami już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.

0: Tragedia nad Bałtykiem. W powiecie puckim utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego. A na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego urlopu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie puckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około południa. Mężczyzna tonął około 100 metrów od brzegu w Ostrowie. Wypoczywający nad wodą utworzyli łańcuch życia, dzięki czemu udało się wydobyć mężczyznę na plażę, ale mimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Na Pomorzu dziś jest plażowa pogoda do około 30 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załańskiemu, ponieważ ten zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
2: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
0: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego. Później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolne od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
3: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
0: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
3: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka, a osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
0: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Sezon na miejskiej przystani Gosławice nad Jeziorem Pątnowskim już trwa. Przy ładnej pogodzie można nie tylko plażować, ale także pływać różnymi sprzętami wodnymi, rowerkami, kajakami czy skonstruowanym przez PKS Konin tramwajem wodnym Pociejewo.
5: To jest ta atrakcja, która ma być głównie w weekendy już teraz, żeby każdy mógł wsiąść na statek, przepłynąć się. Myślimy teraz i rozmawiałem dzisiaj nawet z kapitanem o tym, że ten godzinny rejs, który jest w planie, on powoduje, że możemy pływać tylko po Jeziorze Pątnowskim, więc myślę tutaj o jednak zmianie jeszcze regulaminu, żeby była jedna taka jednostka, która byłaby dwugodzinna. Wtedy dopłynęlibyśmy do Wąsosz, do Mikorzyna, żeby no rzeczywiście ktoś sobie zaplanował taki dłuższy rejs i wtedy przepływamy przez Most Bernardynka, przepływamy dalej, widzimy Wyspę Klarę, więc no też jakby tych trochę więcej do zobaczenia. Statek jest 12-osobowy, więc no nie jest bardzo duży, natomiast no jak ten tramwaj zawsze tak samo nie zmienialiśmy, zresztą nie ma takiej możliwości, żeby na więcej osób, ale jest to bardzo, bardzo ciekawa atrakcja.
4: Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie Mariusz Zaworowski. Na przystani jest już dostępna restauracja, są budki ze słonymi i słodkimi przysmakami oraz dmuchańce.
5: Planujemy również imprezy i wydarzenia, które będą w okresie letnim. Na razie to jest na etapie ustalania terminu, DJ-a i również samego przebiegu imprezy, więc o tym będziemy informować na bieżąco. Natomiast no, przygotowujemy się tak, żeby każdy, kto przyjedzie na przystań, miał coś dla siebie, był zadowolony, bo to, że przepiękna plaża, że ta zieleń, i ta trawa, która tu jest, z której korzystają wszyscy. To jest miejsce, które na pewno dla wielu jest bardzo atrakcyjne i wyjątkowe od innych.
4: Przypomnijmy, że kąpielisko w Gosławicach też jest już strzeżone przez ratowników, ale możliwość pływania uzależniona jest tam od warunków pogodowych i aktualnej jakości wody w Jeziorze Pątnowskim.
1: Konin FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
0: W nocy burze w zachodniej połowie kraju i miejscami na południu, lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu Polski. I znów ciepło, do 20 stopni na wybrzeżu oraz gorąco od 27 do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 33 na Kujawach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. Gruby Benek.

0: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: T-House Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. T-House Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie. Nie.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.

0: że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Już dziś w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbędzie się druga edycja Festiwalu Licheń Młodych pod hasłem Wprowadzajcie Słowo w Czyn. W programie wydarzenia znajdują się koncerty, spotkania, wspólna modlitwa, spektakl teatralny oraz wiele atrakcji integracyjnych dla młodzieży, rodzin i wszystkich młodych duchem. Wprowadzajcie słowo w czyn, to hasło tegorocznego Festiwalu Licheń Młodych, a ze mną w studiu Patrycja Nawrocka i Nadia Lisowska z Biura Promocji Sanktuarium właśnie w Licheniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: To porozmawiamy sobie o tym festiwalu, to jest druga edycja. W zeszłym roku naprawdę pogoda dopisała i myślę, że frekwencja dopisała, bardzo fajna inicjatywa. Hasło tegorocznego festiwalu Wprowadzajcie słowo w czyn, o którym już powiedzieliśmy, też wyjątkowe. Więc może zaczniemy od w ogóle idei tego, skąd wpadłyście troszeczkę na pomysł, żeby ten festiwal powołać do życia w Sanktuarium Licheńskim. No i po co on jest?
3: Więc Festiwal Licheń Młodych to wydarzenie podjęte przez księży Marianów jako realizacja założeń Lichenia Młodych, czyli otwierania sanktuarium na młodzież, by stało się ono po prostu dla niej przyjazną przestrzenią. Wydarzenie jest skierowane głównie do osób w wieku od 18 do 30 lat, ale zaproszeni są oczywiście wszyscy, także rodziny.
2: Licheń Młodych to taka inicjatywa podjęta w Licheniu już no, ładny czas temu. Macie osobnego Instagrama specjalnie dla młodzieży, gdzie się pojawia mnóstwo takiej treści, no oczywiście, wiadomo, katolickiej, przepełnionej wiarą i przekazem, ale przekazem właśnie takim skierowanym do młodych, gdzie ta wiara jest podawana w taki

0: dziewczyn, który czerpie inspirację z hasła trwającego roku liturgicznego Uczniowie Misjonarze. I ta myśl tego hasła ma być zaproszeniem do takiego głębszego wejścia w życie Ewangelią, by Słowo Boże nie pozostawało jedynie inspiracją czy refleksją, ale właśnie stawało się takim naszym realnym przewodnikiem codziennych wyborów i postaw.
1: To jest taki festiwal, który ma być bardziej jakąś nauką, drogowskazem, a może taką okazją, żeby podziękować za coś, pomodlić się o coś, a może po prostu poznać innych młodych ludzi, którzy dzielą wspólnie wiarę z zainteresowanymi właśnie, żeby na ten festiwal przyjść.
0: Właściwie wszystkiego po trochu. Na uczestników festiwalu z pewnością czekają te wszystkie rzeczy, które przed chwilą wymieniłeś, ale warto dodać, że 20 czerwca to jest termin po maturach, więc jeśli na nasz festiwal przyjdą maturzyści, to z pewnością będą mogli podziękować Bogu za siłę, spokój i wsparcie, które otrzymały od Boga, a pozwoliły im przejść przez ten bardzo ciężki czas.
1: Od czego, o której i kiedy zaczynamy?
0: Festiwal odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 12, a zakończymy spektaklem Siewca o godzinie 22.
1: Dziękuję bardzo za tą rozmowę i serdecznie jeszcze raz zapraszamy na ten festiwal. No i wprowadzajcie słowo w czyn.
0: Dziękujemy.
1: Festiwal rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12, a zakończy wieczornym spektaklem Siewca na schodach Licheńskiej Bazyliki. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą spędzić dzisiejszy dzień w atmosferze muzyki i wiary.

0: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Reklama.
2: Konin FM.
3: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co, jak zaznaczył, odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwo odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięła udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty. Ten mecz o 22 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
2: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym Euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
0: To spotkanie o 22 w Toronto, a potem o 2 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To o 6 rano polskiego czasu.
3: Wiadomości Radia Konin FM.
4: W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją gminnego programu rewitalizacji miasta Konina do 2030 roku, prezydent ogłosił nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ich ujęcia w aktualizowanym dokumencie. Miasto Konin posiada już opracowany i przyjęty gminny program rewitalizacji. Obecnie trwają prace nad jego aktualizacją, polegającą na określeniu i uzupełnieniu katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane w celu wyprowadzenia obszaru kryzysowego ze stanu degradacji. Ten nabór stanowi kolejny kluczowy etap partycypacji społecznej, dający możliwość współtworzenia dokumentu przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Do składania propozycji urzędnicy zapraszają osoby fizyczne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby oraz podmioty gospodarcze. Projekty mogą być zgłaszane w ramach 2 ścieżek. Pierwszej, przeznaczonej dla podmiotów organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych czy parafii, które planują w przyszłości samodzielnie realizować oraz finansować zgłoszone zadania ze środków własnych bądź pozyskanych dotacji. Druga ścieżka jest z kolei przeznaczona dla interesariuszy, w tym zwykłych mieszkańców, którzy chcą zaproponować pomysły na projekty publiczne, których głównym wykonawcą i inwestorem miałoby być miasto Konin lub podległe jednostki organizacyjne i spółki komunalne. Szczegóły są na stronach Urzędu Miasta pod adresem konin.pl. Mamy na to czas do końca czerwca.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W nocy czekają nas burze w zachodniej połowie kraju, a także miejscami na południu. Lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze, lokalnie także z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu. Do 33 stopni na Kujawach, do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 20 na Wybrzeżu.

0: główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Toponin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Wizyta marszałka województwa, ogólnopolskich dziennikarzy oraz potencjalnych inwestorów w Koninie wywołała burzę polityczną w regionie. Promocyjne wydarzenie Study Tour, mające utrwalić Konin jako idealną lokalizację dla drugiej polskiej elektrowni jądrowej, poseł PiS Ryszard Bartosik ostro nazywa tragikomedią i weselem bez ślubu. Parlamentarzysta apeluje do organizatorów o opamiętanie i twierdzi, że obecny rząd ostatecznie pogrzebał szansę na atom w Wielkopolsce.
3: Spotykamy się dziś w Koninie, bo w Koninie odbywa się wielka impreza. Otóż pan poseł Nowak, przedstawiciele Urzędu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a także miasta Konin tłumaczą mieszkańcom regionu, jak nie zbudować elektrowni atomowej w Koninie. Odbywa się wielki bal, wielka impreza, bankiety, państwo się bawią, a ja chciałem zaapelować do posła Nowaka i do wszystkich, którzy w tej tragikomedii uczestniczą. Panowie, troszkę ciszej nad tą trumną, bo całe to przedsięwzięcie, cała ta impreza ma na celu oczyszczenie i posła Tomasza Nowaka, ale także rządu Platformy Obywatelskiej. To wszystko ma być realizowane za pomocą Urzędu Marszałkowskiego, władz miasta Konina. Oczyszczenie z wielkiej porażki, jaka tutaj miała miejsce, ponieważ to ten rząd koalicji 13 grudnia wycofał się z budowy elektrowni atomowej w Koninie. Pamiętamy, mieliśmy już pierwsze decyzję zasadniczą, były wszystkie badania, powstała spółka, oni to wszystko zniszczyli. Dziś przez jakiś dłuższy czas budują narrację, że oni coś chcą zrobić dla Konina. Odbywa się impreza, można by powiedzieć wesele, przyjęcie, ale ślubu niestety nie było. Oglądaliśmy jakiś film.

0: rządu w przyszłym roku. Oni też umyli ręce. Chciałem też zaapelować do wszystkich, którzy uczestniczą w tej tragikomedii. Szanowni Państwo, abyście mieli świadomość, w czym uczestniczycie, bo to nie są żadni inwestorzy, to nie są żadni wykonawcy. Oczywiście zaproszeni są tu ludzie z Polski i z zagranicy, ale uważajcie, drodzy Państwo, bo zobaczcie, jak ten rząd, jak ta władza potraktowała inwestora, który już tutaj był, który chciał inwestować. Wyrzucili go, wypędzili go nie tylko z Konina, ale także i z Polski. Tak rząd Donalda Tuska traktuje poważnych inwestorów. A wszyscy ci, którzy w tym uczestniczą, muszą mieć świadomość, że uczestniczą w budowaniu jakiejś dziwnej marki posła Tomasza Nowaka, tutejszej Platformy Obywatelskiej, marszałka województwa pod nazwą Ostatnie Pożegnanie. Taki jest brand dzisiejszego, jutrzejszego, wczorajszego spotkania tutaj w Koninie pod tytułem Budujemy Atom w Koninie. Szanowni Państwo, po pierwsze, jak już mówiłem, nie ma decyzji, nie będzie tej decyzji, czy ta elektrownia będzie i gdzie będzie. Po drugie, bezrobocie w regionie konińskim szaleje i jest w granicach 10%. Czarne chmury są nad Koninem, tak jak w tej chwili, i nad regionem konińskim. Za chwilę w Koninie nie będzie żadnej elektrowni. Zniszczyli projekt połączenia kolejowego z Konina do Turku. Zniszczyli projekt budowy elektrowni atomowej. Zniszczyli projekt wodny, który bardzo dobrze korespondował z budową elektrowni atomowej. W tej chwili zabierają nam karetkę w Turku. Taka to jest władza, proszę Państwa, a oni się bawią. Panie pośle Nowak, panie marszałku, wszyscy Państwo, którzy uczestniczycie w tej stypie, apeluję do Was troszkę ciszej nad tą trumną. Tyle, co mam do przekazania dziś tutaj w Koninie.
1: Posłowi z PiS odpowiedział poseł Tomasz Nowak z Platformy Obywatelskiej.
2: Bzdury Bartosika powtarzane nieustannie, tylko robi politykę na negacji, na zaprzeczeniu, a nie na walce. My musimy walczyć o nasz region. Ja jestem fighter. Ja uważam, że trzeba walczyć o to, ażeby region uzyskał to, co dla niego najważniejsze. Druga elektrownia atomowa powinna się stać faktem z powodów nie politycznych, tylko czysto obiektywnych. Mamy naprawdę najlepsze warunki do tego posadowienia drugiej elektrowni atomowe. Jestem o tym przeświadczony jeszcze po wczorajszej wizytacji, a będziemy robić co dni przeznaczone dla inwestorów. Wczoraj było Kandu. Jestem przekonany, że zrobiło to olbrzymie wrażenie na inwestorach, a inwestorzy będą tymi, którzy swoją technologię będą dostosowywać do warunków lokalizacyjnych. Jest też tutaj prezes Marek Woszczyk z PJ-ki, który będzie tym, który będzie decydował o tym, jak ta lokalizacja druga będzie wyglądała i która to będzie.
1: Inwestorzy na spotkaniu wypowiadali się pozytywnie o obu lokalizacjach. Na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba będzie jeszcze poczekać.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Pociągi wróciły na trasę z Krakowa do Tarnowa po wypadku. Order Orła Białego wraca z powrotem z Ukrainy do Polski. Upały w naszym kraju, ale też w całej Europie są liczne ostrzeżenia.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po południu wznowiony został ruch pociągów na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa, gdzie doszło dziś do wypadku z udziałem człowieka. Pasażerowie jednak nadal muszą liczyć się z utrudnieniami, ponieważ ruch wznowiono na jednym torze. Dla pasażerów pociągu Intercity relacji Szczecin-Kraków-Przemyśl zorganizowana została autobusowa komunikacja zastępcza. Wszyscy podróżni proszeni są o sprawdzenie aktualnych informacji na temat rozkładów jazdy na stronach przewoźnika i w portalu pasażera. Prezydent Ukrainy Władimir Zełański oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. To odpowiedź na wczorajsze oświadczenie polskiego prezydenta o odebraniu Zełańskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii ostrzegają przed upałami do końca weekendu praktycznie w całej Polsce. W 15 województwach jest też ostrzeżenie przed burzami i intensywnymi opadami deszczu, o czym Anna Kmitarek-Zabocka.
2: Burze dały się we znaki już poprzedniej nocy. Najwięcej zgłoszeń było w Wielkopolsce, bo ponad 500. Były również na Dolnym Śląsku czy w województwie zachodniopomorskim. Były to powalone drzewa, pozrywane dachy i panele fotowoltaiczne. Jedna osoba została ranna. Dziś wieczorem i w nocy znowu przewidywane są burze, szczególnie na zachodzie Polski, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodu w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
2: Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przewodniczył odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele służb oraz wojewodowie.
0: Upały i burze zapowiadane są w naszym kraju, także na jutro. A to nie jest najlepszy czas, by zwiedzać Francję. Najwyższy czerwony alert pogodowy obowiązywać będzie jutro w 35 departamentach Francji. Na zachodzie i w centrum kraju oczekuje się, że temperatury dojdą miejscami nawet do 40 stopni. Wyjątkowo gorąco ma być również w poniedziałek. Tego dnia może paść rekord średniej temperatury w całej Francji.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Nowa aplikacja dla mieszkańców gminy Stare Miasto. Mieszkaniec Info jest już dostępna. Gminy przechodzą na cyfrowe dostarczanie powiadomień. W Mieszkaniec Info można znaleźć harmonogram wywozu odpadów z automatycznymi powiadomieniami, kalendarz lokalnych wydarzeń i imprez, czy, co najważniejsze, alerty z ostrzeżeniami o ważnych zdarzeniach. Podobnie w Koninie. Mieszkańcy mogą korzystać z innej aplikacji. Nazywa się ona M-Mieszkaniec. Urzędnicy zachęcają, by ją sobie pobrać. Za jej pośrednictwem można na przykład wziąć udział w konsultacjach społecznych czy dostać ostrzeżenie o utrudnieniach na drodze. I kolejny temat w wiadomościach. Ruszyła następna edycja konkursu Pociąg do Sztuki. W tym roku Koleje Wielkopolskie świętują wyjątkowy jubileusz pod hasłem 15 lat razem. Od takiego bowiem czasu biało-czerwone pociągi z niebieskim akcentem towarzyszą mieszkańcom regionu w codziennych podróżach, wyjazdach do szkoły, pracy, na uczelnie czy na spotkania z bliskimi. Teraz samorządowy przewoźnik zachęca nas do opowiedzenia tej historii poprzez sztukę. Konkursowe zadanie polega na stworzeniu pracy graficznej, która pokaże Koleje Wielkopolskie na przestrzeni ostatnich 15 lat lub przedstawi naszą osobistą wizję ich przyszłości. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą kreatywnie opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z podróżowaniem marszałkowskimi pociągami po Wielkopolsce. Na laureatów czekają m.in. tablety graficzne, laptopy, smartfony i inne elektroniczne gadżety. Konkurs trwa do 17 sierpnia. Szczegóły na stronach internetowych Kolei Wielkopolskich.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W nocy burze. W zachodniej połowie kraju i miejscami na południu Polski lokalnie będą to burze z gradem, a niedziela z przelotnymi opadami deszczu, burzami lokalnie także z gradem, te głównie w centrum, na wschodzie i południu Polski. Ale znów będzie ciepło, miejscami upalnie do 20 stopni na wybrzeżu, do 32 na przeważającym obszarze kraju, do 33 na Kujawach.

0: główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.
5: Konin FM.
6: Konin FM.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Przed nami ósma edycja Międzynarodowego Festiwalu Organowego Bazylika Sonans w Licheniu, który wystartuje już 28 czerwca. W murach największej polskiej świątyni usłyszymy brzmienie monumentalnego instrumentu o ponad 12 tysiącach piszczałek, uznawanego za największy w kraju. O szczegółach mówi dyrektor artystyczny festiwalu, profesor Andrzej Chorosiński.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie w roku szczególnym dla spraw muzyki i organów, jako że w tym roku mija 20 lat od momentu szczęśliwego ukończenia budowy wszystkich instrumentów Bazyliki Licheńskiej i poświęcenia organów. A jednocześnie w tym roku przypada już ósma edycja Międzynarodowego Festiwalu Bazylika Sonans, którego to festiwalu koncerty w imieniu i z upoważnienia księdza kustosza Mirosława Chomącika i swoim własnym serdecznie zapraszam. Tegoroczne koncerty będą odbywać się, jak tradycja dotychczasowa każe, przez 10 kolejnych niedziel od ostatniej niedzieli czerwca do ostatniej niedzieli sierpnia. Też tradycją jest, że koncert inauguracyjny jako jedyny, nie wyłącznie organowy, będzie obejmował muzykę wokalną, chóralną i organową z udziałem naszego chóru Stabat Mater, którego kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest pierwszy organista Bazyliki Licheńskiej, pan Jacek Chyżny, i który poprowadzi ten chór w repertuarze złożonym z utworów klasyki muzyki chóralnej. Przy organach zasiądzie Paweł Opala, drugi organista Bazyliki Licheńskiej, laureat konkursów międzynarodowych, i obaj uświetnią koncert inauguracyjny. W kolejnych niedzielach wystąpią artyści polscy i zagraniczni, z przewagą oczywiście polskich, ale z zagranicy wystąpią artyści polskiego pochodzenia, profesor Tomasz Adam Nowak czy Adam Lenart, którzy reprezentują Bielefeld, Münster, Detmold. Wystąpi organista, profesor z Akademii Praskiej, pan Michał Nowenko. Wystąpi profesor z Florencji, Olimpio Medori. No i wystąpi asystent profesor jednej z uczelni koreańskich, południowej Korei, pani Park Eun-eon. A obok tychże świetnych gości zagranicznych wystąpią nasi polscy czołowi organiści. Niektórzy po raz pierwszy będą debiutować na festiwalu, niektórzy, którzy występowali już kilkakrotnie i na życzenie Państwa zostali zaproszeni po raz kolejny. Proszę Państwa, repertuar będzie obejmował muzykę 400 lat historii muzyki organowej. Od późnego renesansu o muzykę kompozytorów XX wieku, ale w stylistyce będzie to muzyka dawna, czyli renesans, barok, romantyzm i neoromantyzm, z niewielkim procentem muzyki współczesnej, bo taką zasadę przyjęliśmy od początku tego festiwalu.
1: Przez całe wakacje, w każdą niedzielę, publiczność będzie miała okazję bezpłatnie podziwiać kunszt wybitnych wirtuozów sceny organowej z Europy i Azji.

Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Koronin FM 104.1.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
1: Reklama.

0: Kolejni ukraińscy politycy rezygnują z orderu Orła Białego. Jutro przywitamy lato, to astronomiczne nadejdzie przed południem. Alerty burzowe i przed upałami pozostaną z nami do końca weekendu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku polskiego orderu Orła Białego. Wcześniej polskich odznaczeń państwowych zrzekli się także minister spraw zagranicznych Ukrainy, szef biura prezydenta Ukrainy, jego zastępca oraz ambasador Ukrainy w Polsce. To masowa odpowiedź na pozbawienie obecnego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego, co było związane z nadaniem przez Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek sił zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. W polskiej pamięci historycznej UPA jest odpowiedzialna za rzeź wołyńską i masowe mordy na polskiej ludności cywilnej podczas II wojny światowej. Ofiarami były głównie kobiety i dzieci, a także osoby starsze. Według polskich historyków zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Zaporowska elektrownia atomowa znów straciła zasilanie zewnętrzne, donosi Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Elektrownia znajduje się na południowym wschodzie Ukrainy, okupowana jest przez siły rosyjskie. Uruchomione rezerwowe generatory mają utrzymać system chłodzenia reaktorów i inne kluczowe funkcje elektrowni. To już 20 raz od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę, kiedy elektrownia traci zasilanie. W szwajcarskim kurorcie Birkenstock odbędą się jutro rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Ich celem ma być wdrożenie wstępnego porozumienia pokojowego podpisanego przez te kraje w tym tygodniu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla niemal całego kraju ostrzeżenia przed burzami. W mocy pozostają też alerty przed upałami we wszystkich województwach. Dla obszaru całej Polski wydano także alert RCB przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. Te alerty pozostaną z nami do końca weekendu. Już jutro rozpoczyna się astronomiczne lato, dokładnie o godzinie 10.25. To moment przesilenia letniego, co w astronomii jest momentem początku lata. Ta pora roku trwa do równonocy jesiennej. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena French, ale odpadła w pierwszej rundzie.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Noc Kupały czy Noc Świętojańska. Z tym zawsze kojarzymy początek lata. Tradycyjnie w regionie odbywa się wiele imprez nawiązujących do słowiańskich tradycji. Burmistrz Sąpolna wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sołectwem Mąkolno zaprasza na Święto Janki. W programie znajdą się występy zespołów dębowiacy oraz folkowe. Będą warsztaty plecenia wianków, animacje dla dzieci i dmuchańce, konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański, grill, różne stoiska, kawiarenki i dyskoteka z DJ-em Łukaszem. To wszystko 27 czerwca w godzinach od 16 do północy na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolnie. W wydarzenie włączają się Stowarzyszenie Kobiet Inicjatyw Wiejskich, Stowarzyszenie Sąsiedzkie, Koło Gospodyń Wiejskich w Mąkolnie oraz Druhowie OSP.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro przelotne pady deszczu, burza lokalnie z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu kraju i znów ciepło od 19 do 20 stopni na wybrzeżu oraz gorąco od 27 do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na Kujawach, tam do 33 stopni.
2: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: I to jest piękna gra.
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Konin FM 104.1.